mdląca pewność, zwierzęce ciepło, powietrze gęste od wilgoci.

Jestem dorosły. Nareszcie. Wiem, że nic już nie będzie. Czasami tylko w Biedronce myślę o łące. Na zewnątrz zgniłe liście, wyrzucone pieniądze.

0: Loudu więcej na tej ośce lata. Spytaj, czy młody dziadzia biegał za mało lata. I dwa fony mam, tak jak Kevin Gates. Kiedy dzwonisz, to wiesz, podbić gdzie.
1: Mój ziomek mój widzi demona w sobie. Żeby zrobić trochę, musisz ubrudzić se dłonie. Czemu kradniesz moje, jak to zawsze było moje? Czemu ostraj zbroję, bo to za

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

Goliście Sorano, nosi buty Franka Cozone. Jest silny, rządzi Sycylią. Je paluszki, pali Marlboro, który popija koniakiem, gra na kobrze flamenko.

0: much. Mafioso, mafioso, don't please. Mafioso, mafioso, jest piękny kut. So much, so much.
1: Fuck me, baby.
0: Mafioso, mafioso, don't please. Mafioso, mafioso, jest piękny kut. So much, so much. Mafioso, mafioso, don't please. Mafioso, mafioso, jest piękny kut. So much, so much.
1: Fuck me, baby, so.
0: Się w garnitury żółto różowe, jeździ Cadillaciem. Jestem zbrojony w Thompsona, w Thompsona. I myśli o biznesie.

Ja to jest piękny kłód, so much, so much. Mafiozo, mafiozo, don't please. Mafiozo, mafiozo, jest piękny kłód, so much, so much. Mafiozo, mafiozo, don't please. Mafiozo, mafiozo, jest piękny kłód, so much, so much.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25 2/3.
1: Gawroński, nie słuchałeś mnie.
2: Przepraszam, słuchałem Żaka.
3: Aha, no dobrze.
4: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.

oskarżony o zniewagę urzędników państwowych za pomocą magnetofonu.

jeszcze.

odkrywać to, co zakryte jest. A gdyby tak,

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

na skraju miasta agonicznie zwolniła swój bieg. Betonowe schody zakładu są naprawdę samotne, brakiem lub

Zapragnąłem wyczytać w zodiaku swoje losy i dolę żywota, alem nigdy nie otrzymał znaku.

to, czego czekam, przyjdzie jeszcze. Ale ciągle nadzieja mi wróży, że to

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25 2/3.
1: Gawroński, nie słuchałeś mnie.
2: Przepraszam, słuchałem Żaka.
3: Aha, no dobrze.
4: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.

kiedyś będziemy mieć wszystko. Nie musisz teraz odpowiadać. Czasami myślę za dużo. A przynajmniej tak mi się wydaje. W te wieczory, które nie chcą mijać. Gęste powietrze, które księżyc próbuje przebić. Białe twarze jak kość słoniowa. Piękno okupione cierpieniem. Mamo, czy kiedyś będziemy mieć wszystko? Wcale wiele nam nie brakuje. Pustkę też coś musi wypełniać. W ostateczności możemy też my. Bo czemu by nie? Mam, możemy mieć wszystko. Tato, możemy spokojnie umierać. Czyste białe koszule, bo trzeba odświętnie. Jak śmierć. Bez łez, z uśmiechem. Ręce z kieszeni wyciągnąć. Po sztywnych plecach przejdzie dreszcz. Czy my za dużo nie chcemy, mamo? Nie musisz teraz odpowiadać. Nie musisz teraz wiedzieć.

0: Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na częstotliwości 88,8 MHz.
1: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
2: Hans Christian Andersen. Dzikie łabędzie.

0: Matko, gdzie jest Eliza? Już tydzień nie widzieliśmy naszej siostry.
1: Nie jestem waszą matką. Zapamiętajcie to sobie. Jej już nie ma. Teraz wszystko należy do mnie, tylko do mnie. Eliza mieszka na wsi u chłopa. Przekonałam waszego ojca, mojego męża, że będzie tam miała świeże powietrze i zdrowe jedzenie. A teraz zajmę się wami, moi królewicze. Ojciec za bardzo was rozpieszcza. Byłby gotów oddać pół królestwa, żeby spełnić wasze zachcianki. Od dziś będziecie troszczyć się o siebie sami. Lećcie w świat! Zabijcie się w ptaki! Nie udał się mój czar. Chciałam ich zamienić w sępy albo kruki, a oni przemienili się w królewskie ptaki. 11 cudnych, dzikich łabędzi.

0: Mijają dni. Jeden za drugim. Każdy podobny do poprzedniego. Tak mi smutno. Dobrzy ludzie opiekują się mną i służą mi z całego serca. Ale tęsknię do ojca, do braci. Ciągle o nich rozmawiam z różami w ogrodzie, z wiatrem w polu. Czy pamiętają o mnie jeszcze? Jutro są moje urodziny. Pójdę do zamku, może ojciec zechce mnie zobaczyć. Może też za mną tęskni?
1: Przygotuję ci kąpiel, moja panno. Jak ona śmiała zjawić się w pałacu nieproszona? Już myślałam, że król o niej zapomniał. A?

0: Ach, tak wspaniale spędzaliśmy czas na balach i polowaniach, aż tu nagle zjawiła się i król chce ją widzieć. Wyrosła i wypiękniała. Ale moje zaczarowane ropuchy sobie z nią poradzą. Chodźcie do mnie, ropuszki. No chodźcie, chodźcie. Ty usiądź w głowie Elizy, kiedy będzie się kąpała. Żeby była głupia jak ty, zrozumiałaś? To skacz do wanny. Ty usiądziesz na jej czole, żeby była brzydka, żeby ojciec jej nie poznał. A ty usiądziesz na jej sercu, niech stanie się zła, niech cierpi. Elizo! Moje dziecko, kąpiel gotowa, pośpiesz się, ojciec czeka.
1: Jestem, ma...
2: A co to?
0: Cóż to? Boisz się trzech malutkich żabek. Niech sobie pływają. Rozbieraj się. Pomogę ci wejść do wanny.
3: Po raz drugi nie udał się czar. Ta mała świętoszka ma większą moc niż ja. Zaczarowane ropuchy zmieniły się w czerwone znaki.
0: Pozwól, Elizo, natrę cię balsamem na piękną twarzyczkę. Położymy krem. Udało się. Nie pozna jej teraz król ojciec.

ojciec mnie nie poznał. Nikt nie poznał księżniczki Elizy, prócz starego podwórzowego psa. Nikt nie stanął w mojej obronie. Gdzie są teraz moi kochani bracia? Na pewno macocha wygnała ich w świat, tak jak mnie. Muszę ich odnaleźć. Ale dokąd ja pójdę? Noc zapadła. Teraz już nie odnajdę drogi w tym lesie. Oj, prześpię się na mchu, a rano pójdę dalej. Braciszkowie, kochani, przyśnijcie mi się tej nocy.

Jak pachnie! Słońce już wzeszło? Spałam tak długo. Zaraz umyję się w tym strumyku i ruszam w drogę. O, jak ja wyglądam! Włosy zwichrzone, twarz cała czarna, szkaradna. To dlatego ojciec mnie przepędził. Nie poznał swojej Elizy. Boże, Boże, spraw, niech czysta śródlana woda zmyje zły czar.

0: Skąd wędrujesz, piękna panienko, sama w tym wielkim lesie?
1: Dzień dobry, babciu.
0: Dzień dobry.
1: Szukam moich braci. Może jechali ten do królewiczów na pięknych koniach?
0: Nie widziałam tutaj żadnych jeźdźców. Ale widziałam wczoraj 11 dzikich łabędzi ze złotymi koronami na głowach. Płynęły rzeką tu w pobliżu. Zaprowadzę cię, jeśli chcesz.
1: Ach, dziękuję.
0: Nie dziękuj, moje dziecko. Chętnie ci pomogę. Chodźmy. Jadłaś dzisiaj śniadanie?
1: Nie, ale nie jestem głodna.
0: Jesteś. Nie wstydź się. Zjedz trochę jagód. Nazbierałam pełny kosz.
1: Dziękuję, babciu.
0: Tak, dziecko. Długo żyję, wiecie, dużo widziałam. O, popatrz na te kamyki na buku. Woda oszlifowała je gładko, choć jest miękka i delikatna jak twoja ręka. Woda niestrudzenie pracuje i wygładza nawet twarde kamienie. Jeśli nie boisz się trudu, odnajdziesz swoich braci. Serce mi to mówi.
1: Och, babciu!
0: No to już, tutaj. Dalej pójdziesz sama. Żegnaj cię.
1: Do widzenia, babciu. Dziękuję.
2: Nie. Rzeka płynie spokojnie. Zejdę na brzeg. Coś błyszczy w trawie. 11 białych łabędzich piór. Błyszczą na nich krople wody. Czy to rosa poranna? Czy łzy?

dzikie łabędzie. Lecą 11 królewskich ptaków w złotych koronach na głowach. Jeden za drugim, jak długi biały welon, ukryty krzakami.

0: Kto tu jest?
1: Tam, za książki.
2: Liza! Siostrzyczko! To naprawdę ty?
3: Żyjesz!
4: Jak tyś urosła! Jaka jesteś piękna!
3: Szukałam was, kochani brakowie moi!
2: A więc i ciebie czarownica wypędziła z domu.
5: My latamy jako dzikie łabędzie, dopóki słońce świeci na niebie.
4: A kiedy zachodzi, przemieniamy się w ludzi.
2: Nie mieszkamy tutaj, tylko po drugiej stronie morza. Droga jest daleka i niebezpieczna.
5: Dlatego tylko raz w roku możemy odwiedzić naszą ojczyznę. Dwa najdłuższe dni w roku zużywamy na przylot tutaj.
4: Żeby zamek, gdzieśmy się urodzili, gdzie mieszka nasz ojciec i cmentarz, na którym jest pochowana nasza...
2: Tutaj ciągną nas serca. I tu znaleźliśmy ciebie, kochana siostrzyczko.
3: Jakże was mogę wybawić?
5: Nie myśl o tym, Elizo. Cieszmy się, że jesteśmy razem.
4: Dwa dni tylko możemy tu zostać. A potem polecimy daleko za morze.
2: Tak, do pięknego kraju, który nie jest naszą ojczyzną.
5: Jak cię zabrać? Elizo, nie mamy statku ani łódki.
4: Siostrzyczko, czy masz odwagę polecieć z nami?
3: Tak.
2: Mamy silne ramiona i mocne skrzydła. Przeniesiemy cię przez las i morza. Nie boisz się?
3: Bracia kochani, weźcie mnie ze sobą.
2: Dobrze. Nazbieramy giętkiego wierzbowego łyka i mocnego sitowia. Upleciemy dużą i mocną siatkę.
4: A ty położysz się w niej wygodnie.
2: Schwycimy siatkę dziobami i polecimy.
5: Aż pod chmury.
2: Nie boisz się, siostrzyczko?
3: Nie, ziemia z góry wygląda tak pięknie. Okręt, który mijaliśmy, przypominał mewę siedzącą na wodzie.
5: Spieszmy się, bracia. Słońce niedługo...
3: Braciszkowie moi, jeśli nie zdążymy wylądować przed zachodem słońca, zanim znów przemienicie się w ludzi, spadniemy wszyscy do morza. Lecie przeze mnie.
4: Zdążymy, Elizo. Musimy zdążyć.
3: Niebi się czarne.
2: O, burza nadciąga. Nie...
5: Już niedaleko.
4: Gdyby nie czarne chmury pod nami, zobaczyłabyś ląd w oddali.
2: Góry pod tymi lasami, te osłonięte zielenią, zamki i miasta.
5: Trzymaj się, siostrzyczko!
4: Zbliżamy ląd!
3: Zdążyliśmy! W ostatniej chwili!
2: Nie myśl już o tym. Przenocujemy w tej grocie, ukrytej wśród... Musisz wypocząć.
0: Śpij dobrze, siostrzyczko.
4: Zobaczymy, co ci się przyśni tej nocy.

0: znasz mnie przecież.
1: Jest pani trochę podobna do staruszki z lasu, tam w mojej ojczyźnie. Ale jest pani dużo młodsza i bardzo piękna.
0: Elizo, czy chcesz odczarować swoich braci?
1: Niczego bardziej nie pragnę.
0: Czy jesteś odważna i wytrzymała? Woda w strumieniu i w morzu jest delikatniejsza od twoich rąk, a jednak szlifuje twarde kamienie. Ale woda nie czuje bólu, a twoje palce będą go czuły. Woda nie ma serca, nie lęka się, nie cierpi, a ty będziesz cierpiała.
1: Zniosę wszystko, żeby tylko z moich braci zdjąć zły czar.
0: Czy widzisz tę pokrzywę w moim ręku? Wokół groty, w której śpisz, rośnie wiele takich pokrzyw. Możesz również zbierać na grobach, na cmentarzu. Zapamiętaj, tylko takich pokrzyw możesz używać. Musisz je zerwać sama, nawet gdyby skóra na twoich rękach cała pokryła się pęcherzami. Musisz je pognieść nogami, a wtedy otrzymasz włókna, z których upleciesz 11 koszulek perskich z długimi rękawami. Narzuć je na łabędzie, a wtedy czar pryśnie. I jeszcze jedno zapamiętaj dobrze. Podczas pracy, póki jej nie skończysz, nie wolno ci mówić. Nawet gdyby to miało trwać całe lata. Pierwsze słowo, jakie powiesz, przeszyje śmiertelnym sztyletem serca twoich braci. Od ciebie zależy ich życie.

0: już dzień. Bracia znów przemienili się w łabędzie. Odlecieli. Miałam dziwny sen. Nie, to nie był sen. Wróżka naprawdę zostawiła mi pokrzywę. Jest tutaj. Leży. Ach, jak parzy. To nic. Muszę nazbierać naręcze pokrzyw. I zaraz rozpocznę pracę. Nie będę mogła mówić. Nawet słowem nie mogę odezwać się do nikogo. Przestraszą się moi bracia. Zdziwią. Trudno, idę. Co to? Ktoś paluje w lesie. Ale las jest wielki. Może nie będą się zapuszczali aż tutaj. Muszę nazrywać pokrzyw.
1: Tak tej istoty nie widziałem nigdy w życiu. Jakże się tutaj dostałaś, cudna dziewczyno? Mów, jestem panem tej ziemi.
2: Odpowiadaj, kiedy król cię pyta.
1: Cierpliwości, księże arcybiskupie. Płaczesz? Nie bój się. Nikt z moich ludzi nie zrobi ci krzywdy. Ja także pragnę tylko twego szczęścia. Nie możesz tutaj zostać sama. Jesteś delikatna i piękna. Pojedziesz ze mną i zamieszkasz w najpiękniejszym pałacu. Zobaczysz. Kiedyś podziękujesz mi za to. Chodź ze mną.
2: Panie, ona coś ukrywa za plecami. Jakiś węzełek.
1: Więc przytroczcie go do siodła i w drogę. Na koń!

0: I cóż, księże arcybiskupie, pięknie wygląda nasza dziewczyna z lasu, w królewskich szatach, z perłami we włosach.
1: To prawda, panie, jest piękna. Oślepia wszystkie oczy i twoje serce, królu, także otumaniła.
0: Zdobyła moje serce. Będzie panią mego królestwa.
1: Panie, błagam cię, nie czyń tego. O niej nie wiesz.
0: Jestem panem tej ziemi i moja wola jest tutaj prawem. Będzie królową. Niech gra muzyka!
1: W trosce o twój majestat, król, zaklinam cię. Damy dworu szepczą o niej między sobą dziwne rzeczy. Komnata, którą jej ofiarowałeś, wygląda teraz jak dzika pieczara. W łodze leżą jakieś włókna. Pod sufitem wisi koszulka rycerska. W tym tkwi jakaś tajemnica.
0: A cóż w tym dziwnego, że dziewczyna chce, aby całego przepychu coś przypominało jej dawne życie? Mówisz, że wszędzie włókno i tka? A więc jest pracowita. Jej serce jest czyste i prawe. W jej oczach widzę ból i miłość. Księże arcybiskupie, każ obwieścić ludowi moją wolę.
2: Ślubił dziewczynę z lasu.
3: Biskup włożył na jej głowę koronę.
4: We wszystkich kościołach biją dzwony.
5: Niech żyje król!
6: Niech żyje królowa!
0: Chciałeś ze mną mówić, księże arcybiskupie?
1: Tak, panie. U stóp tego ołtarza kładałem koronę na głowę twojej małżonki. W obecności świętych, którzy patrzą na nas z obrazów, muszę ci wyznać straszną rzecz, królu.
0: Mów!
1: Wybacz, panie. Królowa jest czarownicą.
0: Czy wiesz, co mówisz, księże?
1: Tak, panie. Od dnia waszego ślubu królowa nie zaprzestała swej pracy. A ostatnio co nocy wymyka się z zamku o północy i chyłkiem przekrada się na cmentarz. Tam zbiera jakieś zielsko i przynosi je do swojej komnaty. Depcze je nogami, żeby otrzymać włókno, potem je przędzieka.
0: To potwarz! Nie wierzę ani jednemu słowu.
1: Zechciej się sam przekonać, panie. Zapewne dzień nocy królowa także będzie próbowała wymknąć się z pałacu. Ludzie mówią jeszcze, że koło jej orzą czasami dzikie łabędzie, a ona wychyla się z okna, macha do nich ręką i płacze.
0: Dość, dość. Nie chcę tego słuchać. Ale uczynię tak, jak mi radzisz, księże. Będę czuwał tej nocy. To prawda. Zdradziła mnie. Oszukała.
1: Otumaniła cały naród, panie. I ciebie. Czarownica.
0: Jej głowa co noc spoczywała na moim sercu. Jej oczy były wierne i patrzyły na mnie z miłością. Boże, niech ją lud osądzi.
1: Wiem, panie, jaki wyrok wyda lud. Niech ją czerwony ogień pochłonie. Czarownica zginie na stosie.
7: Dobrze,
2: kolejca.
6: Jedzie. Jedzie ta nasza królowa na chłopskim wozie.
3: Nędzna szkapa ciągnie wóz.
7: Skroiła się w aksamity i purpurę, a teraz ją przebrali w koszulę z workowego płótna.
6: Czarownica!
3: Nie płaczcie się, ludzie! Wszyscy chcą zobaczyć, jak będą smażyli czarownicę na stolcie!
7: Wiedźma! Wiedźma! Nawet po godzinie weźmie krzyża do ręki!
6: Popatrzcie, plecie! Te nici się...
3: Plecie, słuchajcie, jak mruczy! Siedzi ze swoją czarnoksięską robotą!
7: A co w koszmozie?
6: No to podrzyjmy jej peon na kawałki!
7: Łabędzie usiadł na wozie, biją skrzydłami.
1: 11 łabędzi z koronami na głowa.
8: To znak! Mówię wam, ludzie! Znak!
9: Znak!
7: Ona na pewno jest niewinna!
10: Kończcie już! Księże arcybiskupie, wydaj rozkazy!
1: Rzuciła swoje koszulki na dzikie łabędzie.
8: Królewskie ptaki zmieniły się w pięknych młodzieńców.
7: 11 królewiczów. Tylko najmłodszy zamiast ramienia ma skrzydło łabędzi.
1: No bo królowa nie skończyła ostatniej koszulki. No nie zdążyła zrobić rękawa.
7: Teraz mogę mówić. Jestem niewinna.
8: Tak, królu, jest niewinna.
11: To nasza siostra, księżniczka Eliza.
12: Przecierpiała, żeby wyzwolić nas spod władzy macochy czarownicy.
13: Elizo.
7: Wybacz mi, królu. Nie mogłam wyznać ci prawdy, bo jedno moje słowo moi bracia przypłaciliby życiem. Kochałam cię całym sercem i z każdym dniem coraz bardziej. Ale musiałam milczeć.
13: Elizo.
7: Wybacz, że sprawiłam ci ból. Zawsze byłeś dla mnie taki dobry.
13: To ty mi wybacz. Królowo, dziewczyno zu, weź ten biały kwiat, niewinny i piękny jak ty.
6: Niech żyje król!
14: Niech żyje król!
6: Niech żyje!
10: Bracia! Cicho! Przyjmij dzcinę pod naszym dachem. Księże arcybiskupie, każ bić w dzwony we wszystkich kościołach. Na cześć królowej, nasz pani!
14: Wiwat!

wait. There's another way.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

0: see the house lean, but at least house grass really got a certain green. Outside.
1: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
2: W ostatnim odcinku.

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, 21 z minutami. To najwyższy czas na to, żeby trochę pohałasować. Chociaż oczywiście ci z was, którzy od długiego czasu słuchają audycji Radio Żyletka, to wiedzą, że takie hałasy nie zawsze nam przystoją, ale dzisiaj jak najbardziej to takie swoiste postscriptum do ubiegłotygodniowej audycji, kiedy właśnie formacją Nine Inch Nails kończyliśmy nasze spotkanie. Opowiadałam o tym, że z połączenia Nine Inch Nails i Boys Noise powstał taki super twór, który wystąpił między innymi na Coachelli, no a panowie również wydali album Nine Inch Noise, na którym nagranie Parasite można znaleźć. I właśnie od niego rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie, a w tym wydaniu witają się z wami Izabela Kwiatkowska, która program prowadzi i przygotowała, oraz Mikołaj Cichocki i Ola Gutkowska, którzy program zrealizują. Ale zostawiamy ubiegłotygodniowe postscriptum i przechodzimy do rzeczy, które przygotowałam specjalnie na ten tydzień. Natomiast jeżeli spodobały wam się rytmy w nagraniu Parasite, to mam nadzieję, że również dwa fragmenty płyty As The Free, czyli nowej płyty Lokmana, to będzie coś, co przypadnie wam do gustu.

Luke Fenton to jest pochodzący z Toronto producent odpowiadający za brzmienie płyty SD3, zamykającej trylogię płyt SD1, SD2, no i właśnie SD3, wydanej 2 lata po poprzednim krążku. To, co od razu pochwyciło mnie w kontekście SD3, mimo że nie znam SD1 i SD2, to jest to, że poczułam, jakbym cofnęła się w czasie o takie dobre 15 lat. Nagle wsiadła do auta i słuchała płyty Forteta. I oczywiście można byłoby powiedzieć, że między muzyką Kierana Hebdena a Luke'a Fentona jest dość duża różnorodność brzmieniowa. I to prawda, ale jest w tej muzyce Fentona ten sam rodzaj pulsu, ten sam rodzaj dobrej energii, dzięki której pokochałam wykonania Hebdena. Natomiast wracając do samego Luke'a Fentona, to bardzo podoba mi się to, jak sprawnie sięga do bardzo różnych melodii, do bardzo różnych wokali również. Sampluje je i bawi się nimi tak, jakby na nowo rzeźbił jakieś kształty w glinie albo w jakiejś innej, bardzo plastycznej materii. No i muszę przyznać, że te powielone sample, te zapętlane momenty, kiedy z jednej strony mam poczucie, że już do jakiegoś dźwięku się przyzwyczajam, a on później ewoluuje w zupełnie inną stronę, no to jest coś, co absolutnie skradło moje serce, więc jeżeli lubicie takie zabawy, które pulsują, płyną przez przeróżne rytmy i wciągają was w zabawę, to serdecznie, serdecznie polecam wam płytę SD3. Jeżeli chodzi o tego typu dźwięki, to też nie bójmy się tego powiedzieć. W dalsze taneczne obszary zabierze nas Arlo Parks i jej nowa płyta.

W ubiegłym tygodniu, kiedy mówiłam o nowej płycie Jessie Ware, czyli płycie Super Bloom, wspominałam, że Jessie zabiera nas na parkiety klubów z lat 70., może z początku 80., gdzie wszystko jest takie rozśpiewane, takie pełne diff w pięknych strojach. No i podobne emocje mam w powiązaniu z płytą Arlo Parks, tylko jeżeli chodzi o Arlo, no to ona nas zabiera na zdecydowanie inny rodzaj parkietów. To jest już klubowa energia lat 90. i 2000. Zdecydowanie więcej miękkości, zdecydowanie więcej rytmu, a mniej śpiewania. Tutaj głos Arlo Parks jest po prostu miękkim, pięknym uzupełnieniem tego, co też od strony pulsu, ale i pewnej melancholii na jej nowym płycie, na jej nowej płycie można znaleźć. Mnie od pierwszego przesłuchania kupił oczywiście utwór, w którym gościnnie pojawia się Sampa, czyli utwór Senses. To jest duet, jakiego się nie spodziewałam, bo po pierwsze, oczywiście twórczości Sampy przyglądam się od długiego czasu. Arlo gdzieś orbitowała na skraju muzyki, której słucham. Natomiast połączenie ich głosów brzmi świetnie i uważam, że bardzo dobrze te dwa wokale się uzupełniają. Natomiast jeżeli chodzi o drugi utwór, który wybrzmiał, czyli Night Swimming, to jest również taka miękka kompozycja, w której można się zatracić. Ono jest lekko hipnotyczne, rytmiczne, wciągające, więc jeżeli lubicie takie rejony, które z jednej strony zapraszają na klubowe parkiety, ale takie z lekko przygaszonymi reflektorami, no to niewątpliwie płyta Ambiguous Desire to będzie coś, po co warto, żebyście sięgnęły i sięgnęli. I teraz przejdziemy do historii, która okazała się dla mnie sporym zaskoczeniem, bo moja przygoda z tym krążkiem zaczęła się od usłyszenia jednego z utworów i pomyślenia sobie, o, fajny kawałek muzyki. Później zobaczyłam artystkę, która jest podpisana, no i zdziwiłam się, że Anne Hathaway wydała w ogóle jakąś płytę. No a kiedy zaczęłam prowadzić badania nad tym, cóż to za wydawnictwo i o co w ogóle chodzi, że Anne Hathaway, którą oczywiście kojarzę z udanych występów w różnych programach komercyjnych, a także z kariery w musicalach, postanowiła nagrać płytę, no to okazało się, że tak, to prawda, to Anne Hathaway, ale nie do końca płyta jej, to jest płyta, która jest ścieżką dźwiękową do filmu Davida Lowery'ego, w której Anne Hathaway wciela się w ikoniczną gwiazdę popu. I to jest bardzo ciekawe, bo mamy do czynienia z kolejnym filmem, który będzie pokazywał element życia scenicznego gwiazdy muzyki, i to gwiazdy muzyki wykreowanej. Ale ponieważ to jest film wytwórni A24, to myślę, że ci z was, którzy są trochę bliżej kina, na pewno wiedzą, że jeżeli mamy do czynienia z A24, to nic nie będzie takie, jakie się wydaje i będziemy oscylowali w okolicach horrorowych. Zresztą, kiedy zaczęłam czytać, to Mother Mary, bo tak nazywa się film, do którego płyta Anne Hathaway jest ścieżką dźwiękową, to jest momentami surrealistyczny dramat, thriller o relacji pop gwiazdy i projektantki mody, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten film będzie wyglądał. Wiem również, że wzbudził sporo kontrowersji, bo postać Anne Hathaway jest trochę stylizowana na Madonnę, ale z drugiej strony jeszcze mocniej, jak sama nazwa wskazuje, jest stylizowane na Matkę Boską. I teraz zostawię wątek kontrowersji, przejdziemy do wątków muzycznych, bo też nic dziwnego, że ten album tak dobrze brzmi, ponieważ za kompozycję odpowiadają Charlie XCX oraz Jack Antonoff. A to nie wszystko, bo jeden z utworów to jest kompozycja FKA Twigs, no a jeżeli słyszycie skrzyżowanie Charlie XCX i FKA Twigs, no to myślę, że
to nie jest tajemnica, dlaczego ten album przypadł mi do gustu. Mother Mary Greatest Hits, tak nazywa się ten krążek i tam znajdziecie 7 kompozycji, które będą oczywiście fundamentem filmu z A24. My dzisiaj posłuchamy 2, Dark Cradle, a następnie My Mouth Is Lonely For You.

Jak wspomniała FKA Twix, utwór My Mouth is Lonely for You to był taki utwór, który spadł ze ścieżki, którą szykowała dla płyty Eusexual. Bardzo lubię ten tekst, ale wiedziałam, że to nie do końca piosenka dla mnie, a kiedy odezwał się do mnie David i powiedział, że potrzebuje piosenki, to powiedziałam, że mam taką i że wiem, że napisałam ją właśnie nie bez powodu. To, co jest ciekawe, to mimo, że album Anne Hathaway, Mother Mary, Greatest Hits komponowało kilka osób, to myślę, że też tak jak mogłyście i mogliście usłyszeć, na poziomie odbioru to są bardzo spójne, bardzo dobrze wyprodukowane kompozycje, ale tak jak wspomniałam, nic dziwnego, skoro stoją za nimi również kobiety, które doskonale wiedzą, czym rządzi się obecny popowy rynek. Jak sprawdziłam, film jeszcze nie ma przewidzianej premiery w Polsce, natomiast na świecie trafił do dystrybucji od 10 kwietnia, no i również od kwietnia mamy tę ścieżkę dźwiękową. Serdecznie Wam ją polecam, broni się doskonale bez znajomości filmu. Anne Hathaway, która dostała Oscara za rolę w Nędznikach, tutaj również wokalnie radzi sobie naprawdę świetnie i myślę, że gdyby nie jej imię i nazwisko, a jakiś pseudonim, to nikt nie byłby zdziwiony, bo to jest kawał dobrej muzyki, świetnie pokomponowanych głosów i również też Anne Hathaway wspominała, że bardzo jej zależało na tym, żeby wokale, które daje do tej płyty, przenikały przez siebie, tak jak momentami przenikają przez siebie wokale Tori Amos na różnych jej krążkach i myślę, że to również w tych barwach i cieniach głosu Anne Hathaway słychać. Także polecam serdecznie ten krążek, a teraz zmienimy nieco nastrój i uprościmy brzmienie za sprawą płyty Confession Carly Dal Forno.

Nie dajcie się zwieść albumowi Confession. On tylko początkowo tak delikatnie i radośnie brzmi jak połączenie dream popu i perkusji w klimacie post-punkowej. A dlaczego mówię, że nie dajcie się zwieść? Ano dlatego, że czwarty w dyskografii Carli Dal Forno album to jest opowieść niezrównoważonej narratorki i jej desperackiej obsesji. Artystka nagrywała ten krążek w studiu w opuszczonym szpitalu w odległym australijskim miasteczku liczącym niecałe 8 tysięcy mieszkańców. I to, co jest też bardzo dla mnie ciekawe, to z jednej strony ta energia klawiszy, linii basowych, perkusji i innych instrumentów, które mogłyby kojarzyć się z taką muzyką nagrywaną na akordeonie albo na melodyce, ale właśnie z drugiej strony ten balansujący na granicy chłodu i takiej nonszalancji głos Dal Forno. Zresztą dwa utwory, których słuchaliśmy, czyli Going Out oraz I Go Back, to są właśnie takie utwory, w których doskonale to rozłożenie tonów widać i słychać. Zresztą Going Out to jest moja ulubiona kompozycja z tego krążka, bo z jednej strony można byłoby pomyśleć, że to taka typowa piosenka o miłości, no ale z drugiej strony mamy coś psychotycznego i takiego niebezpiecznego w refrenie, które na polski tłumaczy się wkrótce będziesz należeć do mnie, nie ma innej drogi. Więc jeżeli chcecie poznać obsesyjne wyznanie Carli Dal Forno, to polecam posłuchanie tego krążka w całości. Podobnie jak będę polecała również posłuchanie krążka Singin', który wydała Gia Margaret.

Singing G. Margaret to jest absolutnie niesamowity album, przede wszystkim dlatego, że stoi za nim niezwykła historia artystki, która tuż po wydaniu swojego debiutanckiego krążka uszkodziła struny głosowe na tyle, że przez kilka ładnych lat nie mogła udzielać się wokalnie. Zresztą dwa ostatnie albumy to były albumy, które rzeczywiście eksplorowały muzykę instrumentalną. Natomiast na szczęście wszystko to, co było złe i utrudniało jej śpiewanie, jest już za nią i ten okres ciszy minął bez śladu. To, co mówi sama Margaret, to to, że kiedy wróciła do śpiewania i pisania piosenek z tekstami, zauważyła, że zwraca uwagę na inne elementy i chce, aby te teksty i ten jej głos pracował na zupełnie innym poziomie szczegółów i dużo częściej bawiła się słowami, które początkowo mogą się wydawać nic nieznaczące. Ja dla was przyniosłam dzisiaj najpierw nagranie Alive Inside i to jest nagranie, które podobno było inspirowane w instrumentacji Pani Sherem. Ja swoją drogą bardzo lubię tego bohatera komiksowego oraz filmowego. Natomiast gdybym miała w takim pierwszym skojarzeniu Alive Inside do Pani Shera porównywać, to pewnie dość długo zajęłoby mi to porównanie. Ale dzisiejsze wydanie audycji zakończymy utworem Emotion, w którym pojawia się gościnnie Kurt Weill. I tam można usłyszeć jego gitarowe solo. I tak też, drodzy słuchacze, pożegnamy się z wami w tym wydaniu audycji Radio Żletka. Izabela Kwiatkowska, Mikołaj Cichocki oraz Ola Gutkowska. Dziękujemy, że byliście razem z nami i mówimy wam do usłyszenia.

0: audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.
2: Dobry wieczór, w ostatni wieczór kwietnia, minęła właśnie godzina 19, słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Przed mikrofonem Michał Marchlewski, zapraszam serdecznie na wyjątkowe, dwugodzinne wydanie audycji Ad Taka, wydanie ze znakomitym gościem, wydanie za możliwość zrealizowania, którego kłaniam się z tego miejsca Martynie Głąb, którą zwykle słyszycie od 20 do 21. Dzisiaj od 19 do 21 audycja o smaku cynamonu, tak można powiedzieć. Audycja ze znakomitym gościem, gościem bardzo ciekawym. Moim zdaniem ta teza padnie w naszej rozmowie i właściwie mój rozmówca się z nią zgodził. Pierwszego soulowego artysty w historii Polski będę dzisiaj gościł, przynajmniej jeśli chodzi o obszar tego tradycyjnie rozumianego soulu, tej muzyki, która w Stanach Zjednoczonych zaczęła powstawać w latach 70. To jest muzyk, którego słyszałem dwukrotnie w zeszłym roku i za każdym razem to było znakomite doświadczenie. Dwukrotnie też próbowałem z nim porozmawiać. Najpierw w Łodzi na festiwalu Great September, gdzie zagrał jeden z moich ulubionych koncertów zeszłorocznej edycji festiwalu. Później w Trójmieście w Gdańsku podczas festiwalu Inside Seaside, gdzie bawiliśmy z Sebastianem Dziudą, ale też nie udawało nam się złapać, w czym też pięciogodzinne opóźnienie, z jakim dotarł nasz pociąg do Trójmiasta, nie pomagało. Wreszcie po długich próbach połączenia się zdalnie udało nam się znaleźć wspólny termin i bardzo się z tego cieszę, bo Maciej Milewski, czyli Cynamon Gum, ma naprawdę sporo historii ciekawych do opowiedzenia i o swojej muzyce, która, tak jak wspominałem, jak spojrzymy na nią w takim szerszym kontekście historii polskiej muzyki popularnej, ma naprawdę, choć wydaje się to dość niesamowite w roku 2026, ale ma dosyć pionierski charakter, ale też choćby o swojej najnowszej płycie, którą nagrywał w Stanach Zjednoczonych z amerykańskimi producentami na w pełni analogowym sprzęcie. Także dużo, dużo ciekawych wątków, więcej już zdradzać nie będę, tych tematów, które pojawią się za chwilę w audycji nie będę wyprzedzać. Oczywiście naszej rozmowie będzie towarzyszyć muzyka Maćka, muzyka Cynamon Gama i zaczniemy od utworu, dzięki któremu poznałem ten jego nowy projekt, jego nowe muzyczne alter ego. To była jego debiutancka epka z 22 września roku 2023 i od razu na niej przykuł moją uwagę utwór tytułowy Moon Water.

0: Cinnamon Guy, czyli Maciej Milewski, przedstawiciel projektu Cinnamon Gum, jest ze mną. Tworzysz muzykę inspirowaną. No trochę sobie porozmawiamy właśnie o tym, czym. Trochę myślę soulem, trochę latami 70. Opowiedz o tym, jak powstało, z czego się wzięło twoje zainteresowanie takimi brzmieniami.
1: W zasadzie jeszcze na studiach, uprawiając muzykę jazzową, odkryłem, że ten soul jest trochę kontynuacją muzyki jazzowej, ale byłem bardziej zapatrzony w swój instrument, czyli gitarę, dlatego bardziej pociągała mnie, powiedzmy, muzyka instrumentalna, natomiast zgłębiając muzykę produkcyjną w ogóle, czyli taką, która jest w jakiś sposób wyreżyserowana od początku do końca, zrozumiałem, gdzieś poczułem, że muzyka soulowa czerpie garściami z muzyki jazzowej, z muzyki instrumentalnej. Czuję te korzenie muzyki jazzowej, która jest, zawsze była ze mną blisko. Myślę, że tych powodów jest jeszcze kilka. Ja mocno fascynuję się instrumentami i tymi wszystkimi zabawkami, które muzykę tworzyły kiedyś w latach 60. i 70., więc to jest poletko, którym ja się po prostu mogę trochę wyżyć i poużywać sobie tych rzeczy. Jestem poniekąd też trochę takim, wiesz, kolekcjonerem, który lubi sobie życie utrudniać w tych kwestiach. W związku z czym dla mnie jakaś możliwość przybliżenia się brzmieniowo do okresu muzyki, który wydaje się być dla mnie jakimś takim najbardziej przełomowym momentem w życiu, jest też produkcyjnym wyzwaniem, więc jakby no myślę, że przynajmniej na kilku etapach mnie ta muzyka gdzieś fascynuje. Może też dlatego, że ona jest taka teraz mniej dostępna, że trzeba troszeczkę spojrzeć wstecz, pokopać trochę, żeby dowiedzieć się czegokolwiek. To są jakby fascynujące rzeczy.
0: Z tego co wiem, pominąłeś jedną ważną postać w tej opowieści o źródłach twojej fascynacji soulem, bo wiem, że ta fascynacja sięga czasów dzieciństwa i że ważną rolę też odegrał w tym twój tata, prawda?
1: Tak, no bez wątpienia on mnie zaraził, ale to można powiedzieć, że muzyką jako taką tak naprawdę, no bo ja w wieku 6 lat zostałem skierowany do szkoły muzycznej, żeby pójść w ślady mojego starszego brata, mojego taty, mojej mamy. Więc tak naprawdę no wszystko im zawdzięczam, jeżeli chodzi o muzykę. A mój tata jest saksofonistą i klarnecistą, ale zdecydowanie ta rola w muzyce rozrywkowej, jaką sprawował, była dla mnie czymś bardziej fascynującym niż, no ja byłem wtedy grałem na skrzypcach w szkole muzycznej, więc uprawiałem muzykę klasyczną trochę, będąc, wydaje mi się, na nią troszkę za młody. Instrument ojca, jakim jest klarnet i praca w Operze Bałtyckiej, to mnie aż tak bardzo nie kręciło, jak to, że wyjeżdżał na statki, grając muzykę rozrywkową, improwizował. Mój tata pływał na amerykańskich i azjatyckich później statkach przez 25 lat, wyjeżdżając na takie kontrakty, czasem 3-miesięczne do półrocznych. I za każdym razem, jak przyjeżdżał, to był trochę, ja tak to wspominam teraz z perspektywy lat, jak przyjazd jakiegoś wujka z Ameryki, nie? Czyli jechaliśmy na lotnisko, żeby go odebrać i za każdym razem czekaliśmy, aż zacznie rozpakowywać swoje walizki, w których miał jakieś tam ciekawe rzeczy dla mnie i dla mojego brata w formie prezentu właśnie z oceanu. No i tutaj historia z samą gumą cynamonową, która stała się elementem, hasłem, klucz tego projektu, no to właśnie guma cynamonowa ze Stanów Zjednoczonych to była jedna z tych rzeczy, które ojciec tam przywoził, ale również kasety, płyty CD z muzyką soulową.
0: No. Czy zapamiętałeś jakieś z nich szczególnie, z tych płyt, które przywoził? Bo to był jeszcze przecież, wiadomo, czas przedstreamingowy, a nawet tak. Przed taką szeroką dostępnością płyt CD, tak? Muzyka funkcjonowała w zupełnie inny sposób, nie można było sobie wszystkiego sprawdzić w internecie.
1: Tak, no wiesz co, ja mogę podać ci kilka tytułów, których się absolutnie nie wstydzę, ale kojarzę, że płyta Whitney Houston zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. I tutaj ciekawostka też, Whitney Houston była gościem na tym statku. Praca, którą mój tata wtedy uprawiał, to było granie w takim mniejszym big bandzie trochę na statku. I wyglądało to w ten sposób, że raz w tygodniu przyjeżdżała jakaś gwiazda, która robiła z zespołem próby i później grali 3-4 dni pod rząd takich show po prostu, nie? I jedną z tych osób wtedy gwiazdą była właśnie Whitney Houston, więc mój tata zagrał to solo słynne w piosence I Will Always Love You. Zresztą miałem to na DVD, słuchałem tego wielokrotnie, jak Big Band grał ten utwór. Kto tam był jeszcze? No, Na pewno przywoził takie płyty jak na przykład Supremes, czyli no już bardziej soulowe rzeczy. Myślę, że trochę muzyki jazzowej też, sporo było tych wszystkich rzeczy i trochę muzyki funkowej, pamiętam Funkadelic też. Jedną z takich rzeczy, które gdzieś usłyszałem po raz pierwszy, poczułem tę energię, to był właśnie Funkadelic, którego też bardzo, bardzo namiętnie słuchałem w gimnazjum.

0: Rozwiń jeszcze trochę wątek, no jakby tego, jak z tym, co robisz teraz, dialoguje twoje wykształcenie muzyczne. Myślę teraz już przede wszystkim o tym wykształceniu jazzowym. Wiedząc, jaki jazz rozbrzmiewa na wydziałach muzyki rozrywkowej polskich, no zakładam, że to, co wtedy grałeś, było zupełnie, zupełnie inne od tego, jak brzmi Cinnamon Gum teraz, ale z drugiej strony zakładam też, że to, czego się tam nauczyłeś i może przede wszystkim ludzie, których poznałeś, no są gdzieś dla ciebie ważnym elementem tego, co robisz teraz i ważną pomocą.
1: Czerpię z tego okresu do dzisiaj. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakąś tam mniejszą lub większą swobodę w komponowaniu, w graniu, w używaniu instrumentów jako środka wyrazu. Mam taką cechę, no niektórzy mówią, że wadę na przykład, dziewczyna, ponieważ ja się bardzo szybko wkręcam w jakieś rzeczy i wtedy...
0: To nie jest wada.
1: Jestem w takiej fazie takiego hiperfokusu, że po prostu potrafię nie spać kilka dni. Po prostu jestem bardzo mocno sfiksowany na jakimś punkcie. Dlatego ja tych instrumentów w życiu trochę liznąłem. Był okres pianina, skrzypiec, gitary, ale też od kilku lat perkusja chyba takim czołowym instrumentem, który sprawia mi najwięcej frajdy, ale wcześniej była też trąbka. Chciałem też się uczyć na saksofonie. Grałem na basie i wiesz, tych rzeczy było tak dużo i myślę, że to, że potrafiłem te instrumenty okiełznać jakoś, poznać, jest zasługą w ogóle szkoły muzycznej, muzyki, teorii muzyki, no bo język jest ten sam, nie? Więc jakby jak ktoś uczy się muzyki w taki sposób też teoretyczny i ma taki silny background, jeżeli chodzi o język muzyki, to wydaje mi się, że obsługa instrumentu, no to jest tylko kwestia, jak to się brzydko mówi, dupo godzin wysiedzianych przy instrumencie, żeby po prostu nauczyć się go obsługiwać. Cały ten język muzyczny, podstawy jakiejś aranżacji, kompozycji i tego wszystkiego, to na pewno pozwoliło mi tworzyć muzykę w sposób świadomy, w sposób taki tak naprawdę wolny, bo ja prowadziłem wiele dyskusji z ludźmi, czy szkoła muzyczna i to wszystko, czy ona daje wolność, czy ona właśnie narzuca jakieś ramy. Ja uważam, że daje wolność dlatego, że nie napotykamy na jakieś ograniczenia, które mogą wynikać z jakichś takich stricte właśnie technicznych aspektów na przykład, nie? Wydaje mi się, że ta swoboda i świadomość tego, że po prostu jesteśmy w stanie zrobić coś trudniejszego, niekoniecznie chcemy to uprawiać, bo ja gdzieś tam mocno się z muzyką wirtuozenską kłócę od lat i nie lubię takiej formy muzyki. To jest tak jak z samochodem, który ma, wiesz, większy silnik i więcej koni. Jakby no nie musisz z tego korzystać, nie? Ale kiedy chcesz, to możesz przyspieszyć, nie? Kiedy potrzebujesz. I właśnie o to chodzi, żeby nie wykładać się w momentach, kiedy przyjdzie coś tam do głowy trudniejszego, bardziej skomplikowanego, coś, co wymaga większego warsztatu, większej techniki. W takich sytuacjach swobodą jest, wolnością muzyczną jest zrobić to, co się ma właśnie w głowie, nie? I tak uważam, że nie jest to najważniejsze, żeby była jasność. Przygotowanie muzyczne nie jest najważniejsze, jest istotne i może pomóc, ale są rzeczy zdecydowanie ważniejsze.

0: To jest ciekawa myśl, chociaż myślę, że mówisz to też trochę z perspektywy człowieka, który to przygotowanie klasyczne połączył z przygotowaniem jazzowym, bo jednak kiedy ktoś skończy tylko tę klasyczną szkołę muzyczną, to tam nawet nie będzie miał możliwości komponować swoich rzeczy czy improwizować. I to jakkolwiek daje jakąś swobodę, to też może być trochę blokujące. Ale dobra, nie o tym teraz chciałem, tylko zadałem już kilka pytań dzisiaj i jeszcze kilka zadam, to teraz chciałem postawić tezę i poprosić cię, żebyś na nią zareagował. Mianowicie, Cinnamon Gum jest jednym z pierwszych wykonawców soulu tradycyjnego w historii Polski, albo i pierwszym.
1: Mocna teza. Czy jednym z pierwszych? Tutaj się zgodzę. Przy pierwszym od razu przychodzi mi na myśl nazwisko Czesława Niemena, który prowadził jakieś pewne eksperymenty związane z tym. Oczywiście było to cały czas określone tymi latami 60., 70. w Polsce, które były na tyle specyficzne i tutaj ten nasz przemysł muzyczny w Polsce był na tyle dziwny, przykryty jakąś, wiesz, kurtyną żelazną i ograniczeniami w jakimś takim w ogóle dosięganiu tamtej muzyki, ale no wydaje mi się, że właśnie Czesław Niemen był pierwszą taką osobą, która chciała przełożyć trochę tą muzykę i brytyjską, i amerykańską na nasz polski rynek, ale poza nim wydaje mi się, że tak, no bo wiesz, też muzyka soulowa, to pojęcie jest bardzo głębokie. Niektórzy mówią, że chociażby Sisters był soulem, nie?
0: No ale zupełnie innym, prawda? Niby ten sam gatunek, inny, ale no, totalnie inny.
1: No ja się z tym zgadzam i uważam, że to był może bardziej R&B niż soul.
0: Bardziej, też tak myślę, tak, tak.
1: Bardziej w taką popową stronę. To jak ja rozumiem muzykę soulową, to bym się zgodził, że Cinnamon Gum jest jednym z pierwszych projektów w historii Polski, które uprawiają ten gatunek.

0: A czy to nie jest... Bo na pewno się musiałeś nad tym zastanawiać. Czy to nie jest trochę dziwne, że jakby właśnie ta recepcja soulu była taka słaba w Polsce? Można oczywiście postawić argument, że to jest taki cudzysłów, chociaż w sumie nie cudzysłów, po prostu czarny gatunek muzyki, tak, wywodzący się z czarnej kultury, ale mamy też takie czarne gatunki jak blues albo jazz, które w Polsce się przyjęły wybitnie. No nie wiem, czy one jakoś grały z naszą polską duszą, ale mamy całe jazzowe festiwale, jam, shaking duty, te sprawy, cała scena jazzowa, no nie wiem, wiele w ogóle gatunków przejęliśmy z zachodu, czy punk, czy rock progresywny, to jakoś super, no taki super płodny grunt trafiło na tej polskiej scenie, a soul totalnie nie. Jakby, czy masz jakąś hipotezę, co mogło być przyczyną?
1: Oj, mam. Mam wiele hipotez. Zastanawiam się nad tym, wiesz, od jakiegoś czasu i część z tych moich refleksji jest dosyć, no nie wiem, czy smutna, ale porusza jakieś takie kontrowersyjne strony tego wszystkiego, bo
0: to śmiało, tym bardziej.
1: Tak. Wiesz co? Myślę, że zapomnieliśmy trochę o tym, że przez większość naszej historii byliśmy krajem bardziej wschodnim niż zachodnim. I to, że teraz mamy dostęp do wielu rzeczy, no to jesteśmy na tej międzynarodowej mapie muzycznej bardzo krótko. I jeszcze, mam nadzieję, wszystko przed nami, ale tutaj warto zaznaczyć, że żeby było wszystko przed nami i żeby szło to w dobrym kierunku, to wymaga to też pewnych działań, nie tylko ze strony artystów, ale też wytwórni, dziennikarzy muzycznych i tak dalej. To są ludzie opiniotwórczy, którzy mam wrażenie, że bardzo, nie mówię oczywiście o wszystkich osobach, nie? Bo tutaj nie ma co generalizować, ale mało jest takiego odkrywania muzyki, mało jest prezentowania muzyki innej niż ta, która jest chodliwa w Polsce. Mam wrażenie, że też line-upy wyglądają bardzo podobnie co roku. Jeszcze w ogóle trend taki, który się wykształcił od kilku lat, czyli zespoły coverowe, po prostu coverowanie w kółko tych samych artystów co roku, zapełniając festiwale. Mi się wydaje, że ta droga na pewno pod kątem biznesowym jest okej dla tych osób, ale pod kątem takim po prostu, żeby no mi zależy na tym, żeby muzyka w Polsce miała się dobrze, ale czy ona ma się dobrze? Ja bym polemizował z tym tak naprawdę i mówię, to jest trochę kontrowersyjne i myślę, że niektóre gatunki mają się bardzo dobrze. Jazz w Polsce ma się wyjątkowo dobrze, bo jest on inny niż wszędzie indziej. Myślę, że to taka punkowa, zbuntowana strona Polski, mieszając się z jazzem, tworzy fajną miksturę, nie? I to jest coś wyjątkowego. Natomiast w Polsce w latach, kiedy byliśmy mocno odcięci od muzyki zachodniej, która się kształtowała, właśnie muzyka w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii przede wszystkim, byliśmy trochę od tego odcięci i co u nas było? U nas muzyka pełniła inną funkcję. Przede wszystkim właśnie jakąś taką narracyjną, nie? Jakąś taką... Tekst był niesamowicie istotny zawsze. I śmiem nawet twierdzić, że był istotniejszy niż muzyka sama. Dlatego dzisiaj, jak przychodzą mi pewne nazwiska do głowy, które stały się takimi wielkimi ikonami w Polsce, to są moim zdaniem bardziej poeci niż muzycy. No i teraz przez te wszystkie lata wydaje mi się, że muzycznie nie byliśmy tak edukowani, jak właśnie pod kątem języka, używania tego języka. Mamy wybitne osoby, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, o narrację, opisywanie rzeczywistości. Mamy wybitne osoby. Natomiast wybitne osoby w kontekście stricte muzyki, czyli muzyki, no muzyki jazzowej też się by znalazły, ale w innych gatunkach, nie wiem, tu czuję deficyt. My to teraz widzimy po latach, co się dzieje trochę z tym, nie? Że ciężko wyjść z tego lupa jakby, nie? Że cały czas ten tekst jest bardzo, bardzo ważny i dobrze, ale często przykrywa muzykę, zupełnie ją przykrywa na przykład, nie? Jednocześnie zastanawiamy się, dlaczego bardzo mało osób z Polski, no ja bym powiedział nawet, że na palcach jednej ręki można policzyć, kto zrobił jakąkolwiek karierę za granicą. Z drugiej strony ja się spotykałem z taką narracją właśnie, przede wszystkim wytwórni, że nas za granicą nie chcą na przykład. Nie? To z jednej strony nie chcą nas za granicą. No jeżeli w Polsce stawia się na tekst, polski tekst, tekst angielski jest poniekąd wykluczające, albo przynajmniej mocno utrudniający karierę jakąś dla młodych twórców. Śpiewanie nie w swoim ojczystym języku nie jest absolutnie nieprzyznawaniem się do swojej narodowości, nie? Wiesz, nadal jesteś Polakiem, urodziłeś się i wychowałeś na pewnej szerokości geograficznej i długości. Nie próbujesz tego w jakiś sposób przykryć, nie? To jest nadal gdzieś tam nasza tożsamość, nie? A język jest wyłącznie jakimś po prostu narzędziem, które może pomóc tej muzyce gdzieś wyjść. I powinniśmy pomagać ludziom, którzy chcą iść w tym kierunku. Z drugiej strony osoby, które wykonują muzykę instrumentalną, są w stanie zrobić międzynarodową karierę. Mam na myśli na przykład Hani Rani, tak? Wiesz, jej się udało jakoś. Co by było, gdyby śpiewała wyłącznie po polsku? Przypuszczam, że ciężko byłoby o taką pozycję, którą ma teraz, nie? Potrzebujemy trochę pokory, żeby faktycznie no, nie być tak mocno zapatrzonym wstecz na polską muzykę, na polski tekst, ale starać się troszkę szerzej patrzeć na to wszystko. Wydaje mi się, że jest dosyć dużo miejsca na underground w Polsce, który ma się ok. Jest bardzo dużo miejsca, jak nie cała przestrzeń wypełniona jest z kolei mocną mainstreamową muzyką.
0: Którą często też sprzedaje się nam albo marketuje jako coś niezależnego. Też te określenia niezależny, alternatywny, mainstreamowy w Polsce uległy jakiemuś totalnemu wymieszaniu.
1: Tak, ja czasami mam wrażenie, wiesz, jak słyszę wstęp do jakiejś piosenki, która w radiu poleci, to sobie wizualizuję, o kurde, co tu będzie, coś ciekawego, nie? I nagle jest znowu to samo, nie? Czyli jakby ta, znowu ten tekst wokół piosenki, ta narracja, ta zapowiedź jest dużo bardziej finezyjna i skomplikowana niż sam utwór w sobie, nie? A mówię to z jakąś w dobrej wierze, bo ja czuję jakąś misyjność trochę w tym wszystkim, nie? No nie po to sobie utrudniam to życie od tylu lat, idąc tą swoją ścieżką, cały czas mając nadzieję, że to się zmienia. I wydaje mi się, że ten projekt Cinnamon Gum jest trochę tego przykładem, bo słyszę komentarze wokoło, że coś innego, że coś świeżego, nie? Wiesz, i to jest z jednej strony lekko abstrakcyjne, że muzyka, która jest tak po prostu eksploatowana na świecie i nawet muzyka mainstreamowa za granicą w Stanach Zjednoczonych opiera się na tej muzyce, nie? To jest naprawdę wielka klasyka, nie? U nas to jest nazwane czymś świeżym, no to tylko...
0: Komentuje się samo trochę, no.
1: Tylko komentuje się samo, nie? Że nagle się okazuje, że no tak wielki, tak olbrzymi gatunek, tak wielka historia nagle pojawiła się w Polsce i wszyscy mówią, wow, coś świeżego, nie? To jest ciekawe, ale dobrze, że tak jest i dobrze, że to się gdzieś tam zmienia, no. Czuję satysfakcję, że tym uczestniczę.
0: Myślę, że to, co mówisz, jest też trochę związane z tym, że przez długie lata muzyka w Polsce miała funkcję, wiesz, takiego sprzeciwu wobec systemu. I ten tekst również ze względu na to był bardzo ważny i dużą rolę odgrywał punk, gdzie dużo tekstu można zmieścić, a muzykę można grać bardzo szybko, złapie się gitarę i szybko jest się w stanie punkowe numery grać.
1: Zauważ, że właśnie to jest bardzo ważna sprawa i mi się wydaje, że taka fundamentalna wręcz. Dlaczego też te teksty, po pierwsze, były tak ważne, po drugie, pełniły tą funkcję taką, właśnie mówię, społeczną, jakąś opisującą rzeczywistość i często też w formie bardzo metaforycznej, ponieważ wprost nie można było, nie? A w związku z tym, że metaforyczni, no to rozumienie tego tekstu i analiza jego była bardzo jakaś taka, na kilku poziomach ona się odbywała i ona wciąż powinna odbywać się właśnie na przynajmniej kilku poziomach, czyli ludzie nie wybaczają, nie? Od tekstu oczekują naprawdę bardzo złożonej poezji, która moim zdaniem często wymyka się spod kontroli artystów i ta analiza tekstu już jest po prostu tak skomplikowana, że gdzieś ta muzyka trochę ucieka też, nie?

0: Tu Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na częstotliwości 88,8 MHz w internecie na zak.loc.pl/player albo w naszej nowej aplikacji Żak Streamer dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android. Wracamy do specjalnego wydania audycji Attacka, w której, przypominam, moim rozmówcą jest Maciej Milewski, czyli artysta stojący za projektem Syna.
1: Sporo o muzyce pogadaliśmy, no teraz mam pytanie dotyczące ciebie. Ludzie zwykle lubią mówić o sobie. Nie wiem, czy ty też lubisz mówić o sobie, ale teraz cię do tego zmuszę. Wiem, że przez długi czas częściej byłeś słuchany w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce według streamingowych statystyk. Czy teraz, jak zacząłeś koncertować po kraju, te proporcje się trochę zmieniły?
2: Zmieniły się i myślę, że polska publiczność doceniła ten projekt, co mnie bardzo cieszy. No i ta duża ilość festiwali i właśnie koncertów w Polsce, no, pozwoliło nam się pokazać w przestrzeni, w której wcześniej nas troszkę nie było. To też poniekąd może nawiązywać do naszej rozmowy a propos polskiego rynku, bo jest też trochę taka tendencja, że tą szansę się dostaje wtedy, kiedy ktoś zwróci na nas uwagę z zagranicy, nie? Wtedy jest trochę takie, a on jest nasz. I właśnie wspomniana już Hania Rani, chyba z tego, co gdzieś tam czytałem i słuchałem jej wywiadów, to był podobny case, nie? Czyli bardzo długo próbowała tutaj w Polsce znaleźć odpowiednie osoby, które uwierzyłyby w to wszystko i dały jej szansę.
1: Jestem w stanie to zrozumieć w tym sensie, że po prostu no nie ma takich rzeczy jak Hania Rani za bardzo na polskim rynku, za dużo. Nie gra, zwłaszcza kilka lat temu, nie grało się takiej muzyki, ona nie istniała w mediach, więc pewnie stąd wynikało to, że nikt nie chciał jej tutaj dać szansy.
2: Tak, tak. No i widzisz, i tą szansę dała brytyjska wytwórnia, która się nią zainteresowała, Gondwana Records. Mam wrażenie, że też sam ten fakt, że też podpisałem się z tą amerykańską wytwórnią i tam nagrałem to płytę. To jest temat, który ludzie chcą słuchać, ale mam wrażenie, że tak się troszeczkę zmieniła ta narracja. Tak jakby nagle się okazało, że kurczę, możliwe, że to wypali, nie? Bo tak to wcześniej nikt to nie wierzy za bardzo. Że można gdziekolwiek wyjść za granicą, zagrać jakiś fajny koncert, podpisać się z zagraniczną wytwórnią, pojeździć tam, porobić muzykę z zagranicznymi artystami, producentami i tak dalej. Że to trochę jest taki wciąż świat niedostępny, a gdy coś się wydarzy, to wtedy faktycznie mam wrażenie, że dmucha się w ten żagiel, nie? Wtedy. Tylko bardzo często właśnie to jest za późno, dlatego że no nie każdy ma takie szczęście po prostu. Trzeba mieć duże szczęście, żeby się do kogokolwiek dostać. Ja mam takie doświadczenie i próbując jeszcze w poprzednim projekcie Milo pisać do ludzi ze świata właśnie mediów zagranicznych, powiedzmy, takich bardziej DJ-ów, którzy mieli swoje audycje, no to absolutny brak odpowiedzi, nie? Że po prostu naprawdę ciężko jest się dostać do tych ludzi. Przydałby się taki support, ale ja już znowu zaczynam narzekać. A w Polsce i organizatorzy, i słuchacze potraktowali nas bardzo, bardzo fajnie. Zagraliśmy naprawdę nie wiem czy nie na większości z tych dużych festiwali w zeszłym roku. W tym roku pewnie uzupełnimy te listy. Myślałem, że będzie dużo trudniej. Póki co wszystko bardzo optymistycznie to się, wiesz, prezentuje.

0: No właśnie, opowiedz o tej odsłonie live projektu Cinnamon Gum, bo mam wrażenie, że biorąc pod uwagę artystów solowych, to będzie druga moja teza w tej rozmowie, masz jeden z największych zespołów w Polsce. Trend jest raczej taki, żeby jednak te składy ograniczać. Wiadomo, że granie w tych większych składach jest trudne i organizacyjnie, i logistycznie, i finansowo, co tu kryć. Ta stawka dzieli się na więcej osób po prostu. Skąd decyzja, żeby twój zespół był tak rozbudowany, pomimo tych wszystkich trudności?
1: No właśnie myślę, że z tej natury takiej bezkompromisowej staram się od początku swojej drogi muzycznej bardzo sztywno trzymać się tych swoich założeń. Czuję, że straciłbym zupełnie przyjemność z tego wszystkiego, tą całą zajawkę, tą całą pasję, która we mnie kipi. Straciłbym to wszystko, gdybym nagiął się w przypadku jakichś takich bardzo dla mnie istotnych aspektów. I jednym z tych aspektów jest właśnie granie muzyki, którą się samemu słucha i kocha i lubi, nie? I to widzisz, to może zabrzmieć dziwnie, ale to jest bardzo ważne, a okazuje się, że bardzo często w Polsce ludzie idą na dosyć poważny kompromis, który też ewoluuje i ten kompromis jest coraz większy. Rozumiem to, że po iluś tam latach zderzania się ze ścianą i to ma bardzo dużo konsekwencji, no bo ludzie, którzy utrzymują się z muzyki, też to są takie, wiesz, egzystencjalne problemy, no nie? Natomiast wiedziałem od samego początku, że jednocześnie prowadząc gdzieś trochę tą producencką taką działalność i robiąc muzykę dla innych artystów i robiąc muzykę kiedyś bardziej, teraz już nie bardzo, ale też robiłem trochę muzyki takiej powiedzmy reklamowo, filmowej, serialowej i tak dalej, że mogłem pozwolić sobie na to, żeby faktycznie nie iść na kompromis w kwestii muzyki, którą chcę grać, a później w kwestii zespołu, z którym chcę grać. Zdawałem sobie z tego sprawę, że być może na początku nie zagram żadnego koncertu, bo nie będzie na to pieniędzy, nie będzie na to sali wystarczająco dużej i organizatora, który się podejmie czegoś takiego. Wiedziałem, że może być ciężko, może być trudno, dlatego od samego początku, jak zastanawiałem się, ile osób potrzebnych jest do tego, aby wykonać tę muzykę bez wsparcia jakiegokolwiek komputera, sesji, tylko żeby móc grać w 100% live, żeby też ta muzyka niczego nie straciła, no to naliczyłem 7 osób. Jak naliczyłem 7 osób na scenie, to stwierdziłem, że potrzebuję również dźwiękowca takiego na stałe, który jest częścią ekipy, który nie jest tylko dźwiękowcem z doskoku, ale jest częścią ekipy, no więc to już jest 8 osób. No i wybierając sobie te osoby, to a propos tego, co wcześniej pytałeś mnie o to, jak ludzie są ważni, których poznałem na studiach, no właśnie, wciąż gram z osobami, których poznałem na studiach, nie? Więc to jest chyba największa wartość tego wszystkiego. I rozmawiając z nimi od samego początku mówiłem, słuchajcie, nie wiem, czy będzie w ogóle taka możliwość, żeby zagrać jakikolwiek koncert, no ale tak się umówiliśmy i taka też była moja decyzja, że jeżeli nie będzie koncertu, bo nie będzie na to budżetu i tak dalej, no to tego koncertu nie zagramy. Choćbyśmy mieli grać jeden na dwa lata, to lepiej tak, niż pójść na kompromis, okrajać coraz to bardziej ten zespół, finalnie grając w jakimś duecie, wiesz, z komputerem, to po prostu to nie ma sensu dla mnie, nie? To ja już wolę tego nie robić, no. Bo tu nie chodzi o to, żeby tylko zagrać koncert, tylko żeby tę markę, tak, ten cały koncept dowozić w takiej formie, w jakiej została ona stworzona, no nie? Poświęcając na to dwa lata, na te wszystkie detale związane z kwestiami wizualnymi i muzycznymi w ogóle, nagrywając to na jakieś, wiesz, po prostu utrudniając sobie życie, żeby to wszystko zrobić, a później wychodząc trzy osoby z komputerem, no to jest zakopanie tego projektu od samego początku, nie? Więc wynika to z wielu rzeczy i ja bym po prostu nie spał spokojnie, gdybym poszedł na tak duży kompromis, żeby móc okroić sobie ten zespół. Gryzłoby mnie to. I myślę, że efekt nie byłby taki sam. I wierzę w to, że to nie jest tylko moja wkrętka, a ludzie też to podskórnie czują i przychodząc na koncerty czują tę dużą energię, która jest potrzebna po prostu, żeby tę muzykę przełożyć live.

0: Mikrofon GAM, czyli Maciej Milewski. Posłuchajcie dalszej części naszej rozmowy. Jeszcze przez kilkadziesiąt minut będzie nam towarzyszyć zarówno opowieść Maćka snuta werbalnie, jak i jego muzyka, która będzie tworzyć wspaniałe tło, wspaniałe uzupełnienie dla tej naszej rozmowy.
1: Zanim skończymy, muszę się raz zachować jak typowy dziennikarz muzyczny i zapytać cię o twoją amerykańską wytwórnię. Jak doszło do kontaktu z Coal Mine Records i jak też pracowało ci się z Maxem Schragerem, duża postać na rynku amerykańskim, a we wrześniu wypuściłeś dwa utwory zrobione właśnie razem z nim.
2: Wspaniale się czuję w tej przestrzeni i szczerze mówiąc to już trwa trochę czasu, bo ja pierwszą płytę wydałem jeszcze w tej swojej wytwórni Seagull Ross, którą stworzyłem właśnie trochę po to, żeby wydawać rzeczy, które mają problem ze znalezieniem wydawnictwa w Polsce. I na początku wydawałem trochę swoich rzeczy w Milo, później kilku przyjaciół, którzy też w mojej ocenie tworzą fantastyczne rzeczy, którymi ciężko byłoby zainteresować inne wytwórnie. Więc od samego początku wiedziałem, że może być problem, żeby znaleźć się w przestrzeni, w której w siebie widzę i bardzo chciałbym się znaleźć, czyli wśród właśnie wytwórni, festiwali i artystów tworzących tę muzykę. I tak naprawdę długoletnia obserwacja moja, jeszcze biorąc udział w poprzednim projekcie Milo w różnych festiwalach, wiedziałem, że kurczę, troszkę nie pasuje i chciałbym się gdzieś indziej znaleźć. Chciałbym grać, będąc w line-upie z artystami, których chciałbym również wychodząc z backstage'u posłuchać po prostu, nie? Porozmawiać i gdzieś tam dzielić to wszystko. No i tym sposobem zrobiłem oczywiście głęboki research dotyczący wytwórni, które siedzą w tym gatunku. Coal Mine Records, podobnie jak Daptone Records. W zasadzie to są dwie, no może jeszcze Big Crown. To są takie trzy wytwórnie, które w Stanach Zjednoczonych wciąż wydają muzykę w taki sam sposób, produkując single na winylach i ci ludzie mają olbrzymie doświadczenie, olbrzymią pasję w sobie. Po prostu wiedziałem, że no to jest coś, z czym chciałbym się gdzieś utożsamić w przyszłości. Napisałem do jednej i drugiej wytwórni w zasadzie, no ale okazało się, że pracują tam pasjonaci i takim pasjonatem na przykład jest Terry Cole, czyli właśnie założyciel Coal Mine Records, który szybko mi odpisał, który posłuchał sobie projektu i był od razu zainteresowany tym projektem. Co było dla mnie dziwne, że nie było rozmowy a propos tego, co nie zamierzam zrobić utworu, który byłby bardziej singlem, albo że wokal nie wchodzi za szybko i ciężko będzie to sprzedać, albo cokolwiek innego. I wiesz, w ogóle totalnie inny case. Totalnie inne podejście do muzyki. To mnie bardzo zainteresowało, zafascynowało. Prowadziłem z Terrym rozmowy przez długi czas, ale okazało się, że mieli w tamtym roku, czyli 2024, dosyć duże plany wydawnicze, więc nie byli w stanie zaproponować mi współpracy w takim szerokim spektrum, czyli na takich pełnych zasadach artysta-wytwórnia. W związku z czym podjęliśmy współpracę w kontekście dystrybucji cyfrowej. I bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy, czyli nadal Seagull Ross był wydawcą tego albumu Cinnamon Show, ale w dystrybucją zaczął zajmować się Coal Mine Records, jednocześnie dając mi bardzo dużo cennych wskazówek dotyczących wielu, wielu rzeczy. Także ja uczyłem się, miałem fantastyczny team ludzi, którzy wierzyli w ten projekt i pracowali ze mną przy tym projekcie, właśnie z Coal Mine Records. I ta współpraca, nawet w zakresie wyłącznie trochę promocji, ale głównie dystrybucji, sprawiła, że Coal Mine udostępnił informacje o tym albumie i zaprezentował tę muzykę w jakimś takim bardzo małym kontekście gdzieś na social mediach, nie? A że te wytwórnie śledzą wszyscy producenci i zespoły, które podobny klimat uprawiają, no to wydaje się, że w ten sposób natrafiłem na That's Love Records, z którymi związałem się później. I dzięki tej współpracy z Coal Mine Records poznałem trochę ludzi i udało mi się jakoś tak troszkę czyli przybliżyć się trochę do tego miejsca, w którym zawsze chciałem być. I to było naprawdę coś bardzo istotnego dla mnie i dla miejsca projektu, w którym teraz się znajduję.

0: Przypominam, że Maciej Milewski, czyli Cynamon Gum, opowiada o tym, jak doszło do tego, że z polskiego, działającego w Trójmieście, artysty, no przede wszystkim o takim właśnie krajowym zasięgu, zmienił się w wykonawcę, który zdobył także uznanie publiczności amerykańskiej. Przed chwilą opowiadał trochę Maciek o tym, jak nawiązał kontakt z amerykańską wytwórnią. Posłuchajmy dalszej części tej opowieści, w której kluczową rolę odegra oficyna It's Love Records.
1: Później to całe szczęście mnie nie opuściło, bo napisał do mnie Max Schrager, który w bardzo taki też luźny sposób napisał, że dostał utwór od Alexa, który mu wysłał gdzieś utwór It's Alright, i oni stwierdzili, że chcą się ze mną skontaktować i zaprosić mnie do wytwórni. Ja sprawdziłem, kim jest ten Alex. Okazuje się, że to jest współwłaściciel wytwórni Death Souls Records, czyli perkusista zespołu The Sacred Souls, który uwielbiam. No i to już wiedziałem, że kurczę, z jednej strony finalnie chciałem się mocno dostać do Coalmine albo do Dubtone Records, ale tu pojawiła się okazja na to, żeby zacząć pracować z Maxem, który jest odpowiedzialny za wiele płyt świetnych, i z Alexem, który gra w jednym z moich ulubionych zespołów. I też wiedziałem, że to jest bardzo świeża wytwórnia, która ma kilku artystów, wtedy miała dopiero kilku artystów, i ta wytwórnia jest sama w stanie poświęcić mi więcej czasu, być może, niż większa już wytwórnia, nie? Więc uznałem, że to jest chyba taki moment, co się odwlecze, to nie uciecze, być może za jakiś czas drzwi się nie zamknęły do Coalmine, cały czas mam z Terrym i z właścicielem Dubtą kontakt, ale uznałem, że jest to jakaś szansa. Więc ta współpraca od tej pory kształtuje się bardzo dobrze, a mnie spotykają co jakiś czas takie doświadczenia, o których nawet nie śniłem wcześniej, nie? Czyli sam wyjazd do Stanów, nagranie tam płyty, wyjście z tej strefy komfortu dotyczące samej pracy nad albumem, bo w pracy z większą ilością osób niż tylko ja sam, zawsze robiłem muzykę sam. Praca z osobami, które są zafascynowane, zarażone wręcz tym soulem. Praca w studiu, które te wszystkie rzeczy ma, zbiera od lat. W miejscach, w których toczyła się historia tak naprawdę tej muzyki. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co mnie spotkało, to jest po prostu szok. A z drugiej strony, no to działa tak, że chcesz więcej, nie? Przyjechałem do Polski i mówię, dobra, mogę umierać, nie? Grałem płytę w Stanach. Czekam teraz na jej mix i ja już jestem zadowolony, nic więcej nie potrzebuję. I zaraz myślę sobie o drugiej płycie, następnej, o tym, że był to dla mnie tak istotny czas na każdej płaszczyźnie, ale również tej producenckiej, że mogłem podpatrzeć, jak oni tam działają i uczestniczyć w tym, nie? I tak naprawdę śmiem twierdzić, że odkąd wróciłem, zmieniłem o 180 stopni swoje podejście do tworzenia muzyki. Wymieniłem też mnóstwo gratów, to tak jeżeli chodzi o takie kwestie stricte techniczne, ale no, nabrałem tego wiatru w żagle i to było tak cholernie potrzebne po prostu mi, co jednocześnie dało mi nadzieję na to, że to idzie w dobrą stronę i warto było tyle lat po prostu nie iść na te kompromisy, o których rozmawialiśmy.

0: Powiedz na koniec, co planujesz na najbliższą przyszłość? Gdzie cię będzie można usłyszeć? Czy to będą przede wszystkim koncerty, czy też praca w studiu, czy wizyta kolejna w Stanach? Co się będzie u ciebie działo?
1: Za chwilę, czyli za niecały miesiąc, zaczynamy sezon, trochę można powiedzieć, sezon letni, późno wiosenny, letni w Polsce. Na Instagramie opublikowałem plakat z datami, które póki co są potwierdzone, tych dat będzie zdecydowanie więcej. Zagramy trochę festiwali, trochę koncertów klubowych w Polsce, ale też pojawimy się kilka razy za granicą na festiwalach w Niemczech, w Holandii, być może we Francji, więc kilka zagranicznych festiwali. Wrócimy na męskie granie, czyli na duże sceny i właśnie w tym roku na męskim graniu na głównej scenie. Jednocześnie kontynuujemy cały czas The Cinnamon Show, płytę, która ma już ponad rok. Będziemy ją grali tak naprawdę do końca prawie roku, do jesieni myślę, ale w różny sposób. Na razie nie mogę mówić, nie mogę zadać więcej. Natomiast cały czas, z każdym dniem przybliżamy się do nowej płyty, o której jeszcze za wcześnie, żeby tutaj jakiekolwiek konkrety mówić, ale...
0: Ale skoro mówisz, że zmieniłeś o 180 stopni swoje podejście do muzyki, to zakładam, że może być trochę inna od Cinnamon Show.
1: Na pewno będzie inna. Jest stworzona zupełnie w inny sposób. Jest zamknięta w historię, która toczyła się tam. Każdy numer jest związany z jakąś anegdotą, która nas tam spotykała. To jest po prostu takie stricte doświadczenie zamknięte w te kilkanaście utworów i to jest naprawdę coś dla mnie bardzo, bardzo ważnego. Wciąż pracujemy nad tą płytą, jako że ten projekt Cinnamon Gum jest mocno wizualny, mocno konceptualny, więc pozostaje mi jeszcze dopracowanie wszystkich rzeczy około muzycznych, tych związanych z wizualnymi i to są bardzo, bardzo trudne rzeczy, bo jak zwykle stawiłem wysoką poprzeczkę, żeby wejść trochę w nową rolę, w nową odsłonę tego projektu. Więc to wszystko potrzebuje czasu i równolegle grając koncerty w sezonie letnim pracujemy nad tą nową odsłoną, nad tą nową płytą i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę mógł więcej coś powiedzieć na ten temat, podać jakieś daty. Myślę, że ta płyta jedna w drugą w sposób dosyć płynny przejdzie, więc nie robimy żadnej przerwy. Wciąż w tym sezonie letnim można nas usłyszeć na przeróżnych scenach i festiwalach, do czego zapraszam oczywiście. I jednocześnie polecam obserwować, bo jak tylko będziemy gotowi, to będę zdradzał kulisy pracy właśnie nad tamtym, nad nowym albumem i mnóstwo nowych niespodzianek.
0: No to życzę ci bardzo udanego sezonu koncertowego, kolejnego przyrostu słuchaczy i w Polsce, i nie tylko w Polsce, i żeby te wszystkie prace wydawnicze, koncepcyjne poszły sprawnie, szybko i po twojej myśli i satysfakcjonująco dla ciebie. Maciej Milewski, czyli Cinnamon Guy, przedstawiciel projektu Cinnamon Gum, był moim rozmówcą. Dzięki, Maciek, za rozmowę.
1: Dzięki bardzo za przemiłą i ważną rozmowę.

I w ten sposób kończymy dzisiejsze specjalne, dwugodzinne wydanie audycji Attacka, w którym moim gościem był Maciej Milewski, czyli Cinnamon Gum. Przez te dwie godziny oprócz Cinnamon Gaja mówił do was Michał Marchlewski. Jeśli ta audycja wam się podobała, to koniecznie dajcie znać, odnajdziecie mnie na Instagramie jako mmarchlewski.autor. Możecie też do mnie napisać michal.marchlewski@lotz.pl. Odsyłam też zwłaszcza na profil audycji Attacka na Mixcloudzie, bo tam odnajdziecie pełne wydania tej audycji, także tą dzisiejszą rozmowę z Cinnamon Gumem. A zakończymy dzisiejsze spotkanie utworem, który jest owocem wspomnianej już współpracy Maćka z Maxem Schlagerem. To jest, no, na tę chwilę jego najnowsze wydawnictwo. Ujrzało światło dzienne we wrześniu zeszłego roku. Sweet Honey to jest już piosenka wydana nakładem oficyny That's Love, do której Maciej Milewski, czyli Cinnamon Guy, well, Cinnamon Gum trafił. Dzięki za dziś i mam nadzieję, że słyszymy się jak najszybciej w środę o godzinie 19:00. Do usłyszenia.

0: tego się nie da zapomnieć. Z góry, z dołu, z przodu i z tyłu zawsze. 88,8 MHz.
1: Wieś! Rozumiesz!
2: Tu, łaga, patka.

0: I'm working on dying.
1: What the fuck?

wybrzmiał właśnie na naszej antenie utwór zatytułowany Automatic w wykonaniu Jessie Ware'a. To był trzeci singiel, który promuje jej najnowszy krążek Super Bloom, czyli najbardziej oczywisty wybór, jeżeli chodzi o dzisiejszą playlistę, dlatego że ten krążek właśnie dzisiaj ma swoją premierę. I to jest płyta, która bardzo konsekwentnie rozwija pewien kierunek, który Jessie Ware obrała od albumu What's Your Pleasure, czyli taki elegancki, taneczny pop, silne wpływy disco, no i przede wszystkim budowanie wizerunku dojrzałej, wyzwolonej kobiety. Tematem ponownie są bliskość, intymność, miłość w dojrzałym wydaniu. Niemniej jednak, no niestety, ja mam chyba pewien problem z tym albumem. O ile wciąż dostajemy to disco, taki fajny take na dance pop, dużo orkiestracji, jakieś smyczki i dużo takiego old glamu, powiedzmy, w tym krążku, to mam takie wrażenie, że to już nam się troszeczkę zdążyło opatrzyć, jeżeli chodzi o karierę Jessie Ware, i w związku z tym mam pewną obawę, daję sobie oczywiście przestrzeń na to, żeby to się zmieniło, dlatego że to są, jak wiadomo, pierwsze moje osłuchania z tym krążkiem. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten album może okazać się jednak drobnym rozczarowaniem właśnie przez to, że nic nowego tak naprawdę na tym albumie nie dostajemy, chociaż były ciekawe single, które zapowiadały, że może będziemy mieli jakieś właśnie eksperymenty z formą w wykonaniu Jessie Ware. Niemniej jednak, oczywiście ten album się dalej jeszcze pojawi w naszej audycji. Dwa utwory, które z niego wybrałem na sam początek, to jest Mr. Valentine i 16 Summers. To jest oczywiście audycja Nutki, Mikołaj Grabski-Pawłowski za mikrofonem. Zostaję z wami do godziny 19, chyba że słuchacie nas w ramach powtórek.

16 Summers i Jessie Ware przed chwilą na antenie Żaka. Ja natomiast przechodzę do jeszcze jednej nowości, którą dzisiaj przyniosłem tutaj do audycji Nutki. I od razu zapowiadam, że to będzie tak, że to jest pierwsza część audycji, która skupia się właśnie na tym, jakie albumy być może powinniście sobie zapisać na takiej swojej przysłowiowej wishliście. Natomiast w drugiej części będziemy trochę mówić o festiwalu Coachella. Jeszcze płyta, którą przyniosłem na tę pierwszą część, to jest krążek zatytułowany Is It Gonna Happen Again od chińskiej artystki Jody. I mam wrażenie, że to jest też pewien powiew świeżości, dlatego że mamy tutaj do czynienia z artystką z Chengdu, która ma chociaż oczywiście swoje związki również z brytyjskim Manchesterem. Niemniej jednak mam wrażenie, że w tym świecie takim hyperpopowym, elektronicznym czy też R&B, to jednak chińskie korzenie są tu dużą nowością i stąd ten taki powiew świeżości. To jest oczywiście w porównaniu do Jessie Ware album zdecydowanie bardziej undergroundowy, internetowy. Brzmienie elektroniczne, ale intymne i myślę, że to się też dobrze sprawdziło na innych albumach, które w ostatnim czasie trendowały, a będziemy jeszcze mówić chociażby o Oklu. Coś pomiędzy klubem, trochę bedroom popu, trochę eksperymentalnego R&B. To jest krążek Is It Gonna Happen Again? Trzy utwory z niego za chwilę na naszej playliście. Cocoon, Forever i Hush.

Chińska producentka Jody przed chwilą z utworem zatytułowanym Hush ze swojego krążka Is It Gonna Happen Again, debiutancki album tej właśnie artystki. A my, tak jak obiecałem, drugą część audycji poświęcamy na festiwal Coachella. Tak naprawdę to jest troszeczkę spóźnione z mojej strony, dlatego że zapomniałem tydzień temu o tym przypomnieć, że są dostępne streamy z Coachelli i w dzień po można sobie tak naprawdę zobaczyć praktycznie cały festiwal za darmo na platformie YouTube. I ja tutaj chciałem się skupić na kilku artystach, którzy mnie urzekli, jeżeli chodzi o koncerty, które zdołałem przejrzeć. Na jednym skupimy się trochę bardziej. Zaczynamy od utworu Closer w wykonaniu Nine Inch Nails, więc sięgamy dość głęboko. A to głównie dlatego, że zobaczyłem koncert Nine Inch Noise, czyli premierowo projekt złożony częściowo z Nine Inch Nails, a częściowo z Boys Noise, czyli DJ-a, który, jeśli mnie pamięć nie myli, niedługo przyjeżdża na łódzki Audio River. I to jest elektroniczny take na muzykę Nine Inch Nails, przede wszystkim z tej drugiej części kariery, ale to, co jest fantastyczne w tym koncercie i co polecam wam zobaczyć jeszcze w trakcie weekendu drugiego Coachelli, to jest fenomenalna absolutnie oprawa tego właśnie koncertu. Surowa, trochę apokaliptyczna, niepokojąca, grająca kolorami. Naprawdę Nine Inch Nails czy Nine Inch Noise pokazują, że Trent Reznor to jest ogólnie postać, która dowozi w trakcie tych koncertów. Praktycznie zawsze ze 100% skutecznością. Dodatkowo zaspoilowałem sobie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o tegoroczny Off Festival, dlatego że zobaczyłem koncerty Oklu i Nina Girachi. Oklu to jest dowód na to, że na tegorocznym festiwalu Coachella bardzo często artyści decydowali się na to, żeby te koncerty były takie trochę low-key. Oklu zaczyna swój koncert od tego, że gra tak naprawdę na flecie, posadzona na tej scenie, trochę w taki sposób, jakby ten festiwal dookoła absolutnie nie istniał. Jest też super cameo podczas tego koncertu, dlatego że w pierwszy weekend pojawiła się również Underscores. To wszystko po to, żeby oczywiście zagrały razem utwór zatytułowany Harvest Sky, który pojawi się też na naszej antenie z krążka Choke Enough oczywiście. No i koncert, na który przebieram nogami po tym, co zobaczyłem. Nie lubię sobie do końca tak spoilować koncertów, niemniej jednak cieszę się, że zobaczyłem cały występ Nina Girachi i to jest występ, który absolutnie pokazuje, że Nina Girachi jest w tej chwili wielką gwiazdą hyperpopu w tym momencie, że potrafi porwać publikę, że publika zna te utwory i że się w nich absolutnie rozkochała. W związku z tym na naszej playliście oczywiście wykorzystam tę okazję do tego, żeby po raz kolejny wrócić do krążka I Love My Computer i do utworu, który kończył koncert Nina Girachi, czyli do utworu iPod Touch.

iPod Touch Nina Girachi przed chwilą na naszej antenie zagościła. Natomiast ja miałem się skupić jeszcze na jednym artyście, którego koncert bardzo mi się podobał na Coachelli. Nie wiem, czy nawet nie najbardziej. I tym artystą jest Blood Orange. Generalnie internet w ostatnich dniach w odniesieniu do festiwalu Coachella obiegła przede wszystkim dyskusja na temat tego, jak wyglądał koncert Justina Biebera. I tego, że podczas tego koncertu pojawił się taki fragment takiego karaoke trochę granego z YouTube'a. I mam takie wrażenie, że oprócz tego, że te koncerty trochę starały się być właśnie takie low-key, to poszukiwały gdzieś jakiegoś takiego wrażenia intymności. I odstawiłbym zupełnie na bok, czy to się udało osiągnąć Justinowi Bieberowi w tym segmencie z YouTube Party. Natomiast wydaje mi się, że takim artystą, który to wrażenie pewnej takiej intymności zachował wspaniale na swoim koncercie, był Blood Orange. To jest też koncert, który pokazuje, że festiwal Coachella jest jednym z niewielu takich ogromnych festiwali na świecie, które mogą sobie pozwolić na pewne rzeczy pod kątem technicznym. To znaczy na przykład na to, że oprócz tego, że na scenie normalnie toczą się koncerty od południa mniej więcej do późnego wieczora, to można jeszcze wybudować drugą, okrągłą scenę 360 pod namiotem na samym środku, gdzie zostanie rozegrany ostatni koncert tego dnia. I tak było w przypadku Blood Orange. Ja już podczas oglądania koncertu Radiohead dowiedziałem się, że scena 360 to jest coś, co potrafi zbliżyć artystę do publiki. Niemniej jednak tutaj to wrażenie intymności na tym koncercie moim zdaniem wyszło absolutnie fenomenalnie, bo trochę też to wyglądało w taki sposób, jakby Blood Orange ogrywał te utwory na próbie po prostu ze swoim zespołem, też właśnie tak trochę jak Oklu, nie interesując się jakby, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, tym, co się dzieje dookoła. Absolutnie fantastyczny występ. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć to w ramach Weekend 2 na festiwalu Coachella na portalu YouTube, a może nawet i na żywo, bo czemu nie w sumie? Marzenia festiwalowe też trzeba spełniać. To oczywiście bardzo Blood Orange wam polecam. Ten koncert zostawił mnie też w ogóle z takim wrażeniem, że Essex Honey to jest płyta, której nie poświęciłem dostatecznie dużej uwagi. W związku z tym wybrałem 3 utwory z tego krążka, które za chwilę sobie w nutkach zagramy. Mindloaded, Vivid Light i The Field.

I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Przed chwilą The Field, czyli utwór z płyty Essex Honey od artysty pod pseudonimem Blood Orange. A ja kończę jeszcze jednym utworem z płyty. Myślę, że za parę lat o niej będziemy mówić, że ona jest legendarna. Sometimes I Might Be an Introvert. Taki tytuł nosi krążek, a utwór to I Love You, I Hate You od Little Sims. Są takie koncerty na Coachelli. Co roku się o tym przekonuję, że mam wrażenie, że publika ze Stanów nie jest za bardzo zaznajomiona z danym artystą. A potem ten artysta jest w stanie w środku koncertu zmienić absolutnie wszystko. Tak było na Openerze w Polsce też, gdzie miałem wrażenie, że ta publika trochę przerzedzona, może niekoniecznie czuła klimat, ale Little Sims ma coś w sobie, co sprawia, że ona wyciska te koncerty naprawdę jak cytryny. I Love You, I Hate You na koniec. Dzięki serdeczne za uwagę. Mikołaj Grabski-Pawłowski, to była audycja Nutki. Spotykamy się za tydzień o tej samej porze w piątek między godziną 18 a 19, chyba że złapiecie nas na 88.8 w ramach powtórek. Do usłyszenia. Hejka.

0: Rozpoczynamy audycję Dlaczego jest śmieszne w studenckim radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Jest dzisiaj Polska górą.
0: Polska górą, dzisiaj temat świąteczny. Świętujemy, grillkujemy. Wy nas słyszycie, no nagranych, musimy się wam przyznać, bo jesteśmy teraz
1: czego
0: sobie...
1: Byście inni się czego innego byście się spodziewali po nas?
0: Jakby jest maj, tak.
1: Pierwszy
0: jest tak
1: maja.
0: Zwana majówka, tak. I my już w tym momencie jesteśmy sobie na działeczce, odpoczywamy, jemy sobie pyszne kiełbaski z grilla albo pyszne tofu z grilla, w zależności czy ktoś je mięso, czy nie je mięsa. A dzisiejszy temat akurat pasuje do naszej czołówki audycji, ponieważ jeżeli wiecie lub też nie wiecie, w czołówce naszej audycji pojawia się słowo dlaczego.
1: Tak.
0: I jedno dlaczego jest z filmiku, który był sądą na 1 maja, czyli na święto flagi, gdzie wściekły pan mówi, gdzie są flagi? Dlaczego? Kurczę! Dlaczego?
1: Zapomniałem o tym. No. Tutaj, jak przygotowywałem się do tej audycji, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o flagach, więc bardziej odcinek na jutro, bo jutro jest 2 maja, tak? Bo piątek jest
0: tak.
1: Pierwszego.
0: Tak, tak, tak.
1: A drugiego jest sobota, no ale w sobotę możecie posłuchać innych audycji. No ale tak, na Dzień Flagi przygotowaliśmy odcinek Dlaczego flagi są śmieszne? I sobie rzuciłeś bangera. Zapomniałem o tym filmiku, a to jest tak istotny film.
0: To jest bardzo ważny film, kiedy pan jest bardzo wściekły, jest bardzo zawiedziony, że flagi nie są powieszone, bo kiedyś...
1: Ja kiedyś miałem w drugą stronę. Ja kiedyś się zastanawiałem, dlaczego wszędzie wiszą flagi, bo nie wiedziałem, jakie jest święto. Dalej nie wiem, jakie tam było święto.
0: No tak, ale no, dzisiaj święto flagi. Dzisiaj będziemy obserwować różne flagi. Krzysztof tutaj przygotował się do tego tematu, jak mało kto, a ja będę tutaj dodatkowym ekspertem, dodatkowym głosem, który nie przygotował się, więc też będzie odpowiedni, żeby tutaj się wypowiadać.
1: Ale też tutaj Maciek odpowiada za warstwę muzyczną dzisiaj. Wybrał najlepsze flagowe, największe flagowce w świecie muzyki śmiesznej, więc...
0: Nie
1: to...
0: przedstawiliśmy się w ogóle, kto audycję
1: tak,
0: prowadzi.
1: Oczywiście, Krzysztof Wroński.
0: Maciej Płóciennik, a za stołu realizatorskiego Maciej Płóciennik.
1: Audycja więc... Dlaczego śmieszna? Antena Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, tak żeby tutaj formalnością stało się zadość.
0: I godzina 19.
1: Tak, godzina 19.
0: Kilku minut już trwa, ale to nic. My teraz flagowce muzyki polskiej i muzyki światowej. Zaczniemy od klasyki muzyki. O co chodzi? Z utworem czysto warszawskim, dotyczącym pewnego miejsca, w którym lubił jadać, z płyty 7, czyli Hajha, już teraz na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.

0: jest ciasto w ręce.
1: Chciałem
0: tylko coś zjeść. Kurczak w cieście, raz, dwa. Bez dodatków.
2: 6点半我给他打电话，谢谢阿姨。不客气，再见。阿姨再见。
0: Zawsze rozkminiałem, co trzymają w kontenerach za lokalem. Kumple mnie straszyli, że to mięso stare. Jakaż przypadło od tej

Bicza. Yeah. Chciałem tylko powiedzieć na koniec, że ta piosenka nie miała na celu obrazy którejkolwiek z narodowości. Po prostu szanuję was. High for life. Shabay Basana. Yeah. Tarho.

0: Pierwsze pytanie, jakie otrzymałem w ogóle od Pauliny, kiedy jej przekazałem, że taki będzie temat naszej audycji, że właśnie będziemy rozmawiać o flagach ze względu na święto flagi, to pierwsze pytanie, jakie mi zadała, to czy powiemy o teorii Wielkiego Podrywu i zabawie z flagami i tak. Powiedziałem jej, że dosłownie z tego wyszedł ten pomysł początkowo.
1: W sumie tak, jak też pomyślałem, bo rok temu na majówkę chyba zrobiliśmy odcinek o Gimperze.
0: Bardzo możliwe, że tak było.
1: Więc jakby o wielkim Polaku na ważne święto dla Polski. W tym roku bardziej tematycznie bliżej flag. To też właśnie jak pomyślałem, że dlaczego flagi są śmieszne, to od razu miałem zabawę z flagami Sheldona z teorii Wielkiego Podrywu. Więc faktycznie wypadałoby o tym wspomnieć. Taka ciekawostka, mój ojciec jest gigantycznym fanem tego sitcomu.
0: Tak? Bardzo tak. Lubi to.
1: Wydaje mi się, że mógł obejrzeć nawet więcej niż raz całość, więc też mu opowiedziałem wczoraj, że będzie taka wstawka.
0: A czy spin-offy oglądał? Czy oglądał na przykład właśnie młodego Sheldona i teraz ten o Georgim i... O matko i jego żonie. Teraz...
1: George i Mandy wzięli się do tej tak. Nie, właśnie spin-offów nie oglądał. Miał się zabrać za młodego Sheldona, ale no jeszcze nie zaczął.
0: Zwłaszcza, że był też taki moment, w którym młody Sheldon i Teoria Wielkiego Podrywu powstawały w miarę równolegle i był odcinek, gdzie właśnie Sheldon znajduje kasetę młodego siebie i właśnie to jest jakiś taki odcinek crossoverowy z młodym Sheldonem.
1: Tak. Możemy nakreślić tutaj dla słuchaczy, którzy nie wiedzą konkretnie, jak tutaj nasze tematy się łączą, to Teoria Wielkiego Podrywu jest sitcomem o kilku doktorach, nerdach, możemy tak
0: zdecydowanie.
1: Powiedzieć.
0: Zdecydowanie.
1: I tutaj ich koleżankach, dziewczynach, które też są, wydaje mi się, że no, dziewczyna Sheldona, ja aż tak dobrze...
0: Dziewczyna Sheldona jest naukowcem.
1: Tak, też jest naukowcem.
0: Dziewczyna Howarda też jest naukowcem. No tylko Penny, która jest pierwszą postacią kobiecą, która się pojawia, nie jest nie ma wykształcenia wyższego.
1: Ona chyba pracuje jako kelnerka chyba teraz?
0: Jako kelnerka, jako pogodynka, tam zmieniało się to zdecydowanie. Najciekawsze jest to, że jeżeli chodzi o Teorię Wielkiego Podrywu, to, że jest rzeczywiście jedna osoba, która ma tam tytuł naukowy taki w pełni i nie chodzi tutaj o Stephena Hawkinga oczywiście, który też się w Teorii Wielkiego Podrywu pojawił. Chodzi mi o Mayam Bailik, czyli postać, która grała Amy, czyli właśnie żonę Sheldona i ona jest neurobiologiem z wykształcenia i rzeczywiście pasuje to do postaci Amy, bo ona też, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie neurobiologię tam studiowała i się tym zajmowała.
1: No i tutaj na tym możemy się skupić, bo oczywiście moglibyśmy więcej opowiadać o tym sitcomie, no ale postać Sheldona i Amy tutaj jest istotna, ponieważ Sheldon prowadził serię filmików w internecie, którą nazywało się Fun with Flags, czyli zabawa z flagami, gdzie Sheldon na początku samemu, później ze swoją dziewczyną Amy pokazywał różne ciekawostki na temat różnych flag, robiąc to najczęściej z bardzo poważną miną i no niekoniecznie to było, nie wyglądało to na jakąś zabawę, ale rzucał tam faktycznie nawet interesującymi faktami.
0: Były flagi i były też dziwne flagi, bardzo lubił też ich używać, więc rzeczywiście Sheldon Cooper tutaj dziękujemy za zabawę z flagami, zainspirowałeś nas do Dlaczego Śmieszne.
1: Dokładnie, więc shoutout Sheldon Cooper. My tymczasem też przejdziemy do tematu, do słowa, którego poznałem dzisiaj, jak sobie czytałem o zabawie z flagami, czyli o weksylologii. Kojarzyłeś to określenie?
0: Nie miałem pojęcia, że to się tak nazywa. A czym jest weksykologia? Weksylologia jest to nauka o flagach, chorągwiach, sztandarach. Jest dyscypliną pomocniczą historii i właśnie zajmuje się chorągwiami jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi organizacji i grup społecznych czy wyznaniowych.
1: Warto wspomnieć, że oczywiście jest to inną taką... bardzo połączoną dyscypliną, jak to możemy określić, z historii jest heraldyka, która bada się rozwojem herbów i właściwie mam wrażenie, te lepiej kojarzymy jakoś, ponieważ no mimo wszystko w historii jakoś bardziej nam z historią się kojarzą herby, a flagi dalej są takie współczesne, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale z jakiegoś powodu weksylologia nie wybiła się aż tak bardzo jak heraldyka, no ale jest też taka nauka i dzisiaj sobie przeglądałem właśnie, to jest wpis w encyklopedii z tego i mają różne ciekawe określenia na znaki w flagach. Nie wiedziałem, że tak się nazywa.
0: Ja też właśnie widzę, że to są motywy. Pozdrawiamy serdecznie artystę Kantona, który na przykład zajął drugie miejsce podczas ogólnopolskiego studenckiego przeglądu piosenki turystycznej. Japa, na twoją cześć stworzyli motywy w fladze.
1: Jeśli dobrze rozumiem, ten motyw flagi pojawia się w Stanach, we flagi USA, ponieważ jest to taki prostokąt w rogu.
0: Zdecydowanie pasuje on do Stanów Zjednoczonych. Następne mamy obramowanie i panel, i tutaj chodzi chyba po prostu, że jakby coś jest panelem czegoś, coś już obramowaniem. Nie wiem, która flaga by tutaj mogła do tego pasować.
1: Coś mam w głowie, ale nie potrafię teraz nazwać tego państwa.
0: Więc... Mamy też klin i klin odwrócony, czyli trójkąty. Jeden wygląda jak koperta, tylko że jest zamazana ta wewnętrzna część. No a klin odwrócony jest taki sam, tylko do góry nogami.
1: Ktoś odwrócił kopertę.
0: Dokładnie. Mamy potem krokiew i krokiew odwróconą działa na podobnej zasadzie, tylko te wnętrze nie jest zamalowane. Mamy też krokiew leżącą, czyli... to samo, co mamy na krokwi, tylko że od boku. Trochę pasuje do Czech, gdyby Czechy przechodziły przez całą flagę.
1: Ale później będzie jeszcze. Czechy mają osobny kompletnie symbol, natomiast też próbuję sobie skojarzyć, nie wiem, czy Kostaryka na przykład nie ma czegoś, nie ma jakiejś krokwi. Szybko sobie zerknę, bo mogę też po prostu mówić głupoty, jak zwykle. Już patrzę, jak wygląda flaga Kostaryki. Nie chcę wiedzieć, jak wygląda mapa, to nie... To nie jest odcinek, dlaczego mapy są śmieszne. Nie, dobra, nieważne, nie ma tam krokwi.
0: Okay.
1: To ja może po prostu już się zamknę.
0: Przejdźmy dalej, mamy krzyż, czyli po prostu rzeczywiście krzyż przechodzący przez całą flagę. Krzyż grecki, który jest małym krzyżem.
1: Wygląda jak flaga Szwajcarii.
0: Zdecydowanie. Krzyż skandynawski, który pasuje do flagi Anglii. Krzyż skośny, pasujący do Szkocji. Nie, czy krzyż skandynawski pas... Nie, krzyż...
1: Skandynawski jest na przykład Norwegia.
0: W Norwegii, a krzyż normalny jest w Anglii.
1: Tak, bo wydaje mi się, tak, flaga Anglii ma wszystko ładnie po śródeczku.
0: I krzyż skandynawski, krzyż skośny luzem, który po prostu jest małym krzyżem, nie wchodzącym na rogi flagi.
1: Szkocja na przykład.
0: No właśnie nie, Szkocja ma po prostu krzyż skośny, a krzyż skośny luzem
1: a,
0: to...
1: A nie, okej, bo przechodziliśmy, tak, to się zgodzę. A skośny luzem to nie wiem, jaki może być przykład.
0: Nie wiem, pewnie jakieś mniejsze, może miejsce albo...
1: Wygląda jak flaga piracka, jak ci się krzyżują kości. Tylko brakuje czaszki.
0: Może tak być. Mamy krzyż skośny opuszczony, który różni się tym, że jest chudszy. Krzyż skośny podniesiony, który wyróżnia się tym, że jest grubszy. Pierścień, krąg. I tu pierścień, krąg nie musimy chyba tłumaczyć. Półksiężyc, gwiazdę. Tutaj jest normalna gwiazda. Nie gwiazda Dawida, żeby tutaj też pewnie będzie taka i. Mamy romb luzem, który jest mniejszy, trapez, który tak wychodzi od boku, trójkąt, który po prostu jest jak krokiew, tylko zamazany, trójkąt czeski, który tak, tutaj widzę, że już mi tutaj powiedziałeś, obrzeżenie, czyli
1: my
0: tutaj...
1: Teraz się zastanawiam, czy obrzeżenie bardziej nie pasuje do Norwegii, a krzyż skandynawski chyba na przykład Finlandia bardziej.
0: Może tak być i tyle.
1: I tak, jeszcze jakieś inne tutaj, no bardzo dużo tego jest. Nie wiedziałem, że takie, że te rzeczy mają aż takie określenia, ale w sumie ma to sens. Jest to interesujące, jak miejsca w sumie z różnych nawet kontynentów mogą mieć pewne bardzo wspólne elementy tego wszystkiego.
0: No właśnie... Bardzo ciekawie, zwłaszcza, że można też łączyć te elementy obramowień. No, jak mamy krzyż i połączymy go ze krzyżem skośnym, to mamy wtedy Wielką Brytanię, ale jak to rozdzielimy, to mamy Anglię i Szkocję.
1: Wiesz, co mnie wkurza w fladze Wielkiej Brytanii? Mm-hmm. Że ona jest niby połączeniem tych wszystkich krain, które wchodzą. Tak?
0: No.
1: Ale gdzie jest Walia? Walia ma tak super flagę, bo ma smoka na niej. I czemu nie ma smoka na fladze Wielkiej Brytanii?
0: Bo byś jej go nie upchnął, gdzie byś go wcisnął?
1: Nie interesuje mnie to. Jak masz flagę ze smokiem, no musisz przyznać, że to jest...
0: Znaczy,
1: no,
0: jest to zmarnowany potencjał. Trzeba to oddać, że po prostu...
1: Mogliby po prostu go zmniejszyć i wrzucić gdzieś na środek. Po prostu najwyraźniej bardzo nie lubią Walii.
0: Może tak. Może po prostu jest jakiś beef z Walią i to z tego po prostu wynika.
1: No, Walia, znaczy ja tutaj nie wiem, no nie jestem ekspertem od tego, ale no jest chyba takim najmniej odwiedzanym bądź takim znanym dla ludzi na świecie krainą. Zwłaszcza, że chyba ich odmiana języka angielskiego jest najtrudniejsza. I tutaj na przykład chyba aż tak łatwo byś nie mógł się porozumieć przykładowo. Ale nie chcę tutaj też wprowadzać słuchaczy w błąd.
0: No, możesz mieć rację. No, w każdym razie nie pozdrawiamy Wielkiej Brytanii, tak? Za to, że nie ma flagi Walii we fladze Wielkiej Brytanii, nie ma smoka.
1: Więc zmarnowany potencjał. Tak, na przykład sobie teraz sprawdziłem i że są znaki jakby w walijskim i po angielsku napisane. O, możesz sobie zobaczyć, okay, jak to wygląda. Na górze masz...
0: Aha, nic nie rozumiem, a na dole jest... coś tam rozumiem, ale jest po angielsku, a ja jestem w Polsce i mówię po polsku.
1: No tak, więc także tak. Więc podsumowanie tutaj naszej analizy wynika, że Wielka Brytania zmarnowała swój potencjał. Polska też mogłaby wrzucić smoka.
0: Mogłaby.
1: Wtedy... A czy Kraków ma smoka na fladze?
0: Trzeba sprawdzić flagę Krakowa, czy wtedy BDS by na przykład przywoływał flagę Krakowa, kiedy płakał.
1: To jest też jeszcze taki problem, że chyba tak, odpowiadam za twoje pytanie, że mam wrażenie, że częściej takie niesamowite elementy w stylu smoki czy coś są wsadzane na herby.
0: To też prawda, ale tutaj nie ma, bo
1: Krakowa nawet nie ma tego.
0: Nie ma smoka, jest orzeł. Jest orzeł w koronie.
1: A flaga w ogóle Krakowa wygląda beznadziejnie.
0: Wygląda jak Szkocja, tylko dodali jeszcze herb na środek.
1: A to jaką ty flagę widzisz? Bo ja widzę bardziej, że to jest po prostu Polska, tylko zamiast czerwonego jest niebieski.
0: A, to ja widzę tutaj, że jest taka flaga Szkocji, tylko jest herb na środku, to widzisz.
1: Ciekawe, bo ja sprawdzam flagę na Wikipedii i jest taka. A to może to jest flaga floty krakowskiej.
0: A może to jest baner Krakowa, że baner Krakowa ma...
1: To jest chorągiew miasta. A. To jest pewien wariant. A flaga miejska jest właśnie taka mega prosta.
0: Okay.
1: To jest kolejny element w sumie wszystkich flag, o których gadamy, że bardzo często mają one swoje różne warianty. Też na przykład... Że
0: opcje.
1: Tak, opcje i że na przykład właśnie flota morska często pod banderą jakąś występuje.
0: To też prawda, to wszystko jest interesujące i myślę, że jeszcze to omówimy, natomiast no musimy też dawać ten element muzyczny w naszych audycjach, więc tym następnym elementem muzycznym, następnym flagowcem, który tutaj puszczamy, jest klasyk z lat 2000, zwłaszcza z okresu 2010-2013, LMFAO, Sexy and I'm Know It, już teraz na antenie Żaka.

0: sexy and I know it. W temacie flag warto podkreślić jest to, że określają one nie tylko jakąś przynależność, powiedzmy, że właśnie, nie wiem, różne państwa, miasta mają swoje własne flagi, ale można z nich korzystać do komunikacji, prawda? Zgodzić się ze mną.
1: Można.
0: Są te śmieszne sygnały, nie?
1: Są sygnały, można też robić to na przykład, żeby komunikować się językiem Morsa przy użyciu flag. Jeżeli nie bawiliście się tym nigdy, no to rzeczywiście macie po prostu flagę, albo dwie flagi czerwone, albo czerwoną i białą i po prostu na rozpoczęcie wykonujecie trzy zamachy. Jeżeli ktoś wam odpowiada, no to też wykonuje trzy zamachy i potem, jeżeli pokazuje się jedną flagę, to jest kropka, dwie to jest kreska i teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to tak. Jeżeli zakryjecie, jakby położycie na przeciwnej stronie, na nodze jedną flagę, to to jest koniec litery. Jak zrobicie krzyż, to jest koniec słowa. Jak zrobicie krzyż na górze, to jest koniec zdania. A jak zacznie się odmachiwać, to jest koniec przekazywanej informacji.
0: Okej, proszę, to ciekawostka ze strony Maćka. Ja natomiast wrócę do tej komunikacji flagami, gdzie układasz, trzymasz fladze w dwóch rękach i tam układasz je, nie? Nie wiem, gdzie konkretnie jest wykorzystywane.
1: No właśnie w języku Morsa to tak wygląda na pewno, jeżeli chodzi o komunikację flagową. Tak, bo flagowy to jest też język Morsa generalnie z tego, co ja się uczyłem w swoim życiu, bo kiedyś się komunikowałem nawet
0: flagowym. Alfabet semaforowy. Który jest wykorzystywany w żegludze, jak czytam, i jest to kod sygnałowy odzwierciedlający litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie.
1: A rzeczywiście, mamy też coś takiego, ale to tak, no to ja widziałem coś innego, ale jest to ciekawe, tak. Ciekawe odniesienie, ale no właśnie też tutaj widzę, że są rzeczy, które na przykład ja zauważyłem, kiedy uczyłem się języka migowego, no i właśnie kiedy tutaj natomiast jest trochę inaczej pokazane, kiedy jest błąd, ponieważ u mnie, kiedy był błąd, to się machało w jednym boku flagami, a tutaj się macha po prostu flagami po bokach.
0: No, więc sobie wprowadziliśmy ten alfabet semaforowy. I czy kojarzysz, jak wygląda okładka albumu Help od Beatlesów?
1: Nie, muszę zobaczyć.
0: Możesz sobie szybko wyszukać, ja słuchaczy już wprowadzę w temat, że na okładce stoją właśnie cztery Beatlesi z flagami, układając alfabet semaforowy. No i jak sądzisz, co oni chcieli, jakie słowo chcieli ułożyć?
1: Help.
0: Help. Nie jest to help.
1: Okej.
0: Okay. Jak sądzisz, jakie słowo ułożyli?
1: Nie wiem.
0: Ułożyli nuiv.
1: Nuiv? A ciekawe, a byli blisko chociaż ułożenia help, czy kompletnie nie? Jakby nic się nie zgadzało.
0: Powiedzmy, że na swój sposób jest to bliskie, że gdyby przekręcili ramię w inną stronę, to powiedzmy, że część z nich może dostałaby literę, którą chcieli, ale no tak działa ten alfabet w sumie, że...
1: No tak, że nie mogli.
0: Więc jak czytam, to tutaj fotograf, który był zdjęcie, Robert Freeman, mówił, że mieli na początku taki pomysł, żeby ułożyć help, ale jak już przyszło co do czego, to kompletnie nie kontrolowali, nie wiedzieli, jak ułożyć te ramiona, więc po prostu porozkładali je i zamiast help wyszło nujwy.
1: gratuluję.
0: Ale kto wie, kto zna alfabet semaforowy na tyle, żeby móc to rozpoznać? No, mało osób, a Help ostatecznie stało się jednym z największych albumów w historii Beatlesów, więc nie ma tego złego. Ostatecznie chyba to jest zabawniejsze, niż gdyby po prostu wyszło im to.
1: Zdecydowanie. Ja generalnie flagowego, znaczy semaforowego się nie uczyłem, ja uczyłem się jedynie właśnie migowego z wykorzystaniem flag, ale też było to ciekawe doświadczenie.
0: Natomiast teraz zobaczymy, jak Maciej Płóciennik uczył się na geografii, ponieważ przygotowałem dla ciebie pięć flag, tak, pięć. Dla podpowiedzi to każda z tych flag jest z innego kontynentu.
1: O, okej.
0: Okay. I spróbuję ci je opisać najlepiej, jak umiem.
1: Dobra.
0: I spróbuję zgadnąć, co to jest za państwo.
1: Dobra.
0: Jak ci nie zgadniesz, to będę próbował ci jakoś podpowiadać. Okej, to pierwsza flaga, zachodzące słońce za morze.
1: Symbolizuje śmierć.
0: I nad nim lata jakiś ptak, nie pamiętam, jaki
1: to jest
0: ptak.
1: Kiribati.
0: To jest Kiribati,
1: dobrze. Pozdrawiam serdecznie Martynę Głąb, która nam tutaj pokazywała tę flagę.
0: Liczyłem, że będziesz pamiętać z tego. Trzy pasy kolorów. Od góry pomarańczowy, biały, zielony. I po środku jest koło, też pomarańczowe, tak jak ten górny pas.
1: Ojoj. Chciałem trochę pomyśleć nad jakąś Jamajką czy czymś takim, ale to chyba nie w tę stronę.
0: Nie ten kontynent, mogę ci powiedzieć.
1: Nie ten kontynent nawet, ale Jamajka ma chyba podobną flagę nawet. Tak nie,
0: Jamajka tam ma żółty, zielony i czarny. Tak
1: a bo to krzyż. Nie, to nie to. A może jakaś Gana?
0: Dobry kontynent i nawet blisko. Gana jest blisko tego państwa.
1: Okej. Uganda?
0: Nie, Uganda.
1: Nie, to może Nigeria? Coś takiego?
0: Prawie.
1: Okej.
0: Okay. Musisz dwie litery wyrzucić z tej nazwy państwa.
1: O nie. Teraz nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Nigeria i muszę kilka liter wyrzucić.
0: Dwie.
1: No to będzie Niger w takim razie?
0: Niger, dokładnie.
1: Niger, okej, to się mówi. O, no to
0: widzisz. W teorii chyba tak, chociaż Niger chyba też jest akceptowany jako wypowiedź.
1: Okej, o, rzeczywiście tak wygląda. Taka okej flaga.
0: Okej. To przenosimy się na następny kontynent. Powiedzmy, że masz cztery kantony, jak już się nauczyliśmy ładnie.
1: Dobra.
0: W kantonie prawym górnym i lewym dolnym masz kolorki.
1: Okay.
0: W prawym górnym masz czerwony, na lewym dolnym masz ciemno-niebieski, a na przeciwległych, tych, które nam zostały, mamy gwiazdki, które są w kolorach tych kantonów.
1: O matko, co to może być? nie, to nie jest Chile.
0: Chociaż nie głupie skojarzenie i powiedzmy, że nawet blisko. To nadal nie jest ten kontynent, ale blisko. Chociaż w sumie zależy. To państwo... Powiedzmy, że nie wiem, jak się na to patrzy. Ja kojarzę raczej w innym kontynencie, ale mogłoby się kojarzyć z tym kontynentem, który
1: no bo to, no bo nie, no bo jakby jeżeli to nie jest ten kontynent, no to no Meksyk nie pasuje.
0: Nie, to nie jest Meksyk, ale to już jest ten kontynent.
1: To już jest.
0: No według mnie jest to Ameryka Północna chyba, jeśli dobrze kojarzę, tak się chyba interpretuje.
1: No ale to też nie jest USA i to nie jest Kanada.
0: Ale masz bardzo dużo różnych państw.
1: Grenlandia?
0: Gdzie Grenlandia? Nie, no.
1: Nie.
0: Masz bardzo dużo państw między Meksykiem a Ameryką Południową.
1: Nie, tylko nie Ameryka Środkowa. Okej.
0: Okay. Taki utwór rockowy o tym tytule.
1: Okej.
0: Okay. Zespołu Van Halen.
1: Matko jedyna, gdybym tylko słuchał zespołu Van Halen, to mi naprawdę...
0: To by ci dużo pomogło. I to trochę jakbyś się z kimś żegnał.
1: Nie baj, nie cześć. Czad?
0: Nie. Czad jest w Afryce.
1: No właśnie, jakby, ale no już mówię losowe
0: albo
1: rzeczy.
0: Albo w domach, gdzie się źle pali.
1: Gdzie wydostaje się gaz, albo właśnie jest pożar.
0: I masz takie co wtedy?
1: O Jezus, nie wiem, co to może
0: zagadkę
1: być.
0: Ci dałem.
1: Bardzo chcę powiedzieć słowo Papua Nowa Gwinea, ale to na pewno nie jest ta odpowiedź. Nie mam.
0: To jest dobra literka.
1: Paragwaj?
0: Nie, Paragwaj, Ameryka Południowa.
1: Nie mam pojęcia. To jest właśnie kiepski świat, tak bym chciał powiedzieć. Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Panama,
1: okej. No nie, no nie zgadłbym.
0: No tego nie, to
1: było trudne.
0: Okej, to następne, to już chyba będą łatwe. Mam nadzieję przynajmniej. Wyobraź sobie flagę Polski. Koniec. No. Nie no, żartuję. Odwracasz się do góry nogami.
1: Aha.
0: I w lewym górnym rogu masz półksiężyc i gwiazdki.
1: Już chciałem powiedzieć Monako, ale to nie jest to w takim razie. No. Turcja to też nie jest, Korea też, o matko, ale teraz jesteśmy w Azji, tak?
0: Tak, to będzie Azja, to od razu dobrze. Małe państwo, bardzo małe.
1: Małe państwo.
0: Ale bardzo bogate.
1: No to chciałem powiedzieć, no to prosi się, żeby powiedzieć Monako, ale to nie jest Monako.
0: Monako jest w Europie.
1: No właśnie, ale jest małe i bogate.
0: Małe i bogate, to fakt. I ma flagę całkiem podobną. Tylko nam kontynent się tu nie zgadza, no i nie ma jednak tego białego półksiężyca i pięć białych gwiazdek.
1: Ojejku, co to może być? Nie będzie to Irak, nie będzie to Iran. Turcja też nie, jak już ustaliliśmy. Nie będzie...
0: Mógłbym ci rzucić podpowiedź, że wydaje mi się, że chyba z Malezją sąsiaduje.
1: Z Malezją. Trudne. Nie mam
0: ale
1: pojęcia.
0: Ale nie wiem, czy nie okłamam, ale chyba nie. Ale poczekaj zaraz.
1: Czyli nie jest też wyspą, czyli odpada Japonia.
0: Ale jest na półwyspie.
1: Jest na półwyspie.
0: Nie jest jakby na głównym kontynencie.
1: Ojej. Trudne, bardzo trudne. Bo to nie są żadne Indie, bo no Indie też nie byłyby małe. Nie wiem też, tutaj trudne mi dałeś kolejne. Jak bogate.
0: I jakby stolice tego, to jest trochę miasto-państwo chyba nawet, jak się tak interpretuje. Tak, jest to miasto-państwo.
1: O matko, to nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. Ja jestem beznadziejny z geografii, więc jakby generalnie to jest moja kompromitacja, można powiedzieć. Nie mam pojęcia.
0: Mój ulubiony moment każdej audycji naszej tutaj.
1: Tak, nie mam pojęcia, co ty mi zadałeś. Co to jest?
0: Singapur.
1: Singapur. Ma sens. No tak, tak. No okej, okay, widzę tę flagę.
0: No i ostatnie, tak to mam nadzieję, że to zgadniesz. Mhm. To tak jakbyś patrzył na słońce centralnie, że masz koło żółte po środku i promienie od niego odchodzą żółte i to wszystko na czerwonym tle.
1: Aha, już miałem w głowie, że to będzie Argentyna, ale to nie jest Argentyna, nie. Bo Argentyna ma inny... To słońce by pasowało, ale już kolory się nie zgadzają.
0: Przynajmniej dla mnie to przypomina słońce i chyba też taki ma być zamysł, ale no przede wszystkim no żółte koło po środku i odchodzące takie promienie od niego.
1: Chile to też nie.
0: Tak, widzę, że oficjalny opis flagi to na czerwonym płacie ośmiopromienne złoto-żółte słońce.
1: O matko, ale to jest Ameryka Południowa.
0: Nie, nie, nie.
1: Nie? Ani nie Ameryka Północna. Mieliśmy jeszcze, czyli została Europa, to jest europejskie?
0: To jest europejska flaga.
1: To nie będzie Austria.
0: Jakiś czas temu to państwo zmieniło nazwę. Całkiem niedawno.
1: O Jezu, czyli po Jugosławii to będzie coś, czy...
0: Tak, powstało w wyniku rozpadu Jugosławii, ale, okay. zmieniło nazwę w ogóle potem jeszcze. To była dosłownie chyba ta zmiana, teraz nie chcę okłamać, ale była kilka lat temu.
1: Dobra.
0: Siedem lat temu zmieniło nazwę.
1: Czarnogóra?
0: Nie.
1: Bośnia?
0: Nie.
1: Hercegowina?
0: I?
1: Hercegowina i nie wiem. Ale naprawdę dobrze idę?
0: Znaczy, no jest...
1: Znaczy, bo to jest Bośnia i Hercegowina, a nie Hercegowina i Bośnia.
0: No są to państwa po rozpadzie Jugosławii, ale nie, to nie jest ich flaga.
1: Muszę pomyśleć. Poczekaj, bo to nie Bośnia i Hercegowina. Serbia?
0: Nie.
1: Kurczę. Bardzo
0: nie, kurczę też nie.
1: Też nie. Teraz no, trzeba
0: nie słyszałeś tej ciekawostki o tym, że zmienili nazwę?
1: Nie.
0: Bo to nie jest jakaś duża zmiana, w sensie dalej ten sam człon jest, tylko dodali jakby kierunek geograficzny sobie do nazwy.
1: Dodali kierunek geograficzny? Coś tak. Północna to będzie?
0: Tak. I co jest północne w Europie?
1: Nie wiem. Norwegia.
0: Macedonia północna.
1: Macedonia. Tak. Okej, nie powiedziałbym.
0: Widzisz, to też taka ciekawostka, że Macedonia oficjalnie nazywa się Macedonią Północną.
1: Zaskoczyłeś mnie. Bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Kompletna kompromitacja. Początek był dobry. Nie, wyszedłem zgadłem.
0: Wy flagi zgadłeś, tak? Bo tak. Jugosławia i Niger jest w sumie... Trafiłeś?
1: Tak.
0: Panamę musiałem ci podpowiedzieć. No tak, no to 2-5. Nie no, no to nie zdałeś.
1: No, klasyk. Dobra, widzimy się w następnym terminie, tak?
0: Tak, to jakby drugi termin, proszę się lepiej przygotować.
1: Dobrze, dobrze. Przygotuję się. Myślę, że też przygotuję się lepiej niż MF Doom, bo on tutaj będzie opowiadał o swoich historiach i swoich przeżyciach i my będziemy na przykład na majówkę lepiej gotowi od niego, bo już teraz MF Doom z utworem One Beer.

0: on a score, coming to your corner store. No i właśnie przechodzimy do następnego tematu, czyli memów. Memów związanych z flagami i w sumie taki dość popularny był on w Polsce i trochę za granicą też.
1: Właściwie nawet narodził się za granicą, nie wiem czy widziałeś.
0: A to nie wiedziałem. A potem przeszedł do Polski bardzo mocno, co ciekawe, flagę Polski robiąc na odwrót, jako tak. Chyba jedyną flagę, która tam jest, czyli piłkoflagi znane też jako w Polsce jako Poland Ball.
1: Poland Ball, później przeszło właśnie Country Ball, ale wszystko się narodziło z Polski, więc z Polski, że Poland Ball powstał jako pierwszy, więc niby Polska górą, chociaż tak nie do końca, bo sobie czytałem o tym dzisiaj i ogólnie całość się narodziła na jakimś niemieckim czanie, gdzie jakiś Brytyjczyk chyba chciał wyśmiać jakiegoś Polaka, który tam pisał łamaną angielszczyzną. Aha. I trochę chciał go wyśmiać, zrobić tam jakiś komiks i właśnie odwrócił te kolory, żeby też tak trochę się ponaśmiewać z nas i nam przedstawić, że właśnie Polacy, nie wiem, tam nie umieją gadać po angielsku i że gadają łamaną angielszczyzną.
0: To niesympatyczne.
1: Niesympatyczne, ale ostatecznie w sumie się to przyjęło, także to jest takie neutralne i ze wszystkich później country balli, które powstało, właściwie każde państwo dostało swoją piłkę, bądź też inny kształt. Tutaj na przykład widzę na jakimś obrazku, że Kazachstan jest prostokątem, a Izrael jest sześcianem.
0: Okej, okay, a to nawet nie wiedziałem.
1: Ale Nepal jest Nepalem. Bo oni mają najdziwniejszą kształt flagi na
0: świecie. Mają flagę z dwoma trójkątami.
1: Tak, tak, tak. Więc powstało tych country balli więcej, ale tylko Polska słynie z tego, że jest odwrócona, co jest w sumie całkiem zabawne, bo ciekawi mnie, czy w całym lore, całej fabule country balli powstała później piłka Indonezji, bądź też piłka Monako. I czy wtedy się jakoś odróżniają? Pewnie powstał jakiś komiks naśmiewający
0: pewnie
1: się z tego.
0: Tak.
1: Bo to jest chyba główna forma, w której powstawały country balle, czyli właśnie komiksy, które miały uchwytać jakieś pozytywne lub mniej pozytywne stereotypy o danych państwach i trochę się tak ponaśmiewać, zrobić jakiś żarcik. No z Polski, takim słynnym żartem łączonym z Poland Ballem, było Poland Can albo Poland Cannot into Space. Polska może w kosmos albo nie może w kosmos.
0: Okej.
1: Okay. I właśnie początkowe komiksy były, że Polska nie może w kosmos, ale narodziła się pozytywna fala, chociażby po misji Sławosza Uznańskiego, Wiśniewskiego, który udowodnił, że Poland can into space. Polska może.
0: Polska jednak może do kosmosu i dziękujemy za to. Super, wielki sukces. Polska górą.
1: Warto przy country ballach. To jest niesamowite też, że one mają całkiem bogate opisaną tutaj historię i to je wyglądają, że warte podkreślenia jest to, że country balle nie mają właściwie, nie wiem, nosa, ust, uszu i wszystkie emocje przekazują wyłącznie za pomocą oczu.
0: To prawda i to też jest bardzo ciekawie zawsze zrobione i wykorzystane, ale też Poland Ball trochę tak się wymknęły spod kontroli, bo też pamiętam, że powstawały gry o Poland, o piłkach i też jakieś animacje, które rzeczywiście animowały te piłki. Dużo tego było. W pewnym momencie bardzo wybuchły Poland Ball. Teraz mam wrażenie, że raczej są już w fazie spadkowej.
1: Właśnie ciekawie mnie, jak to teraz wygląda, bo no jesteśmy w takim momencie, że nie wiem, ja i ty kojarzymy to, tak? Bo to było całkiem aktywne za czasów, kiedy wchodziliśmy do internetu, ale nie wiem, czy właśnie najnowsi użytkownicy, najmłodsi faktycznie spotkali się z tym, a jest to bardzo interesujący mem, jakby fajnie, że w sumie narodziło się to z Polski, trochę mniej fajne, że chcieli na początku nas wyśmiać. Ale ostatecznie zrobiło się z tego coś takiego, Na swój sposób taka intymna relacja, że jakby wyśmiewamy wszyscy swoje stereotypy, ale jako, że wszyscy się obrażamy, to nikt nie jest obrażony.
0: To jest wszystko okej. Zdecydowanie. I w sumie to bardzo, bardzo fajne, bardzo w porządku. Pozdrawiamy Poland Bole i wszelkiego rodzaju piłkowców, którzy bardzo lubią te memy.
1: I tego Brytyjczyka, którego Polak tak wkurzył, że postanowił stworzyć całą gigantyczną falę memów.
0: Nie udało ci się nas wyśmiać i tyle ci powiem, a my was zapraszamy na...
1: Swoją drogą, no. zanim zaprosimy słuchaczy na następny utwór, to z innych tutaj jakichś różnic, country balli, które się wyróżniają, to Singapur, o którym sobie mówiliśmy poprzednio, jest w kształcie trójkąta.
0: Tak. Okay.
1: Katar ma okulary przeciwsłoneczne, podobnie jak i Stany Zjednoczone. Wielka Brytania ma monokl oraz
0: kapelusz, to kojarzę nawet.
1: Antarktyda ma takie gogle przeciwśnieżne.
0: Okay.
1: Tak bym to chyba określił. Nie wiem, czy tu jeszcze się coś takiego wyróżnia. to jest flaga, teraz żebym cię nie okłamał, nie pamiętam, czy Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów, nie, chyba Arabii Saudyjskiej, ma, no teraz, nie wiem, jak się to określa, ale tej chustę na głowie założoną. Znaną, używaną w tamtych.
0: To nie będzie hidżab? Czy hidżab jest tylko u kobiet?
1: Wydaje mi się, chyba hidżab jest u kobiet.
0: A, hidżab jest, bo ty mówisz o tej chuście, takiej białej. Biało-czerwonej jakby z...
1: Ta jest biała, tylko i to jest jakąś opaska założona.
0: Tak, i się opaska do niej dokłada, okej.
1: Okay. A, i jeśli jak rozmawialiśmy, jak odróżniać Indonezję od Polski, przykładowo, to jak tutaj widzę, flaga Indonezji ma założony kapelusik na głowie.
0: Okej. To jest spoko. Dziękujemy w takim razie za stworzenie mema. Bardzo fajny mem.
1: Trochę już przechodzący do klasyki, ale na zawsze w naszych sercach.
0: Na zawsze w naszych sercach. My was zapraszamy teraz na poradnik. Będziemy pokazywać, jak się szyje flagę. Już włączamy do tego specjalny utwór. Zapraszamy do wysłuchania.

0: No i nie zobaczyliście tego, jak się szyje flagi, ale świetny utwór, czyli 009 Sound System Dreamscape, mega banger do poradników.
1: To jakiś agent, rozumiem, tajnego wywiadu brytyjskiego, tak? 009.
0: Tak, dlatego to jest właśnie, i on ma pseudonim Dreamscape, tak samo jak 007 ma James Bond. To dokładnie działa w ten sam sposób. No a my czym tutaj będziemy kończyć? Bo już powoli zbliżamy się do podsumowania tematu flagowego, tak naprawdę.
1: Trzeba sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, czyli które flagi według nas są najśmieszniejsze, najfajniejsze, najbardziej lubimy?
0: Już trochę poruszyliśmy.
1: Trochę już tutaj poruszyliśmy, więc możemy rzucić jakimiś ciekawostkami, o których nie wiedzieliśmy. Ja mam jedną, ale możesz ty zacząć. Jeśli masz coś w głowie.
0: Nie mam za bardzo ciekawostek, więc mogę ci to oddać. No, na pewno można powiedzieć, że Nepal ma mega śmieszną flagę, bo to jest flaga, która totalnie nie pasuje do wszystkich innych flag. Jest trochę takim impostorem pośród flag.
1: Bardzo jest edgy w tym wszystkim, że musieli sobie dać taki kształt. I to jakby, tak naprawdę gdybyśmy się zastanowili nad kształtami konkretnych flag, to byłyby pewne różnice, bo tam wszystko jest mocno zapisane w konstytucji. Nie wiem, czy stricte rozmiar flagi też, no ale gdybyśmy je porównali, to one nigdy nie są takimi samymi prostokątami, ale to jest kompletnie krawędziowe to, co robi Nepal. Jakby nawet nie wiem, jak ten kształt się określa, szczerze mówiąc.
0: Dwa trójkąty, ja bym go tak określił.
1: Dwa trójkąty. No, całkiem niezłe. Ja natomiast chciałem rzucić ciekawostkę na temat, wydaje mi się, flagi, znaczy wydaje mi się, na temat flagi Meksyku. Wiesz, jaki kolor tam jest obecny?
0: W Meksyku? No mamy czerwony, biały, zielony, no i ten środek, ale to nie potrafię powiedzieć.
1: I ten środek jest niesamowity, bo on sprawia, że Meksyk jest flagą z kolorem różowym.
0: Tak,
1: ponieważ
0: jest
1: na tym kaktusie rosną kwiatki różowe.
0: Więc mamy fajną ciekawostkę.
1: To jest niesamowite, że to właściwie jest ten kolor, no bo myślimy o przede wszystkim tym czerwonym, białym, niebieskim i zielonym.
0: Zielonym.
1: Ale rzeczywiście jest tam obecny chociażby, czy to taki różowy na tych kwiatkach, na tym kaktusie, ale też taki jasno niebieski, więc w sumie naprawdę bardzo dużo kolorów są na tej fladze, a tego nie widać. Człowiek się na tym nie skupia.
0: Nie myśli o tym początkowo.
1: I tutaj jeszcze inna ciekawostka z mojej strony, też żebym cię nie okłamał, więc się upewnię szybko, ale gdybyś powiedział, jakie kolory są na fladze Niemiec?
0: Na fladze Niemiec, no to czarny, żółty i czerwony.
1: Czarny, zgadza się. Czerwony, zgodzę się, ale nie żółty.
0: Złoty?
1: Tak.
0: Jest to złoty.
1: Jest to w konstytucji Niemiec zapisane, że flaga Niemiec składa się z trzech kolorów: czarnego, czerwonego i złotego. Schwarz-Rot Gold na niemieckim. To była ciekawostka, którą albo nauczycielka nawet podstawówce mogłem im powiedzieć i mi się zakodowała tak mocno w głowie, że to jest odruch, jak mam powiedzieć ciekawostkę o flagach.
0: To, że to jest pierwsza rzecz, o której myślisz, to, że to tak naprawdę nie jest żółty. Tak. No ja nie chodziłem na niemiecki, więc w sumie tej ciekawostki nie mam jak sprzedać.
1: Teraz możesz ją przekazywać dalej, że nie ma koloru żółtego na fladze Niemiec.
0: Będę to przekazywać, a mam nadzieję, że wy już jutro będziecie mieli, a nawet, że jeszcze dzisiaj już wywiesicie flagę polską i będziecie świętować tę majówkę.
1: Żeby nikt nie pytał dlaczego.
0: Żeby nikt się nie pytał, gdzie są flagi, dlaczego nie ma flag. My powoli kończymy tę audycję Dlaczego Śmieszne. Za tę godzinę dziękuję wam.
1: Krzysztof Wroński.
0: I Maciej Płóciennik, a także Maciej Płóciennik ze stołu realizatorskiego. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, a za dwa tygodnie zobaczymy, o której godzinie będziecie musieli obserwować, bo już za dwa tygodnie rozpocznie się nasza specjalna ramówka urodzinowa. No my już mniej więcej wiemy, ale wszystko się może zdarzyć, wszystko się może zmienić, więc obserwujcie, jak ta ramówka się rozłoży, bo to będzie 67 godzin niezapomnianych przeżyć. Mamy nadzieję, że tak jak Belmondo, poradzicie sobie w tym w jakiś sposób, a teraz poradzimy sobie w inny sposób od Belmondo na zakończenie. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.
1: Siema.
2: Młody G. Yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo, już nie jestem hop do przodu. Yo, nie odbijam piłki jak na skłoszu.

0: nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jakby nie.
2: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
3: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
2: Czuję alternatywę.
3: Żak. Leczymy alternatywnie.

28 kwietnia, w ostatni wtorek miesiąca. Witają bardzo serdecznie Grażyna Bąk, Paulina Kazimierska, które zrealizują program dzisiaj, i Paweł Rębasz, który poprowadzi nasze dzisiejsze spotkanie w złotych latach muzyki rozrywkowej. I przygotowałem dla Was muzykę. Tak jak dwa tygodnie temu rozpocząłem dzisiejszy dwugodzinny program Czas Wspomnień nagraniem z repertuaru amerykańskiej grupy The Jerry Kelly Band. Właśnie tydzień temu to było, tak, tydzień temu. Usłyszeliśmy na początek tytułowy utwór z płyty Somebody's Else Dream z roku 1978, a głównie pomysłodawcy założenia zespołu The Jerry Kelly Band, gitarzysta i wokalista Billy Kelly oraz gitarzysta i wokalista Jerry Chludzik, występowali wcześniej w znanej grupie The Buyos, która miała na swoim koncie taką pacyfistyczną pieśń Give Up Your Guns, chętnie odtwarzaną w pierwszej połowie lat 70. przez dzieci kwiaty popularnych hipisów. No i myślę, że grupę The Buyos też przypomnę. No i oczywiście późniejszą kontynuację ich twórczości, czyli formację The... No właśnie, zawiesiłem, ale za chwilę sobie odtworzę w głowie, jaka to była... Dakota, oczywiście.

Dakota, tak. Dakota będzie również, i to jest taki nurt aur rocka, bardzo interesujący nurt rocka, oni później grali i oni właśnie w tym zespole Dakota, tak, Dakota, oni zagrali, bo staram się sobie przypomnieć, który to był rok, ale to był 81. Oni zagrali sobie, wyobraźcie sobie, z Brianem Mayem, razem z Queenami, grali na jednym koncercie. Także to nie byli byle jacy muzycy. Dobrze, przypomnijmy sobie raz jeszcze tym razem formację Jerry Kelly Band przed chwilą słuchaną, a usłyszycie teraz kompozycję Changes. To też była ciekawa formacja.

Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa grupa, grupa The Jerry Kelly Band, The Changes. No oczywiście ten Dakota rzeczywiście muszę koniecznie przypomnieć dla was. No i też formację wcześniejszą, kiedy oni występowali, The Buoys, ale to czas przyszłości, a co dziś w programie? Dziś dużo klasyki przed nami z dziejów rocka, m.in. John Lennon, Scorpions, a w poezji rocka Black Sabbath. Około 21:00 kolejna wybrana z tomiku bajek braci Grimm historia. Dziś opowieść o dzielnym krawczyku. No i też dużo rocka progresywnego usłyszycie w dzisiejszym naszym wtorkowym spotkaniu. A za tydzień program archiwalny sprzed kilku lat, natomiast na żywo na antenę powracamy 12 maja. Przypominam również o programie urodzinowym Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. 67. urodziny naszej rozgłośni, aż się nie chce wierzyć, już niedługo staną się faktem. Ja będę miał przyjemność poprowadzić dla was program 15 maja w godzinach 20:22. Bardzo serdecznie zapraszam na ten urodzinowy program i będzie to taka audycja zatytułowana Ryba Fugu w panierce, czyli wędrówka do przeszłości, do kraju kwitnącej wiśni z muzyką rockową sprzed lat. Będzie się działo, bo będzie bardzo dużo historii rocka japońskiego, a rock japoński był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To były zespoły, które gdzieś współpracowały z muzykami no, zachodnimi, bo przecież Felix Pappalardi to jest świetne nazwisko kojarzące się nie tylko z Mountain. Mountain mieli utwór For Jasgur's Farm, czyli to był taki hymn dla pana Maxa Jasgura, który przecież udostępnił swoją farmę dla wszystkich tych, którzy bawili się tak świetnie na słynnym Woodstock. No ale Felix Pappalardi to był wreszcie człowiek, który był związany z Creamami poprzez produkcję płyt grupy Cream. Niesamowity gość, który zresztą zakończył bardzo tragicznie, bo poszedł sobie na imprezę, wyobraźcie. No i tam była suto zakrapiana ta impreza. No i gdzieś tam w amory bardzo takie mocne poszedł z dziewczyną. No, nie boję się tego słowa użyć, kochanką. No i żona dowiedziała się o tym. A że była krewka, postanowiła mu wymierzyć karę. A wymierzyła mu karę strzelając do niego. No i co ciekawe, uniewinnili ją później z tego czynu, bo stwierdzili, że działała w amoku. A on mógł z obcą kobietą nie spać. No i tak się zakończyła ta historia. No i jeszcze wracając jednak do tego japońskiego rocka, żeby was zachęcić do słuchania 15 maja, no to przecież muzycy z Whitesnake też współpracowali z Japończykami. To była kapela Bow Wow, taka też bardzo mocna, hardrockowa, kultowa właściwie kapela, która nadała ton muzyce metalowej w Japonii. No i dużo będzie blues rocka, heavy metal, na pewno hard rocka na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, ale i również chciałbym korzeniami do muzyki folk rockowej, chociaż w małym odstępie czasowym, no bo to 2 godziny to nie pozwala tak naprawdę na pełną dokumentację japońskiej historii muzyki rockowej. No i też myślę, pojawi się wątek elektroniczny, czyli kitaro chciałbym zaprezentować, bo bez kitaro no nie ma muzyki w Japonii, bo kitaro to jest przecież też słynny muzyk, który zaistniał na całym świecie. Dobrze, powracamy do naszego dzisiejszego spotkania wtorkowego. To teraz chciałbym zaproponować jeszcze jedno takie podejście zrobić do twórczości grupy The Jerry Kelly Band, która krótko po rozpadzie zamieniła się w formację Dakota. To, o czym wcześniej mówiłem, że będę prezentował. I no, to była grupa o znacznie szerszym zasięgu, która występowała jako support w 1981, to był właśnie koniec 80 roku, tak bym to powiedział, z grupą Queen. No i, nie, i chciałbym też w niedługim czasie przypomnieć tę formację. A tymczasem z repertuaru The Jerry Kelly Band sięgam po kompozycję You Can Be i przenoszę was tym samym do roku 1978.

Teraz przenosimy się do świata rocka progresywnego. No tak, tydzień temu się nie zmieścił ten utwór. No, myślę, że ludzie szczególnie, którzy prosili o Pendragon, to myślę, że byliby niezadowoleni, gdyby ta kompozycja nie zagrała, a jest to piękna opowieść Sister Bluebird, siostra niebieski ptak, można by to ująć, czyli lecimy gdzieś daleko w przestrzeń. Prawie 8 minut pięknych dźwięków niepowtarzalnych w ten kwietniowy, wieczorny czas dla Was.

Kiedy rodzi się życie, rodzi się miłość. Kiedy budzi się miłość, świat rośnie i wzrasta z wielką siłą, tak można by powiedzieć. No i kilka dni temu takie życie się też zrodziło. Realizatorka Judyta Tyluś, którą z pewnością pamiętacie, bo przez kilka lat realizowała wtorkowe programy, doczekała się potomka, a właściwie potomkini, można powiedzieć, dokładnie dziewczynki o imieniu Łucja. Serdecznie gratuluję Judycie i Rafałowi i dedykuję im utwór pełen miłości, Still Loving You. A później, żeby na baladzie nie zakończyć, No One Like You dla nich. Najpierw za sprawą Skorpionsów przeniosę was do roku 1984, a później do roku 1982. Przy okazji pozdrawiam oczywiście też maleńką Łucję, bo tak ma na imię. I wszystkie małe, nawet najmniejsze urwisy, podobnie jak duże łobuziaki, podobno lubią Skorpionsów.

Tak. Do muzyki hardrockowej powrócę już niebawem. Ale teraz przez najbliższe kilkanaście minut posłuchacie niezwykłego artysty, który przez wiele lat był podporą słynnej czwórki z Liverpoolu, grupy The Beatles, Johna Lennona. Muzyk po rozpadzie zespołu The Beatles bardzo dobrze odnalazł się w solowej twórczości i dziś właśnie wybrałem dla Was w tej części złotych lat muzyki rozrywkowej kilka nagrań tego muzyka. Dawno nie grałem go, dlatego myślę, że z wielką przyjemnością wysłuchacie. No i te piosenki Johna Lennona też zapadły, podobnie jak piosenki Beatlesu, zapadły w naszej pamięci. A najpierw przypomnę Wam dwa utwory opowiadające o miłości. Ten pierwszy, Beautiful Boy, piękny chłopiec, jakbyśmy przetłumaczyli, opowiada nie tylko o miłości, mówi również o odwadze i trudnych relacjach. Beautiful Boy zaczyna się niemalże jak bajka. Posłuchajcie zresztą sami. Zamknij oczy, nie bój się. Potwór odszedł. Ucieka. Uciekł już. A twój tatuś? Zobacz, spójrz. Jest tutaj. Jest z tobą, piękny, piękny chłopczyku. Zanim pójdziesz spać, zmów krótką modlitwę. Każdego dnia i z każdej strony wszystko zmierza ku lepszemu, piękny, piękny chłopczyku. Żeglując po tym oceanie życia, będę czekać z niecierpliwością, aż osiągniesz pełnoletność. Sądzę, że obydwaj musimy być cierpliwi, bo przed nami jest jeszcze długa droga i mamy twardy orzech do zgryzienia, bo przed nami jest naprawdę wiele. Tymczasem złap mnie za rękę, nim przejdziesz przez ulicę. I pamiętaj, mój piękny chłopczyku, że życie jest tym, co się zdarza, gdy jesteś zajęty układaniem innych planów. Zamknij więc oczy i nie bój się. Zobacz, potwór już odszedł. Dobranoc, mój najdroższy chłopcze. Dobranoc, Sean. No jakże piękna rozmowa ojca i syna, no bo domyślacie się pewnie, że to jest utwór dedykowany synowi Johna Lennona, Seanowi. No rzeczywiście bardzo pięknie i to posłuchacie już za moment. A drugi utwór, Bless You, bądź błogosławiony, to jest też taka kompozycja pełna wrażliwości, obyczajowości i miłości. Tak mógłbym w sentencji takiej ująć. Bądź błogosławiony, gdziekolwiek jesteś. Porzucone dziecko na wiatr, tak to się tam zaczyna. Bądź błogosławiony w spadającej gwieździe, gdzieś daleko. Niespokojne dusze odchodzą, a my przecież wciąż jesteśmy głęboko w naszych sercach zakorzenieni. Niektórzy ludzie powiadają, że to już koniec, gdy rozkładamy swoje skrzydła. Lecz my lepiej wiemy, kochanie, że wygrawerowana obrączka to jest jedynie zeszłoroczne echo. Bądź błogosławiony, kimkolwiek jesteś. Obejmując ją teraz, miej ciepłe i łaskawe serce. I pamiętaj, że miłość, choć jest dziwna teraz, to i tak będzie trwać nasza miłość po wieczność. No jakże pięknie w ten kwietniowy czas się zrobi za chwilę. 1, 2, 3, 4.

No bardzo piękny, refleksyjny klimat nam się zrobił. Dzisiejsze utwory i wspomnienie z Johnem Lennonem zawdzięczacie Krzyśkowi, któremu chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin i życzyć jak najlepszych łowów muzycznych. Teraz na tej wędce muzycznej wyławiamy kolejne utwory Johna Lennona i dedykujemy jubilatowi Krzyśkowi tę kompozycję Number 9 Dream, numer 9 sen, a pochodzi on z longplaya Walls and Bridges, który był zrealizowany dokładnie 16 grudnia 1974 roku. Utwór na popularnej liście Billboardu osiągnął nomen omen, słuchajcie, Nine Dream, tak, dziewięć sen, nomen omen, dziewiąte miejsce. I co ciekawe, fragment z refrenu tej piosenki jest urywkiem snu Johna Lennona, który dzięki temu dość wysoko stawiał tę kompozycję wśród ulubionych. Tym bardziej, że ten fragment dotyczył najbardziej intymnej części kobiecego ciała. Oj, co chcielibyście, panowie, żebym pewnie przeczytał i przetłumaczył ten fragment? No nie, nie zrobię tego, bo i tak ten tekst wytwórnia, muszę was zasmucić, ocenzurowała, gdybyście chcieli sięgnąć po tłumaczenie tego tekstu, a i sam John Lennon musiał go mocno okroić. Przejdźmy zatem do drugiego utworu, a drugą kompozycją będzie Instant Karma, utwór nagrany 27 stycznia 1970 roku. I to był czas, można powiedzieć, takich miłosnych amorów pary hipisów, czyli Yoko Ono i Johna Lennona, bo oni byli taką parą hipisów, no taka kultowa właściwie para hipisów tamtego okresu. I właśnie ten utwór na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i w Anglii konkurował ze szlagierem Beatlesów w tamtym czasie, słynnym Let It Be. Milion egzemplarzy tego singla sprzedano a można tylko sobie pomyśleć, że powstał w 10 dni ten utwór, zarówno w sensie nagraniowym, jak i wydawniczym. I jest to, słuchajcie, jeden z najszybciej wydanych utworów w historii muzyki pop, a naprawdę jest świetny. Zresztą będziecie mieli okazję przekonać się o tym. Jest to ta Instant Karma, ten tytuł, to jest takie buddyjskie określenie, że karma powróci. Zresztą wszyscy znamy to powiedzenie i to szybciej powróci, niż się tak naprawdę tego spodziewasz. I na tę ścieżkę prowadzi nas właśnie utwór Instant Karma, bo jak księżyc, jak gwiazdy i słońce na niebie, tak my tutaj jesteśmy nie po to, żeby żyć w bólu i strachu. Dlatego pamiętaj, jeśli komuś uczynisz cokolwiek złego, szybko karma dopadnie cię, zawsze cię dopadnie, zwali cię szybciej niż myślisz. Dlatego lepiej poznaj swoje siostry, lepiej poznaj swoich braci, nim spróbujesz ich kiedykolwiek zranić. No, mocno pacyfistyczna kompozycja, jak słyszymy, taka zabarwiona zdecydowanie i pachnąca epoką flower power i kulturą hipisów, w której kiedyś byłem zadłużony. No ale nie odlećmy za bardzo. John Lennon.

Krzyśka bardzo serdecznie pozdrawiamy przy okazji prezentacji Johna Lennona, nagrań tego wybitnego artysty. Pozdrawiamy cię urodzinowo oczywiście. A te dwa utwory Lennona, które jeszcze zostały, które dla was przygotowałem, jak i twórczość grupy Black Sabbath, powrócą 12 maja, bo za tydzień. Program archiwalny sprzed kilku lat dla was. Natomiast na żywo wracamy 12 maja. No a czas nieubłaganie płynie, dlatego teraz już kolejny czas z bajką.

0: Paweł Rębasz. Bajki, baśnie, bajeczki.
1: O dzielnym Krawczyku.

0: Pewnego letniego poranka siedział sobie Krawczyk przy stole koło okna i pogwizdując wesoło szył ile siły. Ulicą zaś szła wieśniaczka wołając:
1: powidła, powidła, doskonałe powidła, super świetne powidła, doskonałe dla każdego.
0: Miłe było to w uszach Krawczyka. Wytknął więc głowę przez okno i zawołał:
1: a chodźcie tu, kobieto, na górę. Dobra kobiecino, no, chodźcie tu do mnie. Tu się najłatwiej pozbędziecie swego towaru.
0: Wieśniaczka z ciężkimi koszami weszła po trzech schodkach do mieszkania Krawczyka, który kazał jej otworzyć wszystkie garnki. Po kolei podnosił każdy z nich. Obwąchiwał starannie, a wreszcie rzekł:
2: powidła wydają mi się dobre. Odważcie mi, droga kobiecino, no 4 łuty albo choćby i ćwierć funta.
0: Kobieta, która spodziewała się tu wielkiego zbytu, dała mu, ile żądał, ale zeszła ze schodów bardzo zagniewana.
2: No niechaj mi Bóg pobłogosławi te powidła,
0: zawołał Krawczyk.
2: Oby mi one dodały.

0: siły i mocy. Po czym wyjął z szafy chleb, ukroił sobie sporą pajdę i posmarował ją powidłami. O, niezłe to będzie, noch niech sobie skosztuje, ale najpierw muszę skończyć surdut, muszę go sobie uszyć. Położył chleb na oknie i począł szyć dalej, robiąc z radości coraz dłuższe ściegi. Tymczasem zapach powideł dotarł do much na ścianie i zwabił je na ucztę. Wielką chmarą obsiadły wnet chleb. Ejże, a kto was tu prosił? Kto was tu prosił, nikczemnicy? Rzekł krawczyk i odegnał je. Ale muchy, które nie rozumiały ludzkiej mowy, wracały ciągle w coraz liczniejszym towarzystwie. Wreszcie krawczyk rozsierdził się. Rozsierdził się na dobre. Chwycił ścierkę i... Poczekajcie! Już ja was nauczę! Trzepnął nią bez litości. A kiedy podniósł ścierkę i policzył swoje ofiary, przekonał się, że 7 much padło jego trupem. Ha, ha, ha, ha, ha! Toś ty taki zuch! Rzekł krawczyk do siebie, podziwiając sam swoje męstwo. A niechaj się o tym całe miasto dowie! I szybko przykroił sobie pas, a na nim wyszył wielkimi literami 7 za jednym zamachem. Ej, ej, ej, cóż tam miasto! Cały świat powinien się o tym dowiedzieć, co zrobiłem! Wdział więc krawczyk swój pas i postanowił ruszyć w świat, gdyż warsztat był za ciasny dla jego waleczności. Przed wyjściem obszukał całe mieszkanie, aby się przekonać, czy nie znajdzie czegoś, co by mógł zabrać ze sobą. Ale nic więcej nie znalazł, tylko kawałek sera, który wsadził do kieszeni. Przed domem ujrzał ptaszka, który zaplątał się w gałęziach krzaka, schował więc go też do kieszeni. Wreszcie ruszył bohaterski krawczyk w drogę, a że był lekki, nie odczuwał zmęczenia. Droga wiodła na górę. Gdy krawczyk dotarł na szczyt, ujrzał strasznego olbrzyma, który rozglądał się dookoła. Dzień dobry, kolego! Zawołał krawczyk. Oglądasz sobie daleki świat? Ha, ja właśnie tam idę. Jeśli chcesz, zabierz mnie ze sobą. Olbrzym spojrzał zgardliwie na krawczyka i rzekł.
1: He, ty smyku, ze mną chcesz iść? Ty mizerny łapserdaku.
0: E tam, jaki łapserdaku? Przeczytaj tu, zobacz. Zobacz, olbrzymie, jaki ze mnie mąż?
2: Olbrzym przeczytał.
1: 7 za jednym zamachem? Ha, ha, ha, ha.
2: Sądząc, że mowa tu o ludziach, których krawczyk zabił za jednym zamachem, nabrał wielkiego respektu dla małego zucha. Chciał go jednak wpierw wypróbować. Wziął więc do ręki kamień i ścisnął, aż woda wytrysnęła z niego.
1: No, widzisz, widzisz, zrób i ty to, a uznam cię za silnego męża.
0: He, takie coś! A jeśli tylko o to idzie, to patrz, to dla mnie zabawka. O, zobacz.
2: Sięgnął do kieszeni, wydobył ser i ścisnął go w dłoni, aż sok wyciekł z niego.
0: Widzisz? Ha, to było nawet lepiej zrobione, niż ty to zrobiłeś.
2: Olbrzym sam nie wiedział, co na to powiedzieć. Aby zaś wystawić krawczyka na jeszcze jedną próbę, wziął ciężki kamień i rzucił go tak wysoko, że ledwie go było widać.
1: No, zrób i ty to, malcze.
0: To było niezłe, ale kamień spadł jednak z powrotem. Nie? Widzisz?
2: Sięgnął zatem do kieszeni, wyciągnął ptaszka i rzucił go w górę. Ptak rad z odzyskanej wolności wzbił się daleko w przestworza i po chwili zniknął im z oczu.
0: No i co, olbrzymie, podoba ci się sztuka, kolego?
1: Owszem, rzucać umiesz. Zobaczymy, czy potrafisz też nieść coś porządnego.
2: I zaprowadził krawczyka do potężnego dębu leżącego na ziemi i rzekł:
1: jeśli jesteś dość silny, pomóż mi wynieść to drzewo z lasu.
2: Chętnie. Weź tylko pień na ramiona, a ja poniosę wszystkie gałęzie, bo to przecież najcięższe. Olbrzym wziął pień na ramiona, a Krawczyk siadł na jednej z gałęzi, tak iż Olbrzym, który nie mógł się oglądać, musiał dźwigać całe drzewo wraz z Krawczykiem. Krawczyk zaś pogwizdywał sobie wesoło piosenkę. Jedzie sobie trzech Krawczyków, jakby dźwiganie drzewa było dziecinną zabawką. Po pewnym czasie Olbrzym tak się zmęczył, że zawołał.
1: Słuchaj, poczekaj. Poczekaj, muszę opuścić to drzewo.
2: Krawczyk zeskoczył natychmiast z gałęzi, chwycił pień obydwiema rękami, jakby go był nosił i rzekł. O co to? Taki z ciebie duży chłop, a drzewa nie uniesiesz? No co ty? Poszli więc razem dalej. A gdy przechodzili obok drzewa wiśniowego, chwycił Olbrzym koronę drzewa, gdzie rosły najlepsze wiśnie. Nagiął ją do ziemi i podał Krawczykowi, aby sobie narwał owoców. Ale Krawczyk był oczywiście za słaby, aby utrzymać drzewo. Toteż, gdy Olbrzym puścił je, drzewo wyprostowało się, podrzuciwszy Krawczyka wysoko. Gdy mały zuch spadł znowu bez szwanku, rzekł Olbrzym.
1: A cóż to? Nie masz dość siły, aby utrzymać tę słabą gałązkę?
2: Tam! Na sile mi nie zbywa, Olbrzymie. Czy sądzisz, że to coś trudnego dla męża, który 7 zabił za jednym zamachem? Przeskoczyłem przez drzewo, gdyż myśliwi strzelali na dole w krzakach. Zrób i ty to samo, jeśli potrafisz. Oczywiście ciężki Olbrzym daremnie próbował przeskoczyć przez drzewo i zawisł wśród gałęzi, tak iż Krawczyk i tym razem pozostał zwycięzcą.
1: Jeżeli jesteś taki dzielny, chodź do naszej jaskini i przenocuj u nas.
2: Krawczyk zgodził się i poszedł za nim. W jaskini siedziało przy ogniu wielu olbrzymów, a każdy trzymał w ręku pieczone jagnię i jadł. Krawczyk rozejrzał się dookoła i pomyślał. Ejże, toż tu o wiele przestronniej niż w mojej izdebce. Olbrzym wskazał mu łóżko, żeby się przespał. Ale łóżko było dla Krawczyka o wiele za duże. Toteż zamiast położyć się na nim, przykucnął w kąciku. O północy Olbrzym wstał pewien, że dzielny Krawczyk śpi już twardo. Chwycił wielki pręt żelazny i ciął nim w poprzek łóżka, sądząc, że pozbył się wreszcie natręta. Rano wychodzą olbrzymi do lasu, zapomniawszy zupełnie o Krawczyku, a tu dzielny człowieczek idzie im naprzeciw wesół i rzeźki. Olbrzymi przerazili się nie na żarty, a bojąc się, aby ich Krawczyk wszystkich nie pozabijał, uciekli pędem. Krawczyk zaś ruszył dalej, zawsze za końcem swego nosa. Po długiej wędrówce przybył na dziedziniec Pałacu Królewskiego, a że był już trochę zmęczony drogą, położył się na murawie i zasnął. Tymczasem zeszli się dworzanie i poczęli oglądać go ze wszystkich stron, czytając szumny napis.
3: Zobacz, 7 za jednym zamachem, widzisz to? Och, tak. Toż to musi to być wielki wojak i potężny pan. Chodźmy do króla, opowiedzmy mu.
2: I opowiedzieli mu o wszystkim, dodając, że w razie wojny obecność tak dzielnego męża wielce by się przydała. Król posłał natychmiast jednego z dworzan do Krawczyka, aby go po obudzeniu nakłonił do służby królewskiej. Wysłaniec stanął obok Krawczyka i czekał. A gdy bohater przeciągnął się i otworzył oczy, przedstawił mu propozycję króla.
3: Po to właśnie tu przybyłem. Gotów jestem wstąpić w służbę królewską.
2: Przyjęto zatem Krawczyka z honorami i wyznaczono mu specjalny pałac na mieszkanie. Atoli rycerze nie radzi byli Krawczykowi.
3: Cóż to z tego wyniknie? W razie jakiej zwady wystarczy, aby raz uderzył, a 7 z nas padnie. No nie damy sobie z nim rady w żaden sposób.
2: Naradzili się więc sobą, poszli do króla i wymówili mu służbę.
3: Nie możemy. Nie możemy żyć obok człowieka, który kładzie 7 za jednym zamachem.
2: Król zmartwił się, że dla jednego wojaka utracić ma wszystkich swoich rycerzy. Chętnie pozbyłby się krawczyka, ale obawiał się, że gdyby mu wymówił służbę, groźny bohater przez zemstę wymordowałby cały jego naród i strącił go z tronu, aby samemu na nim zasiąść. Myślał długo. Wreszcie znalazł radę. Posłał do krawczyka i kazał mu powiedzieć, iż jako wielkiemu bohaterowi chce mu uczynić zaszczytną propozycję. Otóż w pewnym lesie w jego królestwie mieszkają dwaj olbrzymi, którzy wielkie szkody wyrządzają rabunkiem, mordem i podpalaniem. Nikt nie może się do nich zbliżyć bez narażenia życia. Jeśli pokona on tych dwóch olbrzymów, to otrzyma jedyną córkę króla za żonę, a pół królestwa w posagu. 100 rycerzy zaś pójdzie z nim dla jego pomocy.
3: He tam, oto coś dla takiego męża jak ja. Królewna i pół królestwa, o to się na co dzień nie trafia.
2: I kazał odpowiedzieć królowi, że chętnie pokona olbrzymów, a 100 rycerzy nie potrzebuje nawet. Kto 7 zabija za jednym zamachem, nie obawia się 2. Ruszył więc krawczyk na bój, a 100 rycerzy jechało za nim. Kiedy przybyli na skraj lasu, rzekł dzielny młodzieniec do swoich towarzyszy.
3: Zatrzymajcie się tutaj! Już ja sobie sam dam radę z tymi olbrzymami!
2: Po czym skoczył w las i rozejrzał się dookoła. Po chwili ujrzał gdzieś w oddali obydwu olbrzymów. Leżeli pod drzewem i spali, chrapiąc tak donośnie, że aż gięły się konary drzew. Krawczyk, nie zwłócząc, napełnił kieszenie kamykami i wlazł na drzewo, pod którym spali olbrzymi. Poczołgał się po gałęzi, aż się znalazł wprost nad śpiącymi i zaczął rzucać w jednego z nich kamieniami. Olbrzym długo nic nie czuł, aż wreszcie obudził się, kopnął swego towarzysza i zawołał.
1: Ej, ty, a czego mnie bijesz?
4: Tam, śniło ci się chyba. Ja cię nie uderzyłem.
2: Położyli się znowu, a gdy tylko zasnęli, krawczyk rzucił kamieniem w drugiego olbrzyma.
1: A cóż to? Dlaczego rzucasz we mnie?
5: Śniło ci się chyba, odparł pierwszy. Ja w ciebie kamieniami nie rzucam.
2: Kłócili się tak przez chwilę, ale że byli zmęczeni, zasnęli wkrótce znowu. Krawczyk rozpoczął swą grę na nowo. Wybrał najcięższy kamień i rzucił nim w pierwszego olbrzyma. Ten zerwał się i zawołał.
1: O, tego już za wiele! Zatłukę cię!
2: Rzucił się z wściekłością na towarzysza i cisnął nim o drzewo. Ten nie został mu dłużny i po chwili popadli obaj w taką wściekłość, że wyrwali z korzeniami drzewa i walczyli tak zaciekle, iż wkrótce obaj padli na ziemię. Krawczyk zeskoczył uradowany z drzewa i pomyślał.
3: Ojej, całe szczęście, że nie wyrwali drzewa, na którym siedziałem. No musiałbym skakać jak wiewiórka z jednego drzewa na drugie.
2: Po czym dobył miecza i zadał każdemu z olbrzymów kilka ciosów w pierś. Wreszcie wyszedł do swoich rycerzy i rzekł.
3: No, rycerze, chodźcie, no, chodźcie tu szybko, skończyłem robotę, położyłem obu. Ale przyznam się, że niełatwo było, niełatwo. Oj, wyrywali ci oni drzewa z korzeniami, mówię wam, broniąc się nimi, ale cóż to wszystko znaczy dla człowieka, który, jak ja, kładzie 7 za jednym zamachem.
6: Ojej, i nie jesteście panie ranni?
3: Tam, jacy ranni, nawet włos mi z głowy nie spadł.
2: Rycerze nie mogli uwierzyć w to, pojechali więc sami do lasu. Ujrzeli dwóch olbrzymów leżących w kałużach krwi, a dookoła nich mnóstwo powyrywanych drzew. Krawczyk zażądał oczywiście od króla obiecanej nagrody, ten jednak rzekł.
7: Zanim dostaniesz córkę mą za żonę, a musisz spełnić jeszcze jeden czyn bohaterski. W lesie grasuje straszliwy jednorożec, który wyrządza wielkie szkody. Musisz mi go żywcem schwytać.
8: Etam, królu, jednego jednorożca mniej się oczywiście przecież boję niż dwóch olbrzymów. Siedmiu za jednym zamachem. Oto dla mnie gratka.
2: Wziął z sobą powróz i topór i poszedł do lasu, na skraju pozostawiwszy rycerzy, których mu przydzielono. Niedługo czekał. Jednorożec nadbiegł wnet i ruszył wprost na krawczyka, jakby chciał go rozszarpać.
8: Powoli, powoli, jednorożcu, nie tak to łatwo ze mną.
2: I stojąc w miejscu, zaczekał, aż zwierzę było zupełnie blisko. Po czym skoczył szybko na drzewo. Jednorożec uderzył z całych sił w drzewo i tak głęboko wbił w nie swój róg, że nie mógł go już wyciągnąć.
8: Oto mam cię, ptaszku!
2: Zawołał krawczyk, zeskoczył z drzewa, ostrożnie założył jednorożcowi postronek na szyję, po czym toporem odrąbał mu róg i z triumfem powiódł zwierzę do króla. Ale król nie chciał mu dać obiecanej nagrody i postawił trzeci warunek. Krawiec miał przed ślubem najpierw schwytać żywcem dzika, który wielkie szkody robił w polu. Myśliwych miał dostać do pomocy.
8: A chętnie, dzika, otoż to dla mnie zabawka.
2: Myśliwym kazał czekać na siebie, oni zaś byli z tego zadowoleni, gdyż nieraz już dzik takich urządził, że nie mieli ochoty uganiać się za nim. Gdy straszne zwierzę ujrzało krawczyka, rzuciło się za nim w pogoń. Ale krawczyk zmykał szybko, wreszcie wbiegł do znajdującej się w pobliżu kapliczki i natychmiast wyskoczył oknem. Dzik wbiegł za nim do kapliczki, nie mógł się jednak przedostać przez małe okienko, a tymczasem krawczyk już zamknął drzwi i zwołał wszystkich swoich rycerzy, aby własnymi oczami ujrzeli schwytane zwierzę. Sam zaś udał się do króla, który już teraz nie miał wymówki i musiał oddać córkę wraz z połową królestwa dzielnemu bohaterowi. O ileż bardziej zmartwiłby się, gdyby wiedział, że zięciem jego to nie bohaterski wojak, ale zwyczajny krawczyk jest. Wyprawiono wspaniałe wesele i dzielny krawczyk został królem. Ale po pewnym czasie młoda królowa usłyszała w nocy, jak mąż jej mówił przez sen:
8: chłopcze, uszyj mi surdut, wyłataj spodnie, bo ci dam łokciem po uszach.
2: Poznała więc, na jakiej ulicy urodził się młody pan i nazajutrz opowiedziała wszystko królowi, prosząc go o pomoc w pozbyciu się męża, który okazał się ni mniej, ni więcej, tylko krawcem. Król pocieszał ją, jak mógł, i rzekł:
1: zostaw tej nocy drzwi do sypialni otwarte. Słudzy moi będą stali za drzwiami, córko. A gdy mąż twój zaśnie, wpadną do komnaty, zwiążą go i wywiozą daleko, na okręcie.
2: Młoda królowa odeszła uradowana, ale jeden z giermków oddany młodemu panu słyszał wszystko i doniósł mu:
8: a wy, cwaniaczki, już ja was w pole wywiodę,
2: powiedział sobie krawczyk. Wieczorem położył się o zwykłej porze spać, kiedy żona jego myślała, że już śpi, wstała, otworzyła drzwi i położyła się z powrotem. Młody król zaś, udając, że śpi, zawołał wielkim głosem:
8: chłopcze, uszyj mi surdut, wyłataj spodnie, bo ci dam łokciem po uszach. Ja położyłem siedmiu za jednym zamachem, zabiłem dwóch olbrzymów, schwytałem żywcem jednorożca i dzika, a miałbym się bać tych, co stoją za drzwiami?
2: Gdy to usłyszeli słudzy, stojący na progu, zdjął ich wielki strach i pouciekali, jakby ich całe wojsko goniło. Odtąd nikt nie ważył się już zadzierać z nim. Tak więc dzielny krawczyk do końca życia pozostał królem.

No, dzisiejsza bajka to też taki troszkę morał z tego, że jeżeli jesteś sprytny, wiele możesz osiągnąć. No i do baśni braci Grimm będę oczywiście powracał, ale teraz też jest taki trochę baśniowy czas, bo do końca pozostaniemy w progresywnej krainie. Dziś kontynuuję wątek progresywny z twórczością grupy Pendragon, której prezentację podzieliłem aż na 8 odcinków. Zatem spora porcja wspomnień neoprogresywnych dźwięków przez najbliższe wieczory przed nami. Zespół Pendragon powstał jeszcze, słuchajcie, pod koniec lat 70. w Wielkiej Brytanii, a konkretnie powołali go do życia w 1978 roku w miejscowości Stroud w hrabstwie Gloucestershire. Gitarzysta i wokalista Nick Barrett, Julian Baker, także gitarzysta i wokalista, Stan Cox, grający na basie, i perkusista Nigel Harris. Najpierw nazywali się jako zespół Zeus Pendragon, by dość szybko przekształcić go na Pendragon. Stan Cox, no właściwie można powiedzieć, dość szybko odszedł z grupy i ten skład dość często ewoluował, zmieniał się, dlatego no nie będę wam dzisiaj opowiadał o tych roszadach personalnych. A grupę wypatrzył niejaki menedżer Greg Lines i wyobraźcie sobie, że pierwszy koncert, jaki oni mieli, to mieli koncert ze słynnym zespołem Marillion Fisha w 1982 roku i wystąpili wtedy jako support. Dość znacząco dzięki temu, właściwie można powiedzieć, szybko wskoczyli do czołówki rocka progresywnego lat 80. i niespełna rok później zaliczyli występy na słynnym Reading Festival. Ja miałem okazję być na tym Reading Festival. To jest koncert niesamowity, to jest wielka sprawa, porównywane trochę do Woodstock, oczywiście przesadzone to jest, ale dzieje się tam bardzo dużo. No i wtedy też niezła była frekwencja, bo była frekwencja 30-tysięczna na tym koncercie. Co więcej, radio BBC istniejące od 1967 roku zaprosiło ich po tym koncercie do studia, do programu pierwszego. To była nobilitacja bez wątpienia. O szkoda, że w 1984 roku stracili utalentowanego klawiszowca Johna Barnfielda, który zapowiadał się naprawdę obiecująco, a który no nie mógł pogodzić pracy zawodowej z muzyką, no i rozstał się z zespołem. Prezentację twórczości grupy Pendragon tak trochę od końca będę wam prezentował i dziś zaproponuję wam dokonania z czwartego ich studyjnego albumu The Window of Life, Okno Życia z 1983 roku. A rozpoczynał ten long play blisko 11-minutowy, jakże niesamowity, The Walls of Babylon, Mury Babilonu, 10 minut 44 sekundy pięknego grania. Ten przysłowiowy Babilon jest tutaj punktem wyjściowym. Odpływamy w przeszłość ze wszystkimi mniejszymi i większymi tajemnicami. A Babilon jest tutaj w umyśle muzyków z tymi wszystkimi zagadkami takimi nierozwiązanymi, ze zbrodniami Babilonu, to co się tam działo, który tak naprawdę wsysa i wysysa swoje ofiary, no i zmienia to wszystko w nicość, można powiedzieć, a te diamenty, które są tam gdzieś ukryte, są w pyle. No bo Babilon skrywa wiele tajemnic. Piękna opowieść, piękna historia, posłuchacie już za moment. A druga kompozycja, którą dziś przygotowałem, bo więcej się nie zmieści, The Last Man on Earth, Ostatni Człowiek na Ziemi. Blisko 15-minutowa suita, której tekst zastanawia, i to bardzo zastanawia, bo wyobraźcie sobie teraz taką oto sytuację. Ona klęka przed grobem, trzyma kruche kwiaty i żegna swojego przyjaciela. Umieszcza te kwiaty w wazonie i nie wie, jak to wszystko przetrzyma, jak to wszystko wytrzyma. Powiada do tego człowieka w grobie: przyjacielu, wypatruj światła i jak jaskółka możesz spadać i nurkować. Możesz widzieć przez okno życia.
Więc podróżował daleko, mijając twarzy, których nie znał. Wciąż tak wiele jest do zrobienia. Dlaczego zatem odszedł? Nigdy tego się nie dowie. Pozostaje na tej Bożej ziemi, niczym na pustyni, sam jedyny. I szuka miejsca, gdzie mógłby dostrzec jakąś znaną twarz. Czy jest ostatnim człowiekiem tutaj na ziemi? Wędrując tą rajską drogą, zastanawia się, czy to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, czy też jest to pocałunek śmierci, śmierci ostatecznej. Ludzie wokół dziewczyny klęczącej przed grobem wskazują na drzwi, by odeszła. Każą jej uważać, gdyż kosiarze śmierci jedynym uderzeniem przeczesują ziemię i miliony padają na kolana. I gdzieś daleko ona przy grobie. No przyznacie, że historia niesamowita, historia tajemnicza. Posłuchajmy na koniec grupy Pendragon w tych dwóch niesamowitych, tajemniczych historiach. Do usłyszenia mówią Paulina Kazimierska i Paweł Rębasz.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.
2: Kici, kici.
3: Miau.
2: Kici, kici.

W Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej rozpoczynamy pigułkę dźwiękową. Za żakowską konsoletą Alicja Leszek, przy mikrofonie Jakub Kowalczyk, a dziś trzecia część i jak na razie ostatnia cyklu audycji o grupie Dead Can Dance. Grupa Dead Can Dance w pigułce dźwiękowej pojawiała się kiedyś częściej, ostatnio rzadziej, ale teraz zrobiłem ten cykl, aby ten zespół przypomnieć. Być może są jacyś słuchacze, którzy tego zespołu nie znali, no i dzięki tej audycji się w nim zakochają, tak jak ja. A pomysł na ten cykl był taki, że w pierwszej części słuchaliśmy piosenek, które wykonywała Lisa Gerrard, w drugiej utworów, które wykonywał Brendan Perry, a w tej audycji posłuchamy utworów, w których śpiewają oboje. No ale później oczywiście pojawią się inne utwory, taka żeby playlista się dopełniła. Przywitała nas muzyka z albumu zatytułowanego Spirit Chaser. Był to album wydany w roku 1996 i kompozycja, której wysłuchaliśmy, nosiła tytuł Nirika. Ona otwierała ten album. A drugą kompozycją na płycie jest utwór, którego właśnie teraz wysłuchamy. Kompozycja ta nosi tytuł Songs

Album Spirit Chaser grupy Dead Can Dance, czyli siódmy w ich dyskografii. To była zmiana brzmienia, bo wcześniej zespół oczywiście wykorzystywał rytmy afrykańskie, pojawiały się one w utworach, ale nigdy ta muzyka nie brzmiała tak bardzo afrykańsko i tak bardzo, jakby to powiedzieć, folklorystycznie, surowo, ludowo. Ta płyta taka właśnie jest. Z jednej strony muzyka afrykańska, z drugiej strony pojawiają się jakieś latynoamerykańskie również motywy, gitara, która też wcześniej w Dead Can Dance, no była oczywiście na samym początku, gdy grupa Dead Can Dance grała jeszcze muzykę rockową, ale później została zupełnie odrzucona, a później tutaj znowu powróciła, tylko w formie gitary akustycznej, ewentualnie gitary slide. Gitara slide to jest taka gitara, gdzie dźwięk jest taki długi, taki przeciągły, i zmienia wysokość, to te gitary mogą być również nazywane gitarami hawajskimi i właśnie na Hawajach takie brzmienia również się grało. Zresztą mam taką płytę winylową właśnie z utworami hawajskimi, ale ona jest mocno męcząca, bo te gitary po prostu miauczą przez 40 minut, także nie słuchaliśmy tego chyba jeszcze nigdy w programie. Kto wie, może kiedyś do tych brzmień powrócimy. No dobrze, to słuchamy nadal płyty Spirit Chaser. Teraz kompozycja The Snake and the Moon.

To była płyta Spirit Chaser. Z tego albumu wysłuchaliśmy 3 utworów i już więcej ich słuchać nie będziemy. Natomiast będziemy słuchali płyty Into the Labyrinth. Płyty wydanej w roku 93. I z tego albumu wysłuchamy teraz kompozycji, która nosi tytuł Toward the Within.

To była kompozycja Toward the Within z albumu zatytułowanego... jak zatytułowanego? Ha, zapomniałem teraz. Zatytułowanego Into the Labyrinth, oczywiście. No dobrze, skaczę trochę po tych płytach. Teraz przechodzimy do albumu z roku 2012. To był album, który nosi tytuł Anastasis. I to był pierwszy album wydany po tym, jak Brendan Perry i Lisa Gerrard się rozstali w 1998 roku. Czyli został wydany 16 lat po siódmym studyjnym albumie grupy Spirit Chaser, tym albumie, którego słuchaliśmy na początku dzisiejszej audycji. Album był poświęcony kulturze greckiej i można powiedzieć, że to jest ostatni normalny album Dead Can Dance, ponieważ po tym albumie pojawiła się płyta koncertowa, a następnie album Dionysus. Natomiast ten album Dionysus to był album w zasadzie autorstwa Brendana Perry. Lisa Gerrard pojawiła się tylko w jednym utworze. Powiem jeszcze, co dalej się z Dead Can Dance dzieje, bo cały czas coś się dzieje, no ale nie są to chyba informacje, które jakoś tak bardzo będą elektryzować starych fanów zespołu. No ale o tym jeszcze powiem. Teraz przechodzimy do płyty Anastasis i z tego albumu kompozycja Anabasis.

To była kompozycja Anabasis, w której pojawiają się takie dźwięki przypominające ptaki, ale nie są to nagrania ptaków, tylko są to dźwięki robione na syntezatorze modularnym. Dźwięki to robi się w ten sposób, że się kręci gałkami i przestraja filtr. I wtedy takie właśnie odgłosy jakichś takich śpiewających w krzakach ptaszków można uzyskać. No dobrze, cały czas jesteśmy przy płycie Anastasis. Posłuchajmy jeszcze kompozycji Return of the She King.

Bardzo uroczysta kompozycja i tak jak mówiłem, płyta Anastasis to są ostatnie dźwięki normalnego Dead Can Dance. Takiego Dead Can Dance, które chyba już nie wróci. A mówię o tym dlatego, że w tym roku Brendan Perry obraził się na Spotify'a i na wszystkie inne portale streamingowe. Stwierdził, że nowa muzyka Dead Can Dance już nie będzie się na tych portalach ukazywać. Przyczyna jest prosta. Te portale, a szczególnie Spotify, bardzo mało płacą artystom i tak naprawdę wielu artystów, Massive Attack również, wycofuje się już z publikacji nowej muzyki na Spotify'u, sugerując, że no cóż, oni robią muzykę, więc tę muzykę po prostu kupujcie na płytach, czy kupujcie na Bandcampie, takim portalu, gdzie właśnie artyści mogą publikować swoją muzykę. I właśnie na Bandcampie w tym roku pojawiły się dwa nowe utwory Dead Can Dance, które być może zwiastują jakąś płytę. Ale czy to będzie płyta z Lizą Gerard, tego nikt nie jest pewien. Dwa pierwsze utwory to są utwory, które wykonuje Brendan Perry i pewnie do tych utworów kiedyś sięgniemy w pigułce dźwiękowej, ale ja czekam cały czas, aż te utwory, aż pojawi się ich więcej, aż pojawi się płyta, wtedy na pewno będzie okazja do ich posłuchania. A to, czy Liza wróci do Dead Can Dance, to wcale nie jest pewne, bo duet, no cóż, miał burzliwe życie i chyba po tych koncertach, po tych trasach koncertowych, w których oboje uczestniczyli, chyba się mocno sobą zmęczyli. Zresztą Liza jest bardzo zajętą osobą, cały czas pisze muzykę do różnych filmów, więc nie wiadomo, czy na nowej płycie Dead Can Dance się pojawi i czy w ogóle ta nowa płyta się ukaże, czy to będą tylko single, które Brendan Perry sobie nagrywa w Grecji, bo tam teraz mieszka i po prostu wydaje raz na jakiś czas, bo taki ma kaprys. Po płycie Anastasis, czyli tej, której słuchaliśmy przed chwilą, pojawiła się jeszcze jedna płyta Dead Can Dance, która nosiła tytuł Dionizus. Poświęcona była obchodom dionizyjskim, czyli Dionizium. To były takie święta w Grecji, pełne zabaw, tańca, wina. Również były wtedy premiery sztuk teatralnych, tragedii i komedii. Oczywiście całość się działa w czasach antycznej Grecji, czyli przed naszą erą. No i właśnie taką płytę Dead Can Dance wydało w roku 2012. Jednak głosu Lizy Gerard na niej prawie wcale nie było. Pojawiła się ona tylko w jednej piosence. Dlaczego tak się stało? Otóż wtedy Liza, gdy mieli nagrywać te wokale, to Liza miała jakąś infekcję gardłową i nie była w stanie śpiewać, ale udało się zarejestrować jedną kompozycję, która zamyka tę płytę. Nosi ona tytuł Psycho Pump. I cóż to jest Psycho Pump? Psycho Pump to jest taka postać, która odprowadza duszę zmarłego do zaświatów. Tej kompozycji teraz posłuchamy.

To była piosenka Psycho Pomp grupy Dead Can Dance z albumu Dionysus. Dzisiejszy program poświęcony grupie Dead Can Dance, trzeci w cyklu i jak na razie ostatni, się kończy. Za uwagę, za wysłuchanie dzisiejszej pigułki dźwiękowej dziękuję realizatorka Alicja Leszek oraz prowadzący program Jakub Kowalczyk. Na zakończenie jeszcze króciutki utwór z albumu Into the Labyrinth zatytułowany MLA.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.

0: Dobry wieczór, cześć, siemano. Witajcie w kolejnym wydaniu audycji Alternator w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Audycji, w której dalej eksplorujemy mafrokowe klimaty i dzisiaj będziemy gościć w studiu zespół For Example John, a właściwie dwoje reprezentantów tego projektu i ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę.
0: Tak jest, znaleźliśmy sobie kolegę i koleżankę mafrokową, co jest ekstra super. Słuchaliśmy dzisiaj dużo For Example John, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, zwłaszcza tego albumu, co nadejdzie, ale pewnie o nim pogadamy przez najbliższą godzinę. Ja nazywam się Ryszard Gawroński.
1: Paulina Polańska.
0: Audycję realizuje Paweł Holak-Holi. Jesteśmy z wami do 23:00 i dzisiaj, tak jak ostatnio,

0: postać dla zespołu. Mamy w studiu zapowiadaną reprezentację For Example John. Piotr Pietrzak, Aleksandra Banasiak. Cześć.
1: Siemanko.
2: Dobry wieczór.
0: I kurczę, tak dziwnie zaczynać wywiad od tej strony, no ale pytanie aż samo się prosi. Dlaczego właśnie Yvette Young pojawiła się na start audycji? No bo otrzymaliśmy od was listę różnych zajawek i to jest punkt startowy.
2: Z dwóch powodów zasadniczo. Pierwszy powód jest taki, że generalnie jak zawsze ktoś mnie pyta o jakieś tam największe inspiracje muzyczne, to wymieniam Yvette na pierwszym. No, to jest zawsze moje takie pierwsze skojarzenie. Trochę dlatego, że pamiętam, jak w sieci pojawił się jej w ogóle pierwszy filmik, jak ona gra na gitarze i śpiewa. Ja byłem tak zauroczony, że dosłownie to był ten taki mój moment, gdzie ja odłożyłem swoje wszystkie stare nawyki gitarowe, przestroiłem gitarę do tego stroju, w którym grała Yvette i dosłownie jak małpa zacząłem naśladować to, co ona robi. No i z tego już gdzieś tam dalej wyewoluował mój styl grania na gitarze, nazwijmy to. Więc zawsze to jest moja pierwsza osoba, którą wymieniam w gronie inspiracji. No a drugi powód jest taki, że ten utwór, którego posłuchaliśmy, to jest taki zasadniczo utwór promocyjny efektu, który ona zrobiła o tej samej nazwie co utwór, czyli Chi, we współpracy z firmą Walrus Audio. I to jest efekt, którego ja używam od jakiegoś czasu, bo ci, którzy mnie znają troszkę więcej, to wiedzą, że jestem trochę psychofanem Yvette i mam zarówno jej czapkę, jak i ten efekt, jak i gitarę z Ibanezę, jej sygnaturę, więc zasadniczo wszystko chyba, co się da Yvette, to mam. No i tegoż efektu właśnie używałem w kilku utworach na naszej nadchodzącej drugiej płycie. Między innymi w singlu jednym, który został już wypuszczony, ale nie tylko, bo gdzieś tam on się też więcej trochę przewija. Dlatego od tego utworu zaczynaliśmy dzisiaj.
0: A czujesz, że no, masz ten efekt, ale czy czujesz, że nadal troszkę może grasz podobnie do niej na tej nowej płycie?
2: Chciałbym. Chciałbym, serio chciałbym grać jej aż trochę podobnie do Yvette, ale nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, że gram podobnie jakoś bardzo, ale trochę jest też tak, że no może już zdradzę, że dzisiaj posłuchamy sobie singla Nothing Will Change oraz dwóch utworów, które następują na płycie bezpośrednio po nim, bo to jest taka jedna dłuższa kompozycja trzyczęściowa, dlatego chcieliśmy ją zaprezentować w całości przedpremierowo zasadniczo. Na pewno jak pisałem trzecią część właśnie tego utworu, czyli Late Teenage Memory, to był riff, gdzie bardzo mocno starałem się inspirować Yvette i odwzorować jej sposób pisania melodii, generalnie konstrukcji riffu. On oczywiście potem trochę wyewoluował w trochę mocniejszy riff i generalnie już ten pierwszy klimat się zatracił, natomiast sama baza głównego motywu była, no tak narzuciłem sobie, że bardzo chcę przekazać właśnie tą moją inspirację Yvette. Czy to słychać, no to trzeba zapytać słuchaczy, tak na dobrą sprawę. No, ale to chyba jest jedyny taki moment na całej płycie, gdzie powiedziałbym, że może być słyszalna ta inspiracja Yvette.
1: Nawet nasza robocza nazwa na ten utwór to Yvette.
2: Tak, to był roboczy tytuł tego utworu.
0: Jest takie jedno pytanie, które krąży mi po głowie od początku, jak usłyszałem o was. No bo przedstawiacie się jako For Example John, zespół math-rockowy plus emo. Jest to połączenie, które na polskim podwórku jakoś tak no, rzadziej krąży, rzadziej się spotyka taką muzykę. Szkoda. Zastanawiam się, może tak zadam pytanie, nawiązując do pytania, które kiedyś było w dziennikarstwie, dlaczego hip-hop? Dlaczego math-rock? Co się stało, że mamy w Łodzi math-rockowy zespół?
2: Znaczy może być odpowiedź prosta albo trudna tak naprawdę.
0: Dajesz trudną.
2: Wydaje mi się, że dlatego, że był ten dzień, te 12 czy jakieś 12 lat temu, gdzie poznałem Yvette i jakby ona otworzyła mi w ogóle okno na taką muzykę. Wtedy generalnie ta muza brzmiała trochę inaczej niż w dzisiejszych czasach. No, było trochę mniej zespołów do wyboru, one były trochę bardziej noise'owe. Mi ta noise'owa część tego math-rocka nie do końca pasuje. Gdzieś tam odkryłem dopiero później American Football, co jest w ogóle śmieszne, bo raczej ludzie zaczynają od American Football, a ja do tego dotarłem po jakiejś tam chwili. W każdym razie od tego momentu zacząłem słuchać zasadniczo tylko takiej muzyki. No i w momencie, jak gdzieś ten math rock zaczął się rozszerzać do właśnie do American Football czy do innych jakichś emo zespołów, które bardziej są emo niż gdzieś tam math rockiem, po prostu trochę czerpią z tego gatunku jakimś tam brzmieniem gitar, no to jak zacząłem tworzyć również te 12 lat temu w tym stylu zainspirowany Yvette, to okazało się, że ja umiem już grać tylko takie rzeczy. Ja zasadniczo nie umiem zagrać jakichś takich prostych akordów. Oczywiście umiem zagrać na 4/4, tak? Ale zasadniczo jak mam grać tego typu rzeczy, to one mnie nudzą. Zasadniczo większość akordów muszę mieć jakichś dysonansowych albo jakichś takich dziwnych. Ja nie umiem w standardzie na gitarze zasadniczo zagrać. No nie umiem pentatoniki zagrać w standardowym stroju, tak? Na gitarze, więc to wynika trochę z tego, że ja słucham zasadniczo tylko takiej muzyki, a jak się słucha takiej muzyki, to się tworzy też taką muzykę. No oczywiście w jakichś tam ograniczeniach technicznych, jakie się ma umiejętności po prostu, tak? No ale z tego to wynika, tak? I w ostatnich miesiącach, może, nie wiem, roku, dwóch słucham więcej emo niż math rocka. Trochę mniej się dzieje, mam wrażenie, na scenie math rockowej, a więcej na emo. I to na nowej płycie też może być trochę słychać, że jest tak, no bardziej to poukładane może i jest trochę bardziej równo i bardziej energicznie. No ale mimo wszystko, jakby tak, no zbierając to wszystko w całość, to faktycznie, no dlatego w Łodzi jest taki zespół, no bo ja słucham tylko takiej muzy tak naprawdę, latam po całym świecie na koncerty najlepszych zespołów z tego gatunku, jakby to jest moje główne hobby, coś co głównie robię, tak, więc to stąd jest, nie umiałbym zagrać niczego innego.
3: Na pewno do tego tematu koncertów jeszcze wrócimy, ale czy powiedziałbyś w takim razie, że od Yvette się zaczęła twoja math rockowa przygoda?
2: No zdecydowanie.
3: A Ola, jak w twoim przypadku właśnie była ta... jak się zaczęło odkrywanie math rocka w ogóle?
1: Powiem szczerze, że ja zanim przyszłam do For Example John, które jeszcze wtedy oficjalnie nawet nie miało takiej nazwy, to nie miałam bladego pojęcia o istnieniu math rocka. Może trochę głupio, ale w sumie niekoniecznie. Jestem troszeczkę z innego, że tak powiem, świadka. Gdzieś tam mój wokal był wcześniej eksplorowany zupełnie w inny sposób, w poezji śpiewanej, w jakichś zespołach stricte wokalnych, może trochę chóry, ale no, raczej zespoły. I ja zawsze marzyłam, żeby śpiewać w jakimś zespole, takim zespole, gdzie będą chłopaki na gitarach i perkusji i w ogóle będzie super, będziemy siedzieć w piwnicy i robić muzę, ale jeszcze miałam taką przygodę w życiu, mam takiego przyjaciela, który gra na pianinie i pisał piosenki, też tworzył swoje kompozycje, ja do tego śpiewałam, czyli zupełnie inny klimat, ale wtedy jakby byłam w stanie nauczyć się tworzyć też swoje rzeczy w jakimś stopniu, bardziej odkryć, że mogę to robić. Więc jak usłyszałam, zwiedziałam się, że jest szansa, żeby wejść do jakiegoś zespołu, a akurat no, mieszkam w Łodzi, ja to w Łodzi, no to przyszłam na próbę, zaśpiewałam te utwory, które tam chłopaki mi podesłali, żeby sprawdzić, jak ja w tym brzmię. Ogólnie numery mi się mega podobały i były w mojej tonacji, więc już od razu mega plus. No i jak dostałam zielone światełko, że jakby jest okej, możesz zostać, no to zaczęłam słuchać, czy to nawet tych zespołów, z którymi graliśmy, no bo co koncert, co tak naprawdę co tydzień, co miesiąc graliśmy z innymi kapelami, więc to i słuchanie nawet wspólne, jeżdżąc w trasy, albo tych kapel, z którymi gramy, albo jakichś innych utworów, gdzieś tam wiadomo, na słuchawkach, w wolnej chwili, oprócz tego, co ja tam sobie słucham, no to zawsze mój Spotify już też zresztą wie trochę więcej i proponowanych mi podrzuca. Więc mówię, jak zupełnie przyszłam w ten krąg, niespotykanie, jakby nieświadoma tego, co to jest za muza, ale uważam, że no, że całkiem mi ona siadła, no bo byłam w stanie w jakiś sposób dośpiewać do tych Piotrka kompozycji swoje propozycje wokalne, czy to tekstowo, czy melodyjnie się jakoś w to wpasować. Mam wrażenie, że cały czas się docieramy i no, pierwsza płyta była no, takim naprawdę na przetarcie się, zobaczenie w ogóle co, jak brzmi, co jest do poprawy, co jest do zrobienia. I do tej drugiej płyty podeszliśmy już zupełnie z inną energią, jakby z innym doświadczeniem, bardziej tak koncepcyjnie, że mamy jakiś pomysł, że jakąś emocję chcemy w tym uchwycić, że mamy jakieś inne inspiracje i trzymamy się koncepcji, więc zupełnie teraz mówię o czym innym, ale tak czy siak uważam, że druga płyta zdecydowanie lepiej nas reprezentuje niż pierwsza.
0: No właśnie, tak zacząłem ciebie słuchać, Piotrek, i ciebie, Ola, i to wychodzi na to, że ty, Piotrek, świecisz taką jasną zajawką Mathrocka. I tutaj Ola jakby dołączyłaś później poznałaś Mathrocka. Jak to wygląda wśród pozostałych członków zespołu? Czy to jest tak, że ty, Piotrek, jesteś źródłem tej zajawy, reszta jakby dołącza, czy tutaj jakby poznałeś po prostu w jakiejś mafrykowej ekipie resztę i potem się pojawia Ola?
2: Znaczy, no, dla Bartka, naszego basisty, to na pewno była też nowość. On bardziej siedzi w klimatach progmetalowych, więc pod tym kątem go ta muzyka zainteresowała, nie? No bo jest ciekawa, jest w jakimś stopniu trudna, więc jakby to było nasze takie połączenie i dlatego w ogóle Bartek chciał grać ze mną, z nami, tak jakby tworzyć ten zespół. A dla Piotrka, również Piotrka, tak, który jest naszym perkusistą, od tej płyty tak naprawdę, bo dołączył do nas rok temu, to no, on trochę ogarnia ten klimat, tak? Bardziej mocniejsze rzeczy, jakieś mafkorowe, czyli to jest trochę drugi biegun tego, co ja lubię, natomiast no, jest sporo punktów styku, a przynajmniej jest też sporo zespołów, które, nie wiem, ja znam i bardzo lubię, a on co najmniej zna i ceni, tak? Więc jest jakby gdzieś tam trochę takich punktów styku i na pewno łatwiej jest mu wejść i zrozumieć coś takiego, czego nie zna, ja mu podsyłam. No bo już jednak trochę czegoś tam liznął, no nie? Znaczy liznął, no to nawet źle powiedziane, bo w sumie mocno siedzi w tego typu rzeczach, tak jak Dillinger czy jakby tam pokrewne.
0: No generalnie wyglądacie jak ekipa, która siedzi mocno w scenie. O tym podgadamy później, bo chyba teraz trzeba zaprezentować przedpremierowo fragment waszej nadchodzącej płyty. 8 maja wyjdzie Failed as a Friend. Płyta świetna, ja się jaram, dzisiaj słuchałem i po prostu dawno nie czułem takiej jakiejś świeżości w płycie. To naprawdę magnetyczna jest ta płyta. I usłyszymy fragment taki połączony trzech utworów. Już trochę go zapowiadaliście, więc nie wiem, spróbujmy jeszcze raz może, co to jest za trio utworów.
2: To jest Nothing Will Change i to jest singiel, który już wszyscy znają. Te 150 osób, które już go posłuchały, już go znają. Następnie jest Prelude i Late Teenage Memory.
0: Wysłuchajmy.

0: Wysłuchaliśmy tego właśnie miksu Nothing Will Change, Prelude i Late Teenage Memory z tej nadchodzącej płyty. No a my teraz chcielibyśmy troszkę powałkować temat tej płyty, bo wydaje mi się, że to, co, no właściwie już słuchaliśmy przedpremierowo całej. I no ja muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem i nie mogę się doczekać, jak wszyscy będą mogli jej posłuchać w całości. I jak to, poza anteną też dużo nam sprzedaliście właśnie takiej historii, co tu się właściwie działo, ale zacznijmy od początku. No oczywiście wydaliście tą pierwszą płytę i czuliście, że okej, zrobiliście to, zakończyliście ten etap i coś musi pewnie być następnego. No i wydaje mi się też, że ten album jest mocno właśnie taki konceptualny, że to wszystko od początku było napisane specjalnie na ten album. I jak to wszystko przebiegało? Jaki jest wasz ten proces twórczy?
1: Jest 30 minut do końca audycji, więc muszę bardzo teraz wybiórczo potraktować ten temat. Natomiast w sumie powiem historię, której chyba nigdy nie opowiadałem, więc w sumie powiem wam co innego niż przed chwilą poza anteną. Za chwilę będziemy słuchać utworu takiego zespołu, który się nazywa TTNG. On się kiedyś nazywał inaczej, ten zespół, ale zmienili nazwę na skrót TTNG właśnie. W ogóle TTNG wydało bodajże swój pierwszy materiał jako epkę z takim zespołem, który się nazywa Cats and Cats and Cats. Nie wiem, czy wy słyszeliście o takim bandzie. Jeżeli słyszeliście, to wam uścisnę dłonie i ukłonię się bardzo, bardzo nisko. Natomiast
2: słyszałem o innych zespołach, co mają nazwę to samo ciągle.
1: Tak, mówię o tym dlatego, że Cats and Cats and Cats swojego czasu wyrósł do takiego mojego absolutnie ulubionego zespołu i do dzisiaj to jest taki jeden z moich absolutnie kochanych zespołów. On przez wiele lat nie był aktywny, teraz się reaktywował, trochę się znowu zawiesił, nie wiadomo generalnie co się dzieje, ale zmierzam do tego, że przez absolutny zbieg okoliczności poznałem lidera i wokalistę tego zespołu.
0: Oh wow, okay.
1: I pamiętam, jak byłem kiedyś na wakacjach w Japonii, bo to jest w ogóle Brytyjczyk, który mieszkał w Japonii i tak się złożyło, że mamy wspólnego znajomego Japończyka, a tenże Japończyk zrobił ze mną pierwszy numer For Example John, czyli Where We Isolate, więc świat jest absolutnie mały. I siedziałem właśnie z tymże człowiekiem, z Benem, na meczu baseballa. I to było 10 lat temu, czy ileś. I Ben mnie zapytał, co sądzę o koncept albumach. I ja do tamtej pory zasadniczo trochę tego nie rozumiałem, bo traktowałem koncept albumy jako taki, że po prostu jest, nie wiem, motyw przewodni na albumy. No nie, jakby nie skupiałem się na tym za specjalnie i tak, a mówię, no nic nie sądzę w sumie, tak? Jak są, to spoko, jak nie są, to też spoko. Ale po latach zrozumiałem, dlaczego Ben mnie o to pytał, bo zasadniczo wszystkie albumy, które Ben wypuścił, czy to jako Cats and Cats and Cats, czy taki zespół, który się nazywał Merry Christmas, on go sobie w Tokio założył, to wszystkie te albumy były koncept albumami i nie tylko lirycznymi koncept albumami, ale też muzycznymi koncept albumami. Tam była zawsze jedna piękna, wielka historia opowiedziana, często dość abstrakcyjna, ale lirycznie to jedno, ale drugie to muzycznie. Po prostu to, jakie on pisał płyty, to jest dla mnie niedościgniony w ogóle wzór. I jak zacząłem myśleć o tym, w jakim kierunku powinniśmy pójść z drugą płytą For Example John, to mi się tak zaczęło marzyć, żeby trochę zacząć rozwijać i eksplorować ten klimat. No jakby, no nie mamy doświadczenia też w pisaniu koncept albumów stricte.
0: Teraz ale, już macie.
1: No teraz już, tak, teraz już jakieś mamy, tak? Ale na pewno ta idea Failed as a Friend, ona mi jakoś tak bardzo mocno przyświecała. Trochę chyba dlatego, że jestem w takim wieku, że no gdzieś tam sporo tych relacji przyjacielskich, koleżeńskich się rozchodzi najzwyczajniej na świecie. I to jakby z dwóch stron, no nie? I ci przyjaciele nas zawodzą, albo my mamy jakieś w ogóle wygórowane oczekiwania, nie wiemy, nie wiadomo zasadniczo, czego oczekujemy od tych przyjaciół, czy to my tym oczekiwaniom nie sprostamy. Wiele niewypowiedzianych słów, jakichś dziwnych sytuacji, tak? I wydaje mi się, że to dlatego ta myśl jakoś tak mi gdzieś zakiełkowała w głowie. I cały czas z tą myślą po prostu każdy riff, każdą piosenkę, każdy też tekst, który finalnie tam, nie wiem, chyba dwa czy trzy, nie wiem, dwa i pół się chyba znalazło ostatecznie mojego tekstu na płycie, no to była z myślą właśnie o tej idei, no ale ta idea nie wzięła się z tego, że po prostu sobie pomyślałem, o, to jest fajna idea i ją sobie zeksplorujemy jako zespół i wypuścimy produkt i zarobimy na tym pieniądze, tak? Tylko bardziej dlatego, że to było coś, co mnie bardzo dotykało, myślę, tam w tych ostatnich miesiącach, czy może latach, bo to nie jest efekt ostatniego roku, tylko myślę, że trochę dłuższego czasu. Jakby z tego wyszła ta płyta i ona jest, tak czuję, że napisana faktycznie jak koncept album, też muzyczny koncept album. To, czego posłuchaliśmy przed chwilą, właśnie jest według mnie idealnym zakończeniem strony A, czyli jak faktycznie ktoś będzie sobie słuchał tej płyty na winylu, to sobie tą pierwszą część zakończy w ten sposób. A jak nie na winylu, to tak może sobie przerwać w tym momencie, bo wydaje mi się, że tak kończy się dość satysfakcjonująco, tak? Satysfakcjonująco zamyka po prostu tę pierwszą połowę płyty, no nie?
2: Można zrobić epkę.
1: Można zrobić epkę i szczerze mówiąc, w sumie nikt mnie o to nigdy nie pytał. I wy też mnie w sumie o to jeszcze nie zapytaliście, ale wam odpowiem na to niewypowiedziane pytanie. Bardzo nie lubię tego, co się dzieje na scenie i niezależnej, i zależnej. I to nie tylko w Polsce, tak? Ale bardzo nie lubię takiego singlowania i epkowania, szczerze mówiąc. Nie wiem, znaczy wiem, z czego to wynika. Natomiast ja sobie kiedyś chyba tak stwierdziłem, może świadomie, a może nieświadomie do końca, że ja na pewno nie chcę wchodzić w takie rzeczy, jeżeli to nie będzie wynik jakiejś koncepcji artystycznej, którą sobie mam w głowie, czy pod którą chcę się po prostu podpisać. Jeżeli moją czy naszą, tak, no jakby jak zwał, tak zwał, koncepcją artystyczną będzie wypuszczenie, nie wiem, serii singli albo epki, no to po prostu zrobimy, ale jeżeli to będzie wynik jakiejś, nie wiem, blokady twórczej, czy nie wiem, może skoku na algorytmy Spotify'a, żeby single wypuszczać co miesiąc przez 12 miesięcy, no to wtedy niech mi ktoś przypomni, że to jest niezgodne ze mną i żebym już po prostu odwiesił tę gitarę na kołek. Więc tak, no na pewno na ten moment się nie podpisuję. Znaczy nie mam żadnej potrzeby koncepcyjnej tworzenia singla takiego standalone ani epki. Uważam, że wszystko ma swój cel w jakby twórczości artystycznej i upuszczanie epki tylko dlatego, żeby puścić epkę, jest po prostu bez sensu. Ja się z tym, jako ja, najzwyczajniej na świecie nie zgadzam i nie chcę czegoś takiego robić, no nie? Ale tak, czasami te dyskusje o epkach u nas się pojawiały, natomiast też jest trochę tak, że ja piszę bardzo dużo muzyki i tak na płycie jest, powiedzmy, że 13 utworów, z czego jeden to jest ten prelude, który jest de facto wydzielonym po prostu fragmentem innego utworu, w tym też jest intro, no ale ja w ostatnim roku napisałem 18 utworów. Co jakby ja sobie zdaję z tego sprawę, że dla wielu to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i wielu muzyków, nie tylko niezależnych, ale też tych już takich komercyjnych, po prostu nie pisze tyle materiału, no nie? No ja piszę tyle materiału i płyta druga jeszcze się nie ukazała, a ja już mam jakiś kolejny zarys na kolejny riff, na kolejną jakąś tam rzecz, na kolejny materiał, tak? Już nie mówiąc o tym, że mam jakieś pomysły i koncepcje, które chciałbym rozwinąć, jeszcze nie sprecyzowane, tak? No ale ja po prostu piszę tego dużo. I jakby wynik, ta druga płyta jest wynikiem jakiejś tam koncepcji, z którą ja przyszedłem i którą wspólnie rozwinęliśmy, ale tak odpowiadając chyba na twoje pytanie, bo już trochę zapomniałem dokładnie, jak ono brzmiało.
0: O proces twórczy, ogólnie mówiąc.
1: Tak, no to ta płyta faktycznie była napisana jako płyta po prostu.
2: A ty, Ola, jak potraktowałaś takie zadanie? Bo to jest chyba właśnie takie zadanie pisarskie. Przychodzi Piotrek i mówi, robimy album o przyjaźni, takiej zanikającej przyjaźni, o właśnie fejlach w przyjaźni. Czy to było dla ciebie zadanie, czy właśnie też miałaś jakieś takie emocje, które mogłaś ująć w tym albumie?
3: Znaczy, myślę, że to jest taki... Może to źle zabrzmi, korzystny temat, bo nie jest zbyt pozytywny, ale jest na tyle szeroki, że każdy jest w stanie się z tym w jakiś sposób utożsamić. Zarówno no ja, jako osoba, która miała przelać na papier, czy potem w głosie swoim pokazać te emocje, jak i słuchacz. Więc to jest dobry temat, ponieważ każdy właśnie może coś poczuć i wynieść z tej zarówno muzyki, jak i słów coś innego dla siebie. Na samym początku, owszem, nie do końca wiedziałam, jak to ugryźć, może co mam sobie konkretnie przypomnieć ze swojego życia albo tam dopasować, żeby to było to, żeby to się zgrywało, ale w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że failed as a friend to nie musi być koniecznie dosłownie ten zawód dla przyjaciół, czyli dla innych osób, ale równie dobrze może to dotyczyć samego siebie i ja w kilku utworach bardzo, bardzo dosłownie nawiązałam do takiego właśnie zawodu względem samej siebie albo do jakichś swoich oczekiwań czy wyobrażenia siebie w przyszłości albo z przeszłości. To no, po części jest dosłownie, po części nie jest dosłownie ujęte w tych utworach, więc wiadomo, można to różnie odbierać, ale jakby też taka tęsknota za jakimś wyobrażeniem siebie w przyszłości albo właśnie no, te niespełnione oczekiwania, które mamy względem siebie, a które też moim zdaniem są bardzo duże w obecnych czasach, więc na tej płycie zdecydowanie znajduje się wiele moich też własnych emocji, takich prawdziwych rzeczy, z którymi się gdzieś tam mierzyłam i mierzę, co no, tylko moim zdaniem dodaje tej autentyczności tym piosenkom i tego, że rzeczywiście jesteśmy prawdziwi w tym, co tutaj się wydarzyło na tej płycie, zarówno właśnie muza, którą Piotrek przyniósł, a my do niej dokomponowaliśmy razem wszyscy jeszcze z Piotrkiem i z Bartkiem pozostałe jakby elementy, pozostałe dźwięki, melodie i reszta tej kompozycji jest naprawdę true. No bo tak jak powiedziałam na początku, jest to temat, z którym myślę, że każdy w jakiś sposób się utożsamia i mam nadzieję, że nasi słuchacze również poczują cokolwiek, ale żeby każdy w swoim zakresie coś poczuł.
0: No myślę, że w czasach takiej trochę hiperindywidualizacji ludzi no to takie tematy no ruszają i też no, trzeba przyznać, że na pewno ta pandemia, o której jedni nadal wspominają, inni po prostu myślą, że już przestańmy o tym myśleć w ogóle, nie? Ale to też wyzwoliło w ludziach, mam wrażenie, bardzo dużo takich emocji, czym jest przyjaźń, czym jest spotykanie się z ludźmi, co nam to daje, bo wtedy tego nie było i ludzie zaczęli sobie zadawać tego rodzaju pytania. Ja widzę w waszej pracy też dużo takiej społeczności. Myślę, że Piotrek dużo bardzo... ja mam takie po prostu wrażenie, że no, że też ta pierwsza płyta, te kolaboracje, od tego się trochę zaczęło. Od tego się zaczął For Example John. I jak wy może oceniacie to środowisko mafrokowe albo popularność mafroka w ogóle w Polsce versus w innych krajach?
1: Mafrok jest niszą, to nie ma co sobie tutaj jakoś tam czarować, no nie? I on jest niszą zasadniczo wszędzie. W Polsce jest jeszcze bardziej niszą. W Polsce, jak ktoś zna, nie wiem, American Football, który, umówmy się, to no nie do końca jest mafrok, tak? No jakby ma jakieś wpływy, no ale to nie jest jakby ten, no nie? Jakby to wszyscy wiemy. W Polsce na pewno jest niszą, ale przez to, że jest niszą, to jest dość łatwo nawiązać kontakt gdzieś tam sobie na świecie. Tak? No i stąd się generalnie wziął też pomysł na For Example John, że ja miałem przeogromne problemy, żeby znaleźć kogokolwiek w Polsce do grania takiej muzyki. Już mówiąc o tym, że w ogóle nikt nie wiedział, co to jest, no nie? A jak potem widział jakiś riff, w którym się, nie wiem, metrum zmienia dosłownie w każdym takcie i ten riff ma jakieś 5 taktów, no nie, wiecie, no jakby to było nie do zagrania dla takiego przeciętnego perkusisty czy basisty. Jakby o wokalu nawet już nie mówiąc, no nie? Więc to jest absolutna nisza i oczywiście są zespoły, które gdzieś tam się przebijają trochę bardziej do jakiejś tam takiej świadomości publicznej, nazwijmy to.
0: Na przykład, co w twojej głowie jest takie popularne? Bo ja wiem, że my jesteśmy trochę też czasem, mamy jakieś wrażenia, nie? Ale, no, ale myślę, że też jak jesteś częścią tej sceny, to też trochę możesz inaczej na to spojrzeć.
1: Znaczy,
0: nie?
1: No ja pamiętam na przykład, będąc x lat temu w Gdańsku na koncercie Trico, Tak, no to ja myślałem, że tam będzie 5 osób, a tam był cały teatr szekspirowski wypchany tak naprawdę.
2: No Gdańsk był w pewnym momencie takim afrokowy, jeżeli chodzi o koncerty.
1: I to było już lat temu, no nie? No, z drugiej strony na pewno mamy Tiny Moving Parts, którzy są bardziej pop-punkowi, ale ewidentnie są z Midwest Emo i gdzieś tam bardzo dużo flirtowali z jakimś no, mafrokiem, no głównie pod kątem gitary, no nie? I to też na pewno... To generalnie nawet czasami jak z ludźmi rozmawiam, to ten zespół pada. O dziwo i Wet Young chyba nie. Ale to bym chyba tak wymienił z tych, że to są ci najwięksi. Oczywiście generalnie scena japońska, tak, o której mówiłaś ostatnio. Swoją drogą za tydzień lecę na Tow. Drugi raz ich w życiu będę widział.
0: Wow, zazdroszczę, strasznie, wow, zazdroszczę. No,
1: także cieszyłem się, że w ogóle wymieniłaś ich ostatnio.
0: Muszę przyznać, no, przepraszam, że trochę robimy małą dygresję, ale no właśnie ten japoński mafrok to jest na równi z Iwet, to było to, co mnie popchnęło bardziej do tego mafroka, bo też zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że jednak to japońskie podejście do mafroka versus to powiedzmy amerykańskie, no nawet ten slint, o którym mówiliśmy, no to jest no zupełnie co innego i to jest w moim odczuciu jednak bliższe temu podejściu Midwest Emo i ogólnie takim klimatom trochę powiedzmy dojrzewania, że te teksty są właśnie takie, no jak to się mówi właśnie po angielsku, dojrzewanie, coming of age, te filmy wszystkie i tak dalej, no to jest często właśnie taki klimat, takie właśnie klimaty typu modern baseball też, American football, te wszystkie powiedzmy sportowe, Midwest emo tematy. No ale wróćmy do meritum i do tego, gdzie jest ta granica właśnie o tym, co teraz powiedziałam i mówiliśmy, między tym klimatem może japońskim, nazwijmy to na razie, tą szkołą japońską mafroka, a tą amerykańską, powiedzmy, anglojęzyczną, szerzej mówiąc.
1: Gdzie jest ta granica?
0: No.
1: Cholera, nie wiem. Nie wiem, gdzie ona jest.
0: Greenwich? Nie wiem.
1: Nie wiem gdzie, ale na pewno jest coś takiego, że jest to amerykańskie, że tak powiem, podejście, ale na pewno przepotężny jest Londyn i generalnie Anglia jest potężna pod tym kątem. I myślę, że tutaj bym tę granicę poprowadził. I jest tam trochę zespołów w ogóle, które... no nie wiem, wspomnę na przykład angielski The Yacht Club, pisane jak jacht. Zasadniczo to jest okropnie trudne słowo dla mnie do wypowiedzenia po angielsku. I oni są w ogóle dla mnie po prostu absolutnym fenomenem. Traf w ogóle chciał, że ja ich... To był jeden z pierwszych zespołów mafrokowych, które ja w ogóle poznałem. Zakochałem się w ich pierwszej epce. Niestety to była epka, ale tak, zakochałem się w tej muzie. I w ogóle, long story short, Markus, czyli lider tego zespołu, śpiewa u nas w Open Ended, czyli jeden z tych pierwszych utworów, drugi zasadniczo utwór For Example John.
3: I uwaga, uwaga.
1: Ich basista miksował nam drugą płytę. No i generalnie Yacht Club przyjeżdża do Polski na 3 koncerty. Będziemy z nimi grali Katowice, Kraków i Wrocław w maju. Więc w ogóle to jest... To jest tak duża nisza, że można robić właśnie tego typu rzeczy, no nie? I to dla mnie to jest w ogóle chyba kwintesencja tego, co robimy, bo jak będę już starym pierdem, to wolę wspominać to, że robiłem tego typu rzeczy, a nie, że grałem w Łodzi 15 koncertów, w Warszawie 10 koncertów, no nie? Tylko, że faktycznie jakby realizowałem swoje marzenia i poznałem niesamowitych ludzi, takich samych freaków po prostu jak ja z innych krajów, no nie?
2: Piękne podejście. Myślę, że to jest też moment, żebyśmy jednak posłuchali trochę muzyki. Zapowiadałeś już bardzo dawno temu TTNG. Posłuchajmy tego utworu.

0: Mamy oficjalnie 5 minut, więc nie wiem, może nam się uda złapać teraz, zmieścić się w ramach czasowych, ale no, pytanie będzie mocno otwarte, no bo jest kwiecień, początek kwietnia, drugi dzień kwietnia, album wychodzi 8 maja i zastanawiam się, jakie macie plany, takie działania w najbliższym czasie związane z tym. Już słyszeliśmy, że będą koncerty, wyjdzie płyta i co dalej?
1: No tak, no to chronologicznie 27 kwietnia leci ostatni singiel promujący płytę, czyli Faking Life. 8 maja ukazuje się płyta i wtedy też zaczynamy trasę koncertową. Będzie Poznań, Szczecin, Sopot, Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Uppsala i Örebro w Szwecji i Ultimate Emo Party w Łodzi. To są nasze takie najbliższe plany. Potem na koniec lipca jedziemy w trasę po krajach bałtyckich. Zaczynamy od Białegostoku i potem jedziemy przez Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Więc mamy tam taką tygodniówkę, powiedzmy, zrobioną. Jesień mamy jeszcze otwartą. Tam jakieś rzeczy się dogrywają i zobaczymy, co tam z tego wyniknie jeszcze. No i kurde, no nie wiem, czy powinienem to mówić, ale to powiem, może to nie zapeszy mimo wszystko, natomiast no dogrywam, nie, dobra, nie powiem tego, nie, bo aż głupio, bo potem nie wyjdzie, będzie mi wypominane, ale szykujemy bardzo dużą super trasę w 27 roku, której jedna noga będzie daleko od Polski, a druga noga będzie mega trasą w Polsce. I to tyle powiem, bo jak to nie wyjdzie, to się wykręcę, zrobię coś innego i powiem, że przecież o tym mówiłem, no nie?
2: Trzymamy kciuki, bardzo,
0: nie będziemy, bardzo. Nie będziemy wypominać, obiecujemy. Ale już wspominałeś, że jest nadwyżka materiału, że już są pomysły, żeby dalej coś nagrywać. Czy to nadal będą koncept albumy?
1: No na ten moment tak na to patrzę, tak. Chciałbym ten motyw bardziej zeksplorować. To, co gdzieś mi w głowie chodzi, to jest też rozbudowanie instrumentarium, żeby trochę bardziej móc się pobawić aranżacjami, no i emocjami też, tak? No bo jednak, nie wiem, klawisz czy trąbka trochę też inaczej przemawia do ludzi i w inny sposób można to wykorzystać, więc to jest na pewno rzecz, którą chciałbym sobie zobaczyć. No i tak, zobaczymy, co nam przyniesie dokładnie czas. Mieliśmy Hello Stranger, teraz mamy Failed as a Friend. Zobaczymy, co będzie po tym zawodzie, no nie?
0: Trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej, bo kurczę, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej nadchodzącej płyty. Pilnujcie 8 maja tej daty, bo właśnie wtedy wychodzi Failed as a Friend. Zapomniałem o jednym pytaniu i właśnie jak patrzę w te notatki, to aż mnie korci.
1: Dawaj szybko, zdążymy.
0: Bo wy wszystko sami wydajecie? Nie jesteście w żadnej wytwórni?
1: Jesteśmy sami, tak. Nie jesteśmy w żadnej wytwórni.
0: A to chyba mocny duch DIY, tak to wam tutaj was prowadzi.
1: Tak, to jest, znaczy... Tak, prowadzi nas mocny duch DIY, nie powiem, że z wyboru, z wyboru innych labeli nas prowadzi, tak.
0: To trzymam z całych sił kciuki, żeby ten wybór był inny, żeby to była wasza decyzja, a inne labele się zabijały, bo jest o co, jeżeli chodzi na przykład o Fail as a Friend, to świetny album, więc czekamy na niego i bardzo dziękujemy, że do nas wpadliście. Rozmawialiśmy z reprezentacją zespołu For Example John, Piotr Pietrzak, Aleksandra Banasiak. I mamy nadzieję, że jeszcze do nas wpadniecie, bo jest mnóstwo tematów związanych z math rockiem i mnóstwo tematów związanych też z waszą muzyką.
2: Dzięki.
0: Dzięki, że wpadliście. I na zakończenie No Chance to Repay, czyli wasz inny singiel z nadchodzącej płyty. Do usłyszenia. Cześć.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: Pomocy, zaraz spadnę!
2: Nie martw się, przybywam na ratunek.
3: Płyta, która
4: uratowała mi życie.
5: Dzień dobry, cześć, witajcie w drugim odcinku cyklu audycyjnego Płyta, która uratowała mi życie. W cyklu, w którym rozmawiamy o ważnych płytach rzakowców, różnych rzakowców, których tutaj zabieram do studia i ich przepituję z tej płyty. Ja nazywam się Ryszard Gawroński, audycję realizuje zespół realizatorski Katarzyna Tokarska i Grażyna Bąk. I dzisiaj zajmiemy się płytą, która jest najbardziej klasyczna, jak tylko to możliwe. Z tych wszystkich płyt, które wiem, że się pojawią w cyklu, porozmawiamy o płycie, która no po prostu w wszystkich tych top listach teraz rocka, to pewnie jest na pierwszym miejscu.
6: No przynajmniej rocka progresywnego.
5: Tak jest. I z nami w studiu jest Piotr Pawlak. Cześć.
6: Cześć.
5: Piotr Pawlak, czyli mój wieloletni druh, człowiek, który był tutaj szefem techniki, jest autorem audycji Dziwne Obrazki z Wystawy i zrobiliśmy razem bardzo wiele koncertów.
6: Wiele najróżniejszych koncertów, muzyki nieco eksperymentalnej, spokojniejszej, tej mniej spokojnej również, ale tego było naprawdę masa. Natomiast dzisiaj...
5: Nie robiliśmy progroka, to można...
6: Nie, nie robiliśmy progroka, ale też w sumie nie było okazji, bo to jest jakby pieśń lat 70. I z taką pieśnią w sumie dzisiaj przyszedłem, ponieważ przyniosłem album zespołu Genesis, Selling England by the Pound.

0: utworem Dancing with the Moonlight Knight. Rozpoczyna się płyta Sailing England by the Pound zespołu Genesis, płyta, która uratowała życie Piotrowi Pawlakowi. I słuchaj, zastanawiam mnie w ogóle, jaki był twój pierwszy kontakt z tą płytą? Jakie były twoje pierwsze wrażenie, jak sobie odpaliłeś po raz pierwszy takiego klasyka rocka?
1: Generalnie powiedzmy tak, swoją fascynację muzyką zacząłem jakoś na przełomie podstawówki i gimnazjum, kiedy zainteresowałem się zespołami metalowymi. W gimnazjum słuchałem sobie klasyków takich jak Iron Maiden, Blind Guardian i różnych innych zespołów. Natomiast gdzieś tak na przełomie gimnazjum i liceum zainteresowałem się Pink Floyd. Słuchałem płyt Pink Floyd, no to zainteresowałem się...
0: Wiadomo, to jest pierwszy jakby taki pierwszy krok do wejścia do świata prog rock, nie?
1: Generalnie do świata takiego rocka, no bo to jest jednak popularny zespół ponadczasowy. I zacząłem sobie interesować się, co oferuje ze sobą właśnie ten prog rock, ten rock progresywny, którego reprezentantem jest Pink Floyd. I znalazłem informacje o zespołach typu Jeff Rotal, King Crimson, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, więc zacząłem sobie też zdobywać muzykę tych zespołów i przesłuchiwać płyty. I jakby z całej tej grupy zespołów najbardziej zapadły mi w pamięć właśnie Pink Floyd, King Crimson i Genesis. Z Genesis zainteresowałem się przede wszystkim płytami, na których wokalistą wciąż był jeszcze Peter Gabriel, ponieważ on po The Lamp Lies Down on Broadway z zespołu odszedł, zaczął solową karierę. Tak więc płyty typu właśnie Selling England, Foxtrot, Nursery Crime czy Trespass to było moje główne zainteresowanie. I w jaki sposób na nie trafiłem, właśnie opowiedziałem, tak jakby szukając, po prostu interesując się tematem samego gatunku.
0: A co spowodowało, że zatrzymałeś się akurat na Genesis? Bo ja na przykład szedłem podobną drogą co ty, czyli też zacząłem słuchać Pink Floyd, też pomyślałem, prog rock, super rzecz i będę obczajał inne zespoły, ale nie zatrzymałem się na Genesis. Myślę, że posłuchałem może pół płyty, coś takiego i jakby nie wiem, co się stało, ale po prostu nie wszedłem w świat tego zespołu. Co sprawiło, że ty wszedłeś w ten świat?
1: Powiem tak, ja również bardzo lubię muzykę klasyczną, muzykę poważną. Czy to posłuchać jakiejś symfonii, czy innego rodzaju twórczość z XVIII, XIX czy XX wieku. Bardzo lubię tego słuchać, dlatego brzmienie, które jest tutaj przedstawione przez Genesis na tych albumach, gdzie jest bardzo duże instrumentarium i jest multum instrumentów i te utwory bardzo często mają więcej instrumentu niż wokalu, przyciągnęło mnie do siebie, tak? Gdzie na przykład właśnie jadąc sobie do szkoły, czy wracając ze szkoły, wsłuchiwałem się w te kompozycje, które zespół na tych albumach oferował.
0: No okej, okay. A jakie było twoje pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o ten konkretny album, czyli Sailing England by the Pound?
1: Zachwycił mnie ten album od samego początku do jego samego końca. Zawsze mi się podobało to, że jest skomponowana klamra kompozycyjna, gdzie początek i koniec tej płyty są specjalnie złożone, tak, są skomponowane razem. To zawsze mnie jakoś do płyt przyciągało, tak samo jak z Sierżantem Pieprzem. Tam też się, chociaż płyta nie jest tak koncepcyjna, jak inne płyty prog rockowe, to jednak jest...
0: Myślałem, że mówisz, że Sierżant Pieprz nie jest koncepcyjny, bo no tak jest, to się dzieje.
1: Znaczy, mówi się, że jest koncepcyjny, tak naprawdę nie jest, ponieważ tylko pierwszy i ostatni utwór są ze sobą powiązane, a środek jest tak naprawdę niepowiązany, o czym gdzieś czytałem wywiad bodajże właśnie z McCartneyem, że oni generalnie nie planowali tego zrobić w taki sposób koncepcyjny, dlatego też nie rozumiem, dlaczego jest uznawany za album koncepcyjny, poza tym połączonym początkiem i końcem. No ale cóż, jakieś początki muszą być, prawda?
0: Podobnie jest przy ten Genesis, czyli też jest klamra kompozycyjna. Tak jest. I co jeszcze ci przyciągnęło do tej płyty?
1: Jest klamra kompozycyjna, jest bardzo dużo instrumentów, jest nie tylko gitara, nie tylko perkusja, są również instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe, nie tylko klawisze w sensie syntezatory, ale również instrumenty po prostu klawiszowe, strunowe. Kompozycja, to jak ta płyta brzmi, bardzo mnie to wciąga, bardzo mnie to interesuje, kiedy po prostu siedząc, odsłuchując tę płytę na słuchawkach, mogę się po prostu wciągnąć w tę kompozycję. To jak została nagrana, gdzie zarówno tempo, jak i głośność tej muzyki nadaje dynamikę całej płycie. I wszystko to złożone w jedną całość, wyłączając Morfulmi, którego bardzo nie lubię, stanowi
0: nie
1: dla mnie...
0: Nie posłuchamy go.
1: Nie posłuchamy go. Stanowi dla mnie wartość i jakość tej płyty.
0: No dobra. Płyta jest bardzo długa, jeżeli chodzi o długość utworów. Po
1: 53 minuty.
0: No tak, to brzmi standardowo, ale same utwory właśnie są dość skomplikowane, więc też skupmy się na nich. Teraz posłuchamy numeru 2.
1: To jest w ogóle jedyny singiel z tej płyty.
0: No to posłuchajmy.
1: I Know What I Like.
0: Tak jest.

0: Numer dwa z płyty Selling England by the Pound. To jest moment, w którym wciąż słuchamy płyty, która uratowała życie Piotrowi Pawlakowi. No słuchaj, no powiedziałeś, że płyta cię zachwyciła od razu. Pomyślałeś, że jest świetna. No ale to nie jest taki moment, że mianujesz tą płytę płytą, która uratowała ci życie.
1: Oczywiście, że nie. Do tego się dochodzi po tak naprawdę latach odsłuchów, bo to jest płyta, którą bardzo, ale to bardzo regularnie sobie odsłuchuję. Zresztą ze wszystkimi praktycznie pozostałymi albumami Genesis z okresu, kiedy jeszcze śpiewał z nimi Gabriel. Jest to płyta, z którą miałem bardzo dużo styczności, chociażby dlatego, że dojeżdżałem do Łodzi, zarówno do szkoły, w liceum, jak i na studia. No to co można robić w autobusie? Można czytać książkę i słuchać muzyki. Słuchać muzyki po to, żeby ci nie przeszkadzali, ale bardzo często kończyło się to tym, że słuchałem muzyki, ponieważ się w tę muzykę wsłuchiwałem i no, zwyczajnie mi to zainteresowało, to jak to jest zbudowane, złożone i co się w tej muzyce nie dzieje. I właśnie był to taki okres, kiedy jadąc do, akurat już wtedy na studia bardziej niż do szkoły, do liceum, przesłuchiwałem sobie właśnie Selling England by the Pound, czy inne płyty Genesis. No i zamiast po prostu czytać książkę, co robiłem wtedy notorycznie w autobusie, to było takie, że zamykam książkę i tak... okej, to jest fajne. O, to mi się podoba. Bardzo mi się podoba to albo tamto. I jakby ten moment, kiedy sobie do tej szkoły dojeżdżałem, czyli ten moment, który trwał mniej więcej zwykle godzinę, był dla mnie takim momentem, kiedy mogłem się po prostu odciąć od wszystkiego i się skupić właśnie na muzyce.
0: Czyli płyta, ta płyta Genesis to jest taka twoja towarzyszka podróży, ale tak. Czy były jakieś takie momenty też, nie wiem, emocjonalne, jakieś momenty przełomowe w życiu, że ta płyta gdzieś tam się zaplątała na głośnikach, gdzie akurat coś się działo dobrego na przykład?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ta płyta akurat nie, w sensie takim, że jest to moja bardzo osobista płyta, bo to nie jest tak, że ją gdzieś usłyszałem i ona mi się tak spodobała, tylko ja ją sam dla siebie znalazłem, sam ją dla siebie też odsłuchałem i jakby całość mojego kontaktu z tą płytą jest dosyć intymny, bo raczej się z nią nie dzieliłem, z nikim, tylko było to zawsze coś, co jest we mnie. Tak jakby ta płyta była zawsze czymś osobistym bardzo dla mnie.
0: Okej, no, powiedziałeś na początku właśnie, że się zachwyciłeś tą płytą. Czy to był zachwyt taki od początku do końca, czy są jakieś fragmenty, które szczególnie mocno cię jakby wciągnęły w ten świat tej płyty, tej płytki Genesis?
1: Tak, jest to perkusja Phila Collinsa. Wydaje mi się, no zresztą mieliśmy dyskusję przed chwilą w reżyserce, że... Czy fakt, że Phil Collins jest świetnym perkusistą, jest faktem znanym powszechnie? I się okazało, że niekoniecznie. Phil Collins jest znany z tego, że jest wokalistą, znany jest z tego, że jest perkusistą.
0: Że był w Vice City.
1: Że był w Vice City, ale najwyraźniej to, że jest świetnym perkusistą, też nie do końca trafia do ludzi, bo można sobie odsłuchać właśnie materiały z lat 70., kiedy regularnie na tej perkusji grał jako perkusista właśnie Genesis. I można usłyszeć inspiracje między innymi Mahavishnu Orchestra, to w jaki sposób grał, widać wyraźne zapożyczenia z Jazz Fusion i to w jaki sposób to robi. Można nagrania z lat 70. również obejrzeć ze studiów albo z koncertów, w jaki sposób on na tej perkusji pracuje. I to też jest coś pięknego do obejrzenia. Można zarówno tego posłuchać, jak i oglądać, w jaki on sposób na tej perkusji gra. I to jest cudowne.
0: Nie do końca się zgadzam z twoją teorią, że to nie jest znany fakt, no bo kurczę, jakby dla mnie memy są zapisem ogólnej świadomości ludzkości. No i tam w memach zaplątał się Phil Collins, który robi tudu, tudu. Więc to przejście perkusyjne no chyba podkreśla moc Phila Collinsa.
1: No zgadzam się. Natomiast nie do końca chodzi mi o fakt, że nie ma świadomości, że tym perkusistą jest, tylko że jakiej klasy jest perkusistą. Bo z jednej strony możemy powiedzieć, że tak, zagrał prosty fragment w swojej solowej karierze, który po prostu zapadł ludziom w pamięć i był to hitowy singiel, tak, jak najbardziej. Natomiast nie wiem, jak wielu ludzi jest w stanie posądzić Phila Collinsa o to, że inspirował się Machowiczną Orkiestrą podczas tworzenia płyty Selling England by the Pound.
0: No dobra, to na pewno jest mniej znany fakt. Powiedziałeś, że właśnie ta perkusja Phila Collinsa cię wciągnęła w tą płytę. A czy ona jakoś szczególnie się pojawia w jakimś konkretnym utworze?
1: Dancing with the Moonlit Night, którego już słuchaliśmy na samym początku audycji. Tam można bardzo wyraźnie usłyszeć, jak dobrze sobie radzi na tej perkusji, ale również w The Cinema Show, które będziemy słuchać za jakiś czas, na pewno będziemy mogli też te inspiracje usłyszeć.
0: No dobra, czyli takie główne kąski od Piotra tak Pawlaka jest. Pojawiły się na początku audycji, pojawią się zaraz, ale teraz posłuchamy numeru 3, którego też Piotrek bardzo lubi, ale to nie jest ten ulubiony. Ulubiony jeszcze się pojawi.
1: Ulubiony się jeszcze pojawia, a to będzie Firth of Fifth.

0: Przypominamy, że rozmawiamy teraz w tej chwili, w tym momencie o płytach, które ratują życie. Płyta Genesis Selling England by the Pound to jest płyta, która uratowała życie Piotrowi Pawlakowi. Zastanawiam mnie, bo nie może być tak, że płyta sobie istnieje bez żadnego kontekstu, zwłaszcza wydaje mi się, że ulubiona płyta życiowo powoduje taką sytuację, że zaczynasz badać też inne nagrania ludzi związanych z Genesis albo po prostu inne nagrania Genesis. Czy masz, wiem, że jesteś fanem Petera Gabriela na pewno.
1: Tak jest.
0: Więc czy jakie jeszcze nagrania byś polecił związane z Genesis, związane z tym okresem twórczości Genesis?
1: Jeżeli chodzi o okres twórczości Genesis, to generalnie w podobnym stylu są nagrane wszystkie wcześniejsze płyty, czyli Foxtrot, Nursery Crime i Trespass. One są warte przesłuchania, one są dosyć podobne do tego, co mamy okazję dzisiaj odsłuchać. Natomiast jest jeden album, który się bardzo wyróżnia na tle pozostałych i jest to pierwszy debiutancki album Genesis.
0: Myślałem, że Petera Gabriela powiesz.
1: Nie. From Genesis to Revelation, który jest zupełnie inny. Słychać, że muzycy są jeszcze trochę nieograni, nieopierzeni, ale płyta ma taki bardzo przyjemny, delikatny klimat, że jeżeli potrzebujesz sobie czymś poprawić humor, jeżeli potrzebujesz poczuć się dobrze, warto sobie tę płytę włączyć, ponieważ ona robi tak dobrze na serce. Może w ten sposób to ujmę. Mimo, że nie jest to coś nadzwyczajnego, to ta płyta jest zwyczajnie przyjemna do odsłuchania.
0: No
1: to jest moje wrażenie.
0: Teraz musisz jeszcze powiedzieć coś o Peterze i polecić chociaż jedną płytę Petera Gabriela.
1: Petera Gabriela na pewno warto odsłuchać jego pierwszą płytę solową, czyli Peter Gabriel. Numer jeden, płyta z samochodem. Możemy tam znaleźć chociażby Salisbury Hill. Bardzo przyjemny utwór. Właśnie w takim stylu jak pierwsza płyta Genesis, że jest to po prostu przyjemne na serce. Bardzo fajnie się tego słucha. Aczkolwiek cała pozostała twórczość Gabriela również jest warta uwagi. W szczególności trzecia płyta również są. I wspomniane już wcześniej Scratch My Back, które, jak to powiedziałeś, krytycy zjechali, a ja nie rozumiem dlaczego.
0: No i bardzo dobrze, że nie rozumiesz, nie można tylko słuchać krytyków.
1: Dokładnie.
0: Ale no akurat w przypadku Selling England by the Pound słuchamy krytyków i teraz będziemy też słuchać kolejnego utworu z tego albumu numeru 5.

0: Ten utwór został bardzo bezdusznie przedstawiony jako numer 5, a tak nie powinno być. The Battle of Epping Forest. I to dość ważny utwór na całej płycie, bo wiąże się też z dość ciekawą historią.
1: Dokładnie. Początkowo Peter Gabriel, tworząc materiał, pisząc słowa do tej piosenki, chciał opowiedzieć prawdziwą historię, która rzeczywiście miała miejsce, bo wspomniany The Battle of Epping Forest, czyli bitwa w lasku Epping, w londyńskim East End rzeczywiście się odbyła. Była to bitwa między dwoma gangami z londyńskiego East End właśnie. I Peter Gabriel chciał tę bitwę opisać od początku do końca. Tylko że niestety nie bardzo miał źródła, nie miał kto mu opowiedzieć, jak ta bitwa przebiegła. Więc wystawił ogłoszenie w gazecie, w kilku gazetach w zasadzie, szukając świadków tej bitwy, żeby ktoś był w stanie chociaż trochę opowiedzieć, co się zdarzyło w tym lasku. Ale nie znalazł nikogo.
0: Peter Gabriel, zaufajcie mi.
1: Tak, jestem Peter Gabriel, zaufajcie mi, właśnie zmyśliłem historię. I generalnie cała bitwa w dosyć prześmiewczy sposób została właśnie opisana prosto z wyobraźni Petera Gabriela.
0: To jest jeden z tych dłuższych utworów, jakie pojawiają się na płycie Genesis Selling England by the Pound. Drugi jest jeden z twoich ulubionych.
1: Tak.
0: I nie, no musimy go zagrać teraz po prostu.
1: Dokładnie.
0: Żeby się wszystko zmieściło.
1: Dokładnie, The Cinema Show.

0: Wydaje mi się też, że bardzo ważne jest w płytach, które ratują człowiekowi życie, kontakt z tą muzyką na żywo. Tobie nie udało się pójść na koncert Genesis, ale udało ci się usłyszeć wersję tego utworu tych utworów na żywo.
1: Dokładnie. Miałem okazję być na koncercie Steve'a Hackett'a, który był w tamtym czasie gitarzystą zespołu. Przejechał z trasą ze swoim materiałem, a także właśnie z materiałem z tej płyty, który zagrał cały razem ze swoim zespołem. Wykonane to było bardzo dobrze, było to zrobione starannie, w miarę wiernie do tego, co można usłyszeć na płycie. Więc generalnie dokładając do tego fakt, że sala, na której ten koncert się odbył, była bardzo fajna, było to naprawdę fajne przeżycie.
0: A czy byłeś zadowolony właśnie?
1: Tak, byłem mega zadowolony z tego wydarzenia. To jak to zostało zagrane, w jaki sposób zaaranżowane. Jakby całość tutaj, cały obrazek mi się bardzo, ale to bardzo podobał.
0: Selling England by the Pound to jest album, który wybrałeś po ciężkich walkach pewnie z innymi albumami, które też mógłbyś mianować albumem, które uratowały tobie życie. Jakie to są albumy?
1: Dobrze, może zacznijmy od Muddy'ego Watersa, The Folk Singer. Jest to płyta, którą słuchałem w zasadzie bez przerwy, jak pisałem magisterkę. Średnio to wyszło, bo jak miałem taki dłuższy urlop w pracy, żeby tę magisterkę napisać, to nie dokończyłem jej i tak sobie musiałem przedłużyć. Na pewno płytą, która mnie podtrzymuje przy życiu, szczególnie wiosną, są Beatlesi. W zasadzie wszyscy Beatlesi, wszystkie płyty Beatlesów.
0: A to wiosną potrzebujesz, żeby coś cię podtrzymywało przy życiu?
1: Dobrze, może nie tyle podtrzymywało, co mnie nakręciło jeszcze dodatkowo, ponieważ no, każdą wiosną robię sobie przesłuchanie całej dyskografii Beatlesów od początku do końca, tak żeby się nastroić dobrze na tę wiosnę. Ważną płytą jest na pewno dla mnie Toxicity System of a Down, ponieważ była to taka pierwsza ciężko metalowa płyta. Nie jakieś tam Iron Maiden czy coś podobnego, tylko takie rżnięcie. Był to taki drift w kierunku ostrego grania w tamtym okresie. Wspomniany Scratch My Back Petera Gabriela, ale o tym już mówiliśmy, oraz album Astrakhan Cafe Anwara Behema. Jest to jeden z albumów tunezyjskiego wirtuoza arabskiej lutni, która się nazywa Oud. I samą płytę poznałem po tym, jak usłyszałem jeden z utworów, Astrakhan Cafe właśnie, podczas audycji Cztery Struny Świata. Utwór ten zaczynał pierwszą oraz drugą godzinę tej audycji w radiowej trójce. Tak się złożyło, że wpadłem na pomysł, że chciałbym zobaczyć Brahema na żywo w 2019 roku. Doszedłem do wniosku, że go na żywo nie usłyszę w Polsce, więc pojadę za granicę, żeby zobaczyć koncerty. Więc zobaczyłem koncert w Uppsali, zobaczyłem koncert w Brukseli. W obu przypadkach były to koncerty, na których grany był inny materiał, inne płyty. I jakoś tak w trakcie się dowiedziałem, że będzie grać w Polsce we Wrocławiu, więc pojechałem i na ten koncert, gdzie oprócz tego, że usłyszałem kolejną płytę na żywo, to jeszcze miałem okazję spotkać Brahema osobiście, podziękować mu za koncerty, poprosić o autograf. Więc to też była dla mnie bardzo ważna płyta.
0: Wow, co za historia. Nie wiedziałem, że byłeś roadie, tak się chyba nazywają osoby, które jeżdżą z zespołem od miasta do miasta.
1: No prawie.
0: Okej, wymieniłeś mnóstwo płyt, ale te wszystkie płyty przegrały z albumem Genesis Selling England by the Pound. Płyta, która uratowała życie Piotrowi Pawlakowi. Był to kolejny odcinek z cyklu właśnie Płyta, która uratowała mi życie, prowadzony przez Ryszarda Gawrońskiego. Zrealizował go team, zespół Katarzyna Tokarska i Grażyna Bąk. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki ci, Piotrek, że wpadłeś.
1: Dziękuję za zaproszenie.

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25,2/3.
1: Gawroński, nie słuchałeś mnie.
2: Przepraszam, słuchałem Żaka.
1: Aha, no dobrze.
3: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.

0: Wybiła godzina 19, mamy 3 maja, czyli majówka na dobre, ale mamy nadzieję, że wy może już wracacie, a może jeszcze przy grillu włączyliście studenckie radio Żak Politechniki Łódzkiej i trafiliście na naszą audycję, czyli Żakowy Klub Filmowy, Żaka F.
1: Witamy, witamy was, a witają się z wami
0: Marcin Radziejewski,
2: Ola Gutkowska
1: i Andrzej Nowakowski. Za realizację tej audycji odpowiada Amelia Klimek. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o filmie, który obejrzeliśmy, Wpatrując się w słońce. Niemiecki film, zdobywca nagród, chociażby europejskiej nagrody filmowej. Zdobył w Cannes nagrodę jury główną, więc no naprawdę tutaj potężna produkcja, o której mamy bardzo dużo do powiedzenia.
0: Warto zaznaczyć, że jest to film świeży, przynajmniej w naszym kraju, ponieważ wyszedł on 17 kwietnia na świecie, co prawda w zeszłym roku 14 maja 2025 roku, ale no, u nas, na naszym lokalnym podwórku jest to premiera.
2: Ale o tym, o czym traktuje film i jakie były nasze odczucia, powiemy za moment, a teraz muzyka.

0: Zgodnie z zapowiedzią, na początku opowiem wam troszkę, jaka jest fabuła tego filmu, chociaż trudno jest określić taką fabułę, ponieważ no, są tam bardzo ciekawe zabiegi mieszania z czasem różnych sytuacji, przeplatania się różnych wątków, dlatego jest to bardzo ciężkie do wyjaśnienia. Ale my będziemy się posiłkować opisem, jaki nam serwują twórcy na ulotce z tym właśnie filmem. I przeczytam jedną część tego opisu. Na jednej farmie w północnych Niemczech w różnych momentach XX i XXI wieku dorastają cztery dziewczyny. Alma, Erika, Angelika i Lenka. Choć oddziela je czas, łączy je ten sam rytm dorastania. Pierwsza miłość, bunt, rodzinne napięcia. Ich historie splatają się w opowieść o emocjach, które nie znają granic pokoleń oraz o tajemnicach, jakie przez dekady pozostawały w ukryciu. I to jest coś, co możemy przeczytać na ulotce. Mając też w ręku ulotkę, możemy skomentować plakat. Więc myślę, że tutaj dam wam pierwszym przedstawienie swoich wrażeń, miejsce na przedstawienie swoich wrażeń. No, jak no myślicie?
1: Ten plakat to jest... Zapamiętajcie go, idąc do kina. Teraz porozmawiamy trochę bezspoilerowo, później przejdziemy do spoilerów, bo bez nich nie da się porozmawiać o tym filmie, nie da się moim zdaniem wyrazić tego, co ten film wyraził. No i sam plakat jest w sumie, z jednej strony można myśleć, czy to jest krew, czy to... Bo to jest po prostu lód na patyku, który się topi w kolorze truskawkowym i zapewne może mieć taki smak. No i wygląda... tak bardzo właśnie jakby upadł, jakby zaczęło z niego coś się dziać. Równie dobrze moim zdaniem mogłaby tam leżeć osoba, z której tak, leci krew.
2: Pod nim jest smuga tego, ponieważ lód jest czerwony, więc z niego wylewa się czerwona smuga i zostawia tutaj ślad. Ten lód leży na białej tkaninie i właściwie to jest całość tego plakatu. No i widząc ten film, będąc już po seansie, pomijając już, że ten lód jest ważnym chyba elementem fabularnym, no to cała, mimo tego, że ta grafika jest bardzo prosta, to jest bardzo symboliczna w kontekście tego filmu.
0: Tak jest, pojawia się później w pewnym momencie właśnie ten wspominany już tu wielokrotnie lód, ale patrząc na ten plakat, ciężko jest odebrać takie wrażenia, jakie odbiera się podczas oglądania tego filmu, no bo ten lód kojarzy się ze współczesnością, albo właśnie tak latami 90., 80., a tu jednak sięgamy dużo, dużo wcześniej.
2: Skoro już o tym wspomniałaś, to ani ten opis, ani ten plakat, ani nawet tytuł nie przygotowuje na to, o czym jest ten film i jaki jest to film.
0: I jakie wrażenia wywoła.
2: Jeżeli posiłkujemy się tylko materiałami, nie widziałem trailerów, więc nie wiem jak trailery, ale jeżeli posiłkujemy się tylko takimi materiałami prasowymi, żeby nastawić się w jakiś sposób na ten film, to zupełnie on zaskakuje. Ale myślę, że o tym porozmawiamy sobie za chwilę.

0: W poprzednim wejściu powiedziałem, że wyrazimy te nasze opinie bezspoilerowe i myślę, że to jest ten moment na to. Zacznę od ciebie, Marcinie, bo się akurat na ciebie centralnie patrzę. Tak w paru zdaniach bezspoilerowo twoje odczucia na temat Wpatrując się w słońce.
1: W paru zdaniach bezspoilerowo. Ten film wbił mnie w fotel. Myślę, że dobrym obrazem tego, jak się czułem i mam wrażenie trochę jak wszyscy się czuliśmy, to to, że mimo, że film się skończył, że leciały już napisy końcowe, to cała nasza piątka, która tam była i też kilka osób, które były na sali z nami, nie wstawały, nie wydawały żadnych dźwięków. Po prostu siedzieliśmy trochę jeszcze trawiąc to, co zobaczyliśmy, ponieważ jest to film bardzo trudny i ciężki emocjonalnie do oglądania. Tam na początku zastanawiasz się, co, o czym ten w ogóle ten film jest. Mam wrażenie, że tworzysz sobie jako widz w kilku miejscach odpowiedź na to pytanie, a potem dzieje się coś, co zupełnie zmienia twoje spojrzenie na ten film. Ten film cały czas ewoluuje, mam wrażenie, w trakcie jego oglądania, żeby na koniec po prostu właśnie wbić cię w fotel, pokazać ci takie wszystkie okropności, uświadomić ci, na co właściwie patrzyłeś cały ten czas.
2: Dla mnie podczas tego filmu, tutaj nawiązując trochę do ciebie, bo mówisz, że cały podczas trwania seansu zastanawiasz się, o czym ten film jest. No bo właśnie on polega na tym, że w trakcie seansu składamy klocki, widzimy obrazy i później je łączymy z innymi obrazami. To nie jest taka liniowa opowieść. To jest właśnie coś, takie przeplatanie się wątków między sobą i to łączenie i to doszukiwanie się faktycznie o czym, co chce nam powiedzieć ten film. I gdzieś pod koniec wydaje mi się, że każdy z nas sobie taką odpowiedź wyklarował, ale o tym powiemy sobie jeszcze później. Ja jeszcze chcę dodać o uczuciach, bo we mnie ten film wywarł takie uczucie niepokoju i dyskomfortu. Ja po wyjściu z kina pomyślałam, że nie chcę tego filmu oglądać jeszcze długo, mimo tego, że ten film mi się podobał. To nie jest to coś, do czego bym chciała jeszcze raz przysiąść, przynajmniej w tym momencie. Pewnie za jakiś czas to minie, ale teraz nie chcę go oglądać kolejny raz. Nie wiem, chyba to jest wszystko, co chciałam powiedzieć na ten moment.
0: Ja słuchajcie, nie wiem, czy ty, Olu, wyłapałaś kątem oka, martwiłem się, że ci to będzie przeszkadzać. Poruszałem sobie ręką od połowy filmu i rysowałem sobie taką w powietrzu po prostu mapę tego, co tam się działo, bo ten film jest trochę jak łamigłówka, trochę jak taka tablica policyjna, tylko jeszcze bez nałożonych linii, gdzie mamy... Twórcy rozrzucają nam i potem w trakcie jeszcze filmu, takiej pierwszej tej połowy, dorzucają cały czas jeszcze więcej elementów, jeszcze więcej pionków do tej planszy i dopiero później widzimy, jak zdanie, parę zdań wypowiedzianych przez bohaterkę pół godziny wcześniej odnosi się do tego, co widzimy na ekranie, ale nie będzie to powiedziane w taki sposób dosłowny, tylko to widzimy i to trzeba zrozumieć, że i zauważyć, że te słowa odnoszą się do tej rzeczywistości przekazanej i to w ogóle ten film, co warto zaznaczyć, bo wspomnieliście, że jest trudny, ale to też jest film, przy którym cały czas się myśli. To jest cały czas rozkładanie tego, co to się na nim dzieje, układanie sobie w głowie tego i myślenie o tym, co widzimy.
1: Ja też zauważyłem, że nie dość, że twórcy zostawiają nam takie klocki, tak jak powiedziałeś, to jest mapa...
0: Jaka policyjna.
1: Mapa policyjna, tak. Tablica policyjna, to nie dość, że zostawiałem te rzeczy, które potem kojarzymy, to jeszcze w jednym momencie, przynajmniej jednym momencie, który ja zauważyłem, podrzucają coś, co wydaje nam się, że jest tym, co pokazali nam wcześniej, ale na koniec okazuje się, że jednak nie, że pojawia się tam taki moment, gdzie właśnie myślimy, że ta scena już była pokazana, a jednak nie o tą scenę chodziło i ona była pokazana jeszcze później.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić taki trochę przecinek. Wrócimy do was już ze spoilerami i od razu zaznaczamy. To nie będzie audycja o prostych tematach i prostych scenach, więc jeżeli to sprawia wam dyskomfort, to jest moment, kiedy znacie nasze trochę już opinie bezspoilerowo. Możecie się udać do kina lub nie, jeżeli to was zachęciło, zdobyć tę swoją opinię, a my wracamy, żeby się zagłębić jeszcze mocniej, wypatrując się w słońce już za chwilę.

0: Jak wspomnieliśmy, opowiedzieć ten film jest niesamowicie trudno ze względu na złożenie wątków, mnogości postaci, więc trochę chcemy sobie zadać pytanie i spróbujemy na nie teraz odpowiedzieć. Co jest tematem tego filmu, ale może przez ukazywanie takich rzeczy, które były poruszone, jak chociażby ta mucha, którą Ola wspomniała wcześniej.
1: To ja może zacznę od tej muchy, ponieważ dzisiaj się nad nią zastanawiałem. Mucha pojawia się w filmie parę razy. Mucha jest widoczna, kiedy siada właśnie na jakimś jedzeniu, ale przede wszystkim, kiedy jakieś postaci umierają, to ta mucha pojawia się, symbolizując właśnie rozkład, jakąś śmierć. No jest taka... Może zacznę tak. Pierwsza postać, rzeczywiście postać, którą widzimy, że umiera, jest to prababcia Almy. Jest to postać, która bała się śmierci, nie chciała odchodzić. No i jednak rzeczywiście w którymś momencie w końcu umiera. Umiera i ta śmierć jest wyśmiana przez w narracji postacie. Słyszymy, że ktoś się tam śmiał, ponieważ babcia potknęła się idąc do toalety, no i niestety ze względu na podeszły wiek nie przeżyła tego upadku. Ale mimo że postacie wyśmiewają tą śmierć, to jednak moim zdaniem ta śmierć jest jedyną śmiercią, która w filmie została ukazana w sposób godny. Widzimy cały proces pochówku prababci, że kładą jej kamienie na oczy, żeby zamknąć złe oczy. Zawiązują jej chustkę wokół szczęki, wokół głowy, żeby właśnie muchy nie wlatywały do jej do ust. Ale nie traktuje się w ten sposób tam dzieci. I bardzo to zwróciło moją uwagę, ponieważ film zaczyna się właśnie od tego, że umiera dziecko, jest to jakiś, nie wiem, młodszy brat Almy, to nie jest dokładnie powiedziane, kto to jest, ale na pogrzebie, kiedy wszyscy modlą się wokół tego dziecka, to ono nie ma takiej chustki i ta mucha właśnie wchodzi temu dziecku do ust. I zastanawiając się tak nad tym w kontekście tego filmu, to trochę pokazuje, jak różni się podejście ludzi do osób dorosłych, a do dzieci. No bo jednak jest to też trochę problem, moim zdaniem, poruszany w tym filmie, takiego niezwracania uwagi na to, jak dzieci się czują. Tutaj też w dużej mierze kobiety, no bo jednak wszystkie bohaterki były kobietami, ale one też wszystkie były dziećmi.
0: No i ta sama mucha przewijająca się cały czas, właśnie ona się pojawia w tych momentach śmierci i co jest bardzo wyraźnym momentem tego symbolu, jest święto zmarłych i cały czas przy obiedzie przeszkadza mucha. Ona cały czas tam jest, jest na talerzu, jest na kimś, pojawia się, rusza się w tle i cały czas jest takim wyraźnym symbolem.
2: Mucha też mi bardzo kojarzy się czasem z najazdami kamery. Czasem one są takie, tutaj już zostało o tym wspomniane, że tak jakby z ręki kręcone są obrazy, ale dla mnie czasami one, to daje wrażenie jakby to właśnie z perspektywy muchy, bo te był nagrywany obraz, bo te ruchy są bardzo właśnie takie nieregularne, nieprzewidywalne, takie dosyć szybkie, ale krótkie. Więc ja mam czasem wrażenie, jakbyś to my obserwowali jakieś wydarzenia z perspektywy muchy. Co do muchy jeszcze, to tutaj zostało wspomniane, kiedy mucha wchodzi do ust takiego chłopczyka, który świeżo umarł. Przy tej scenie też obserwujemy taką bardzo dużą ciekawość Almy i pozostałych dzieciaków tym procesem. I oni tam jeszcze później, znaczy tym zdarzeniem, później oni jeszcze się zastanawiają, czy ta mucha nadal tam jest w środku, w ustach. I ten film właśnie ma dużo takiej ciekawości dziecięcej w sobie też, tak myślę. I właśnie dużo jest takich przystanków i zastanawiań się nad rzeczami z takiej perspektywy dziecięcej ciekawości.
0: Ten film też reklamuje się i tak zachęca, że można w nim widzieć podobieństwo do książki, którą, Olu, masz przy sobie, Chłopki.
2: Tak, przyniosłam ze sobą, mam ją tutaj fizycznie.
0: I w sumie to taka jedna rzecz, która też się dla mnie wybija, to ten wątek, taki motyw całej właśnie wsi, która jest... Tej historii nie dałoby się pokazać w innych warunkach, bo przez to, że wieś jest trochę później w postępie, nie zmienia się tak gwałtownie, to wszystkie te zmiany, bo mamy duże przeskoki czasowe, przychodzą niesamowicie subtelnie.
1: Tak, to jest tak subtelne, że momentami ja miałem problem się zorientować, wątek której postaci śledzimy. No właśnie ta wieść temu też pomaga, no. Można się zorientować i jakoś usadowić w tym czasie, kiedy już znamy te postacie, ale kiedy ich nie znamy, no to o ile różnica między najmłodszą bohaterką, tak historycznie najmłodszą, czyli najbliższą naszym czasom, widać na przykład w ubiorze, ale tak naprawdę już ta różnica między drugą bohaterką, chronologicznie, historycznie cały czas tutaj mówię, a tą najmłodszą, nie będzie taka duża, no bo jednak ten ubiór nie jest tak widoczny. Więc kiedy pierwszy raz następuje to przejście, to orientujemy się tak naprawdę, że to się dzieje bliżej, już w XXI wieku, może dopiero w momencie, kiedy jedna z bohaterek wyciąga telefon. I w ogóle ten film jest taki, on nie stara się ułatwiać nam tego, że zmieniamy właśnie narrację. Można to też trochę rozgryźć w momencie, bo ten taki dźwięk narastający, o którym wcześniej wspominałaś, Olu, pojawia się i on rzeczywiście rozdziela tę narrację między bohaterkami, ale to też nie jest powiedziane nam od razu, że
0: też trochę kolory.
1: Ta zmiana jest. To jest coś, czego domyślamy się potem.
2: Ty wspomniałeś, Andrzeju, o chłopkach. To, co zauważalne i takim wątkiem łączącym te dwie pozycje w kulturze, czyli wpatrując się w słońce i chłopki, no jest właśnie oczywiście temat wsi, też z perspektywy kobiet, bo chłopki traktują o tej kobiecej perspektywie, ale też tutaj pojawia się w filmie wątek wydawania córki za mąż bez zgody tej córki, w zasadzie takie super podporządkowanie się woli swoich rodziców. Ten sam temat pojawia się w chłopkach i jak właśnie często bez pozwolenia, bez swojej chęci te dziewczyny wchodziły w związki małżeńskie, które po prostu były korzystne finansowo, w pewien sposób zabezpieczały finansowo, tak przynajmniej myślano. I tak, to na pewno tutaj się pojawia. Jest jeszcze oczywiście o traumie pokoleniowej i o takiej ewolucji i takim właśnie przechodzeniu podobnych zachowań albo kształtowaniu się pewnych zachowań w człowieku na podstawie rzeczy, sytuacji, które działy się w dzieciństwie.
0: No i widać w ogóle też takie właśnie, że te rzeczy, które wywołują te traumy, one się dzieją i reinkarnują na nowy sposób z każdym pokoleniem. Zwłaszcza przemoc mężczyzn wobec kobiet. Za każdym razem troszkę wygląda inaczej, ale cały czas jest obecna w troszkę, nawet bym powiedział, coraz to subtelniejszej formie do zobaczenia. To, co też wspomniałaś o tym wydawaniu tej córki za mąż, to też jest niesamowitą rzecz robi ten film, bo przedstawia nam w pewnym momencie rodziców jako okropnych ludzi. Zrobili okropną rzecz. I możemy odczuć to tak, jakby to odczuło osoba, która się o tym dowiaduje. Tak jest to bardzo realistycznie, wywołuje emocje, bo najpierw dowiadujemy się, co zrobili i jesteśmy jak, że oni są nie okropnymi ludźmi, a potem mamy wytłumaczenie i już to nie jest takie czarno-białe.
1: To już nie jest takie moralnie czarno-białe, tak jak powiedziałeś. Wydaje mi się, że tutaj Lilia, bo o tej bohaterce mówimy, ona nie została wydana za mąż w tamtej scenie. Ona została wydana na służącą. I to dodatkowo jest wbijające nas w fotel jako widzów, ponieważ wcześniej słyszymy od, chyba zdaje się, Lilii, tego nie jestem pewien, czy to była Alma, czy to była Lilia, ale jak traktuje się służące wśród nich, ponieważ służące są, jak się dowiadujemy, poddawane sterylizacji. Dlatego mnie w tamtym momencie, mnie najpierw wbiło w fotel, kiedy dowiedziałem się, że służące, żeby służyć, są poddawane sterylizacji, a potem, że oni wydają swoją córkę właśnie na służącą.
2: Ale to i tak niewiele, znaczy ten wątek cały czas się pojawia w chłopkach, ten, o którym ty mówisz, czyli właśnie o pracy u kogoś, w jakimś innym gospodarstwie i o nadużyciach, które często są wtedy, się pojawiają, albo o tym, że ta praca nie jest określona jakimiś przepisami. Nie mamy pokazanego zakresu obowiązków, tak? I na takiej podstawie również bardzo łatwo jest kończyć z takim efektem, że osoby przyjęte do pracy takiej są nadużywane i właśnie obarczane taką pracą ponad siłę.
1: No i to widać w jakiś sposób, no bo jednak Lilia później, wiedząc, że już jadąc, żeby zostać tą służącą, postanawia popełnić samobójstwo, zamiast pojechać tam i wykonywać tą pracę. No więc była to powszechna wiedza, że jest to nadużywane.
0: To jest taki moment w filmie, kiedy ja już myślałem, że oni tego nie pokażą, bo to było powiedziane, że to się wydarzy, ale oni jednak pokazują tę scenę. I ten film nie zostawia nam za dużo takich niedopowiedzeń. To, co jest powiedziane, że się wydarzyło, się wydarza i widzimy to faktycznie na ekranie. I miałem parę momentów, że okej, tu już jest koniec, tu już kończymy film. Jeszcze lecieliśmy długo. Nie uważam tego za negatywną rzecz, ale jest to coś takiego, co mnie trochę zastanawiało.
1: To jest jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić w tym filmie, że on jest długi. Ale to jest jedyna moim zdaniem wada tego filmu.
0: To jest właśnie, trzeba się być gotowym na tę jego długość i intensywność. I to sprawia, że nie jest to po prostu coś takiego easy.
1: Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym w kontekście tego filmu omówić, to tak jak już zaczęłaś, Olu, mówić, wątek traumy pokoleniowej. No, ponieważ każda z tych bohaterek, bohaterki powiązane są więzami rodzinnymi, każda kolejna jest matką jeszcze następnej bohaterki. No, nie tak do końca, ale są tutaj trzy bohaterki. Alma, Angelika i Nelly oraz Lenka, których właśnie łączą takie więzy rodzinne. I każda z nich, najpierw Alma, jest wystawiona na wiele okropności, właśnie nie ma łatwo z rodzeństwem. Rodzeństwo raczej robi to niewinnie, ale jednak naśmiewa się z niej i ona to bardzo przeżywa, boi się bardzo śmierci jako dziecko. Widzi też właśnie, jak jej rodzice okaleczają jej, to nie był bratem, ale to był chyba brat, członka rodziny, okaleczają jej członka rodziny, mówią jej, że to był wypadek przy pracy i ona tak rozumie to. Potem dowiadujemy się, że to było, aby uniknął poboru do wojska, ale no jednak było to traumatyczne dla dziecka. Ona wyrasta na kobietę bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zimną, przez co nie zwraca uwagi potem na swoją córkę Angelikę, na to, jak ma ona problematyczną relację ze swoim wujkiem Uwe, który prawdopodobnie nie widzi.
0: Wiem, ale niech skończy Marcin.
1: Prawdopodobnie nie widzimy tej relacji, nie widzimy tego na ekranie, ale prawdopodobnie wykorzystuje ją. No i Angelika pod wpływem tego ucieka, żeby potem wrócić. No i również w jakiś sposób niestety zaniedbuje swoje córki. Nie zauważa tego, że mają jakiś problem. I kończy się to również tragicznie dla jednej z nich.
2: Podsumowując, takim jednym słowem dalibyście radę opisać ten film, jedno słowo, taki temat przewodni, bo tutaj mówimy, że dochodziliśmy do tego, jaki jest temat tego filmu przez cały film, ale w końcu ta odpowiedź się klaruje, przynajmniej mi, i ja mogę zacząć. Dla mnie jest to film o śmierci. Śmierci takiej zarówno fizycznej, jak i po prostu duchowej, kiedy jesteś po prostu obładowany różnymi rzeczami, traumami i jest ci po prostu nieprzyjemnie i gdzieś tam psychicznie jest ciężej. To wtedy również można to interpretować jako taką śmierć za życia trochę. Więc dla mnie to jest film o śmierci.
0: Ja się pod tym podpisuję w pełni, bo to jest taki wątek, który spaja to wszystko.
1: Jest to wątek, który spaja to wszystko, ale moim zdaniem jest to zbyt duże uproszczenie, żeby powiedzieć, że ten film jest po prostu o śmierci. Ten film jest tak samo o śmierci, jak i o życiu z problemami. On jest moim zdaniem na tyle fizycznie ukazany, że to życie jednak ma bardzo duże też znaczenie i może bardziej powiedziałbym, że kontrast między życiem a śmiercią jest tu takim motywem przewodnim.
0: Czyli słowo kontrast by ci pasowało jako jedno słowo.
1: zostańmy przy tym.
0: Powrócimy do was za chwilę.

0: usłyszeliście trochę takie podsumowanie tego, co myślimy o tym filmie i zaraz jeszcze Marcin i Ola dopowiedzą trochę. Ja w tym czasie muszę się niestety z wami, drodzy słuchacze, pożegnać i zostawić was w jakże to doborowym towarzystwie i dalej o tym, co w ogóle dostał ten film i jak poszło, już opowiedzą wam Marcin i Ola.
1: My tutaj przez poprzednie paręnaście minut, parędziesiąt pomówiliśmy o tym, dlaczego my uważamy, że ten film jest ciekawy i dlaczego my doceniamy ten film, ale nie tylko my ten film doceniliśmy. Zrobiły to też różne akademie i różne festiwale światowe i ten film uzyskał 3 nagrody na ważnych festiwalach.
2: 3 nagrody i 14 nominacji, warto zaznaczyć. Przede wszystkim dostał on nagrodę jury na Cannes jako najlepszy film właśnie w reżyserii Maszy Szylińskiej. Czyli tak, no jest to najlepszy film według jury na festiwalu Cannes.
1: Poza tym zdobył też nagrodę od Europejskiej Akademii Filmowej za najlepszego europejskiego twórcę kostiumów. I tutaj tym twórcą jest Sabrina Kramer.
2: No i jeszcze tutaj operator tego filmu, Fabian Gamper, otrzymał srebrną żabę za najlepszego operatora.
1: I myślę, że ten wątek tego filmu możemy domknąć piosenką, która też pojawia się w tym filmie i wieńczy go w trakcie napisów. Jest to utwór Stranger od Anny von Hauswolf i po chwili, po tym utworze wracamy do was z nowościami w filmie.

0: Jak zapowiadaliśmy przed chwilą, mamy też dla was przygotowane trochę premier filmowych, które ukażą się w polskich kinach w maju. I pozwolę sobie zacząć od filmu Sprawiedliwość Owiec w reżyserii Kayla Brada, który w polskich kinach pojawi się 8 maja. Sprawiedliwość Owiec jest to film o pasterzu, a właściwie bardziej o jego owcach. Pasterz ten kocha swoje owce i codziennie wieczorami czyta im na głos kryminały, udając, że te owce go rozumieją, a nawet zastanawiają się, kto jest tym zabójcą. No i któregoś dnia niestety ten pasterz zostaje zamordowany. Policja niestety jest dosyć nieporadna. Lokalny policjant Tim Terry nigdy w życiu żadnej poważnej sprawy nie rozwiązał, więc owce postanawiają, że skoro mają tyle doświadczenia w tym, jak takie sprawy rozwiązywać, skoro ich pasterz je tak dobrze przygotował, no to muszą wziąć sprawy w swoje kopyta. To jest właśnie film, to opis Sprawiedliwości Owiec, która będzie miała premierę 8 maja.
1: Natomiast 12 maja w kinie Charlie będzie można zobaczyć przedpremierowo film Milcząca przyjaciółka i jest to film w koprodukcji francusko-węgiersko-niemieckiej i opowiada o drzewie, który jest świadkiem wielu ludzkich problemów. Można poznać historię studenta, który właśnie przy drzewie tym szuka punktu oparcia, czy studentki, która szuka schronienia przed zdominowanym przez mężczyznę świecie, światem nauki. Poza seansem będzie też można uczestniczyć w pokazie psychologicznym z udziałem Roberta Milczarka. Więc to jeśli chodzi o 12 maja i kino Charlie, pokaz przedpremierowy. Jeszcze raz dodam, Milcząca przyjaciółka.
0: I to były przygotowane przez nas, proponowane dla was dwie premiery filmowe, które odbędą się w maju. My już dziękujemy wam za to, że byliście z nami i słuchaliście Żakowego Klubu Filmowego. Dziękuję wam.
1: Ola Gutkowska.
0: Oraz Marcin Radziejewski, ale nie uciekajcie jeszcze sprzed radioodbiorników, ponieważ za moment usłyszycie serwis filmowy przygotowany przez Monikę Ziębę. Oczywiście z nami był również Andrzej Nowakowski, który musiał uciekać, a za realizację odpowiadała Amelia Klimek. Cześć.

czas na serwis informacyjny Żakowego Klubu Filmowego, na który zaprasza Monika Zięba. W tym serwisie dyskusja o filmie w kobiecym gronie i dwa przeglądy filmowe w Kinogalerii Charlie, ale najpierw Festiwal Dokumentów w EC1. Już 8 maja w kinach w całej Polsce rozpoczyna się 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. Największy festiwal filmów dokumentalnych w kraju. Wydarzenie w Łodzi odbędzie się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej przy ulicy Targowej 1/3, gdzie widzowie przez 10 dni zobaczą tytuły znane z festiwali w Wenecji, Berlinie czy Sundance. Ponadto odbędą się spotkania z licznymi gośćmi. Cały program wydarzenia można znaleźć na stronie mdak.pl, a bilety na pojedyncze seanse można kupić w kasach kina NCKF oraz na stronie bilety.ec1lots.pl. Filmy twórcy legendarnego Psa andaluzyjskiego na dużym ekranie. 8, 15 oraz 22 maja w kinie Charlie odbędzie się przegląd filmowy Biniel – Niech żyją kajdany, na którym w odrestaurowanej wersji 4K będzie można obejrzeć Widmo Wolności, Piękność Dnia oraz nagrodzoną Złotą Palmą Viridianę. Seanse 8 oraz 22 maja odbędą się w ramach cyklu Kino z Dianą Dąbrowską, filmoznawczynią, która uzupełni autorskim komentarzem seans oraz poprowadzi dyskusję z widzami. Bilety można zakupić na stronie charlie.pl. Biblioteka Tuwim na Filmowo. 13 maja o godzinie 17.30 w sali kominkowej Biblioteki Tuwim przy ulicy Tuwima 46 odbędzie się spotkanie kobiece w ramach cyklu Idziemy do kina. Rozwój przez film. Podczas niego odbędzie się otwarta rozmowa o filmie Wpatrując się w słońce w reżyserii Maszy Szyliński. Warto wiedzieć, że rozmowa nie jest połączona z projekcją, ale produkcję można obecnie obejrzeć w kinach. Samo spotkanie jest bezpłatne. W kinie Charlie od 4 do 8 maja narrację przejmą Głosy Równości, czyli tydzień projekcji poświęcony filmom o tematyce queerowej i nie tylko, zorganizowane we współpracy z Fabryką Równości. Repertuar jest pełen historii o różnorodności, wolności, równości i odwadze. Od Mulholland Drive Davida Lyncha po lesbijską księżniczkę z kosmosu. Niespodzianką będzie projekcja z cyklu Kino Szeptane X Filmawka. Aż do momentu projekcji nieznany jest reżyser, tytuł ani gatunek filmu, który zostanie wyświetlony. Pokaz zakończenia przeglądu 8 maja jest bezpłatny, a bilety na pozostałe seanse można zakupić na stronie charlie.pl.

0: magazyn muzyczny w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Wybiła godzina 20, słyszycie Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, magazyn muzyczny, trzeci dzień maja 2026 roku. Dzień, który jest świętem. Dzisiaj i tak jest wolne, bo jest niedziela, ale jest podwójne wolne, bo jeszcze dziś dzień święto. Święto Państwowe 3 maja, Święto Konstytucji, również w ten sposób znane. I na sam początek porozmawiamy trochę o muzyce, która z Polską nam się kojarzy. Wybraliśmy tutaj parę nietuzinkowych wyborów, które będą tak naprawdę o Polsce z wielu różnych perspektyw. I na sam początek zespół Wczasy, a mówi dzisiaj do Was Oskar Kurczewski z pomocą Borysa Barskiego oraz Jakuba Janika za stołem realizatorskim. Także zaczynamy na sam początek Wczasy z utworem pod tytułem Polska, oczywiście. Więc z okazji dzisiejszego święta troszkę biało-czerwono się nam zrobi.

utwór Polska, Serce Rośnie zespołu W Czasy, poznańskiego zespołu grającego muzykę no mniej więcej taką nowoczesną, new wave'ową, synth-popową. Jest kawałkiem, który mi się bardzo kojarzy z okresem majowym. Nie tylko dlatego, że opowiada właśnie o Polsce. Jest raczej takim w krzywym zwierciadle przedstawieniem tego, jakie są realia życia w naszym kraju, ale też przez to, że parę lat temu mieli oni okazję wystąpić na urodzinach studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej 63, jeśli dobrze pamiętam. No naprawdę jedne z najwspanialszych wspomnień związanych z tym miejscem dla mnie. Całe nagranie koncertu możecie zobaczyć na naszym YouTubie. Oczywiście nazywamy się tak samo jak nasza antena, czyli Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. No i oczywiście z okazji święta 3 maja powiedziałem, że przedstawię parę kawałków

roku. Tekst piosenki jest tekstem Grzegorza Kuli-Michalaka z lat 80. Także jest to utwór zaadaptowany tak naprawdę do czegoś nowoczesnego. I jest to nadal aktualne. Oczywiście myślę, że bez powodu nie wybrali właśnie tego tekstu, więc jeszcze świętując nasze państwowe święto, posłuchajmy jednego dodatkowego utworu Père Lachaise i Inna Polska, a już za chwilę przedstawię wam naszych dzisiejszych gości.

to był utwór Inna Polska, a my już przechodzimy do przedstawienia naszych dzisiejszych gości. Porozmawiamy dzisiaj z zespołem Sztylety, trójmiejskim kwartetem grającym muzykę post-hardkorową, ale zmieszaną z różnymi innymi nurtami muzyki gitarowej, i jest to od alt-rocka i emo aż po muzykę noise'ową, bo również chłopaki lubią sobie pohałasować. Zadebiutowali w 2020 roku albumem Zostaw po sobie dobre wrażenie i od tamtej pory skrupulatnie co 3 lata, jak w zegarku, wydają kolejne płyty. W 2023 usłyszeliśmy Tak będzie lepiej, zresztą płyta była objęta patronatem Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, a kilka tygodni temu ukazały się Wszystkie rany niezabliźnione. I o tej płycie właśnie porozmawiamy dzisiaj z reprezentacją zespołu Sztylety. I będzie to Łukasz Orzeszko, czyli gitarzysta, oraz basista, wokalista Szymon Szelewa, który również pisze teksty w zespole Sztylety. Na sam początek posłuchamy sobie utworu Pokémony Goldy i już po utworze słyszymy się z zespołem.

0: Pokémony Goldy to utwór otwierający najnowszą płytę zespołu Sztylety. Wszystkie rany niezabliźnione. Już chłopaki są u nas na antenie. Cześć Łukasz, cześć Szymon.
1: Siemanko, dobry wieczór.
0: No to siema, na początek. Byku. Hej, hej, hej. Na początek, jak wam minęła majówka? Było grillowane?
1: Szymon, ty możesz więcej powiedzieć, zdecydowanie.
2: Tak, totalnie było grillowane. Właśnie siedzę, leżę właściwie na kanapie, całkowicie obżarty kiełbasą i tak sobie myślałem, że morany, wywiad o 20, a ja jestem tutaj taki totalnie teraz, muszę się obudzić, muszę coś zrobić, bo po prostu już mi się wylewa wszystko. Więc tak, totalnie było. Było grzebanie w aucie, były dwa grille, więc ja jestem spełnionym Polakiem po urlopie.
0: Jak najbardziej. Wspaniałe jest to, jaką tradycją się to stało, ale porozmawiajmy o waszej najnowszej płycie. Wszystkie rany niezabliźnione, już parę tygodni można słuchać tego albumu w wybranym przez siebie serwisie streamingowym. Powiedzcie, bo zauważyłem, że każda płyta zespołu Sztylety to więcej ostrych narzędzi na okładce. Na pierwszej była jedna taka rzecz, no nie licząc odbicia. Potem były trzy sztylety narysowane, teraz mamy cztery sztylety i siekierę. Ile będzie na następnej?
1: To jest bardzo dobra obserwacja, bo jakby ja tego absolutnie nie zauważyłem, ale no jakby tendencja jest zwyżkowa, więc myślę, że co najmniej 10.
2: Ja chciałem powiedzieć 16, więc myślę, że można obstawiać, kto ma rację.
1: Spotkajmy się w połowie i będzie 13.
2: O, idealnie. Ja tylko chcę dodać, że już miałem taką ripostę, że chciałem powiedzieć, że taki cwany być, że jakby Oscar, ale jakby kula nie jest ostra na tej drugiej okładce, więc jakby, ale żeś tutaj lisie sprytny nas wszystkich tutaj obszedł.
0: No, myślę teraz trochę poważniej, no bo na waszej okładce, tak jak mówiłem, są te cztery sztylety i siekiera. Czy moglibyście opowiedzieć trochę o symbolice, którą niesie właśnie ten obraz, który się znalazł na okładce?
1: Wydaje mi się, że to jest dobra reprezentacja tytułowych ran, bo generalnie no wiadomo, no rany nie muszą być dosłowne. Tak samo ziemia, którą widzimy, a tak samo nie musi być dosłowna, może być waszym całym światem, w który powbijane są różne właśnie ostre narzędzia. Więc myślę, że to jest taki mini świat każdego.
2: Ja chciałem tylko dodać, że ja się w pełni zgadzam z tym, co mówił Łukasz i że ten taki landschaft, którego jakby powiedzmy główną inspiracją był trochę ten kadr nieśmiertelny z komiksów Alana Moore'a, na którym doktor Manhattan siedzi na Marsie i właśnie tutaj pustka, która jakby pozwala na refleksję działa. A też te cztery sztylety można by tak przypasować i gdzieś tam kiedyś nawet żartowaliśmy między sobą, że to jesteśmy trochę my. A siekierka jest trochę, wiesz, jak to śpiewał wielki artysta, to dla wszystkich żołnierzy to zmarli, goniąc za marzeniami odeszli za wcześnie. Nie będę krzywdził mi bliskich ze skarby, ich nigdzie nie wezmę, nie będę żył wiecznie. Więc to trochę, myślę, że tak to też można tutaj dorzucić troszeczkę.
0: Już mamy całą interpretację. Powiedzcie w ogóle, kto zajął się tworzeniem tej okładki, bo z tego co kojarzę, poprzedni album to była muzykografika, czy teraz również z tą osobą się współpracowaliście?
1: Otóż tym razem nie. Co prawda rozmawialiśmy z muzykografiką, ale niestety terminy nam się nie zgrały. Zdecydowaliśmy się tym razem na użytkownika Dugin Design, który jest bardziej skonkretyzowany tak w stronę HC. On robi bardzo dużo designów dla polskich i nie tylko korowych zespołów. Wcześniej mieliśmy z nim małą współpracę przy okazji jednego z wzorów t-shirtów, no i stwierdziliśmy, że podobają nam się projekty Dugina, w związku z czym zdecydowaliśmy się tym razem na taką opcję.
0: takich zmian, mam wrażenie, pojawiło się u was całkiem sporo i zastanawiam się, od czego zacząć, ale myślę, że teraz, jak już rozmawialiśmy o tej sferze wizualnej, to fajnie byłoby przejść jednak do tej muzyki, bo to jest tutaj najważniejsze. I płytę miksował Jørgen Larsen, norweski mixing engineer, który w zeszłym roku również miksował album Soft Spots od Honing Bardy. I jest to bardzo ciekawa płyta, którą on wtedy właśnie miksował. Bardzo dobrze została odebrana. Dostała nawet, pamiętam, bardzo dobrą ocenę od Antonego Fantano, to już tak nawiasem mówiąc. Ale zastanawia mnie, jak do tej współpracy doszło, bo jest to chyba coś nowego na polskiej scenie, żeby właśnie z takim pełnym sukcesów zagranicznym producentem, inżynierem dźwięku współpracować.
2: To ja teraz jadę na takim koniu, dobra, jak okładka Soft Spots i zacznę od tego, że po prostu tylko on nam odpisał w miarę szybko. I tak w gruncie rzeczy, jeśli mam to trochę spłycić, a żeby dać trochę więcej backgroundu, to nie Soft Spots, a poprzednia płyta, Animorphs, która moim zdaniem jest lepsza i brzmi lepiej, była właśnie tym takim punktem zaczepny, który sprawił, że miałem go na swoim radarze. I kiedy zbieraliśmy różne inspiracje i pomysły, kto mógłby nam tą płytę zmiksować, bo byliśmy pewni, że chcemy znaleźć kogoś takiego, no, prosa, po prostu mieliśmy całkiem duży budżet, kasa była zakiszona w skarpetach i byliśmy gotowi trochę za to zabulić. Wysłaliśmy do paru takich ziomeczków, których wiedzieliśmy, że po prostu ich płyty są świetne, bardzo nam się podobają i szczególnie brzmienie oddaje. I właśnie on odpisał jako jeden z pierwszych, dogadaliśmy się w kwestii ceny. Potem pojawili się jeszcze inni, ale terminy się niekoniecznie zgrywały, a wiedzieliśmy, że to, co właśnie Smadler robi, to jest jakościowa rzecz, cudowna rzecz i bardzo fajna, więc stwierdziliśmy, że jak to w wewnętrznej nomenklaturze zwykliśmy go nazywać szalony Norweg dowiezie i moim zdaniem dowiózł. Ja jestem mega zadowolony.
1: Zdecydowanie dowiózł. Pytałeś też o szczegóły współpracy, jak do tego doszło. No to generalnie jeszcze tutaj mieliśmy kilka różnych wymian zdań pomiędzy nami, jak to w ogóle chcemy ogarnąć, żeby to dobrze wyglądało. No ale pewne szczegóły negocjacji muszą pozostać naszą tajemnicą.
0: Jak najbardziej, oczywiście będę to szanować. Jeszcze chciałem zapytać, bo to jest mimo wszystko bardzo ciekawe, czy nie zauważyliście na przykład konieczności dostosowania jakoś tej komunikacji między wami a osobą miksującą przez to, że jest to płyta w języku polskim, którego no, osoba miksująca może nie znać i może jakby nie do końca wiedzieć, na co zwracać uwagę przy miksowaniu jakby wokali przy języku polskim w porównaniu do na przykład języka norweskiego albo angielskiego. Czy coś takiego w ogóle się pojawiło, czy nie trzeba było wcale tego tematu poruszać?
1: Znaczy nie trzeba było tak aż do końca, ale kilka takich rzeczy zdecydowanie musieliśmy wyjaśnić, jak chociażby użycie takiego pluginu jak DSR, który po prostu wyrzuca dużo dużo liter S, dużo syczenia i po prostu polski język jest taką specyfiką, że bardzo dużo syczymy, w związku z czym trzeba było troszkę pohamować pana producenta z używaniem DSR-a, bo niektóre już frazy przestawały być czytelne dla nas nawet, więc więc to był chyba jedyna rzecz. Szymon, nie wiem, czy coś pamiętasz jeszcze?
2: Znaczy, ja mogę ewentualnie dodać, że też do tej pory pozostaje pytanie, czy na pewno poziomy wokali, czy wiecie, było 3% głośniej, czy nie byłoby lepiej, ale to też do tego, że jak on w sumie nie wiedział, co ja tam gadam, więc jakby domyślnie one były w miarę cicho, ale dawał dużo miejsca instrumentom i to była ciężka walka. No więc ewentualnie to bym dorzucił, ale to, co o czym mówił Łukasz, jest fajniejsze i ciekawsze, więc tam może mieć dalej.
0: Czyli rozumiem, że jesteście zadowoleni z tej współpracy, ale wróćmy może do tych zmian, bo jeszcze jedna zmiana, która u was się pojawiła, to zmiana labelu. I od teraz, albo przynajmniej w tym etapie albumowym przy Wszystkich Ranach Niezabliźnionych wydajecie się w Peloton Records. I zastanawiam się, skąd ta decyzja, dlaczego akurat z Pelotonem w tym momencie współpracujecie?
2: Obiecali nam kawalerkę w Warszawie w ciągu 3 lat, Złote Góry, kartę flotową na trasę do Volkswagena T4 i zostaliśmy... Nie, prawda jest taka, że no, eksperymentujemy, sprawdzamy, zwiedzamy nowe tereny, no i trzeba zająć pod różnymi kątami. Wydaje nam się, że Peloton w tym momencie jest wytwórnią, która najbardziej reprezentuje to, jak działamy, co gramy i w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o jej profil. Do tego no, też znamy się z łopakami od bardzo dawna. Myślę, że wszyscy mieliśmy dużo mniej siwych włosów, jak się pierwszy raz kliknęliśmy i stwierdziliśmy, że tym razem spróbujemy w tym miejscu. No, Pirania trochę zmieniła swój profil, stawia bardziej na no, takie rzeczy dookoła gotyckie, a prawda jest taka, że no my jesteśmy smutne chłopaki, ale nie gotyckie chłopaki. No.
1: To prawda. Jeszcze tylko szybki szatałcik, że wielkie pozdro dla przyjaciele tonu.
0: Jak najbardziej. Tak. I się do tego dokładam. Zdecydowanie. Również bardzo lubię ten label, więc też bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem ogłoszenie, że dołączacie do ich rostera. Czy jesteście w stanie wskazać jakieś rzeczy, które się dla was zmieniły od momentu przejścia właśnie do Peloton Records?
2: Jest inna konfa z wydawcą, bo już nie jest Sztylety X Pirania, ale czasami piszemy z Patrykiem na niej. Jest teraz, nazywa się Sztyleton i tam jest Peloton i my. I to jest główna różnica w sumie.
1: Tak naprawdę tak. Generalnie wszystkie takie labele, takie no, powiedzmy na naszym poziomie, no, generalnie pracują dość podobnie. Więc tak naprawdę takich super większych zmian to nie zauważyliśmy, tak jeszcze przynajmniej.
2: My też jesteśmy zespołem, to no nie oszukujmy się, gramy już razem te 7 lat, tak? 8 zaraz, zbliżamy się do dyszki, nie? Więc my też mamy już pewne workflow, mamy jakby, wiemy trochę jak działamy, wiemy co robimy, trochę ludzi nas kojarzy i zna, więc w tym momencie nie, prawda jest też taka, że trochę no, wiemy, w co gramy, więc no, wybraliśmy też Peloton, dlatego że chłopaki też wiedzą, w co grają i jakby wszystko jest jasne tak naprawdę. Oni patrzą na nas, kiwają głową, my patrzymy na nich, kiwają i jakby tyle.
1: Dokładnie. No i generalnie no, ta współpraca myślę, że będzie układała się bardzo dobrze, także jesteśmy spokojni. No i też w sumie bardzo lubimy etykę DIY i cały czas się tego trzymamy i generalnie myślę, że Peloton też jest dobrym miejscem na to.
0: Jasne, rozumiem to jak najbardziej. Myślę, że to jest moment, żeby postawić przecinek w naszej rozmowie, posłuchać utworu i po utworze się usłyszymy. Teraz na antenie Żaka utwór Ciało. Personalnie chyba mój ulubiony, chociaż z tego co wiem, uważacie go za najsmutniejszy, ale o tym porozmawiamy już po kawałku.

0: To był utwór Ciało zespołu Sztylety z płyty Wszystkie rany niezabliźnione. Płyty, która już od jutra będzie płytą tygodnia na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, także również mamy temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, bo z zespołem Sztylety się połączyliśmy i rozmawiamy z reprezentacją tej właśnie formacji. Jest z nami Łukasz Orzeszko oraz Szymon Szelewa. Czy się słyszymy jeszcze raz?
1: Tak się wydaje. Dzięki wielkie w ogóle za płytę tygodnia. Dziękujemy, czujemy się bardzo docenieni.
2: Ja potwierdzam, również słyszę, również jestem dumny i zadowolony i bardzo miło i mega uwu. I chciałem potwierdzić, że to był utwór Ciało z tej płyty. Jakby co, żeby nie było wątpliwości.
0: Jak najbardziej dobrze zostało to wgrane przez naszą redakcję muzyczną i najwidoczniej również dobrze zostało wybrane w tym głosowaniu, które co wtorek się u nas odbywa. No ale przejdźmy już do muzyki, w zasadzie rozmawiania o muzyce, bo po to się tutaj wszyscy zebraliśmy. I tak, niedawno ukazał się Track by Track w magazynie Undertone i myślę, że to jest dobry moment, żeby odesłać również, jeśli ktoś chce się dowiedzieć trochę więcej na temat każdego z utworów, ale jedna rzecz mnie tam zainteresowała na temat utworu Ciało, to, że został on całkowicie przearanżowany od momentu rozpoczęcia prac nad nim. I teraz taka moja mała hipoteza, ta wersja, która w tym momencie jest na albumie, która jest tą finalną, trochę mi przypomina oczywiście ze strony brzmieniowej, instrumentalnej zespół Touché Amour, takie raczej trochę mafrokowe, ale jednak post-hardkorowe brzmienia. I zastanawiam się, jak brzmiała ta pierwotna wersja, do czego byście ją porównali?
2: Midwest Emo, Maciek miał taki szalony riff, gdzie tappingował dwoma rękoma i wybijał jakieś rzeczy. Strukturalnie może i nawet lekko podobny do tego, który mamy na początku Ciała, ale no mówię, ten riff był w miarę szalony, był taki dość cwany. Więc to się zmieniło, lead przede wszystkim. Dobrze chyba mówię, czy coś tam wymyślam teraz? Tak coś mi świta.
1: Dobrze mówić, że ja też tej pierwszej wersji tak pamiętam, jak to jest mgłe lekko, ale chyba jeżeli byśmy poszli z tamtą wersją, to mogłoby być trochę bardziej matematycznie niż jest teraz, a my jesteśmy mimo wszystko dość proste chłopaki.
0: Liczymy do czterech.
2: U nas tak tylko jest. Łukasz ma status inżyniera, więc cała reszta po prostu jakby, no ciężko by było.
0: Postowanie prawda. Na temat uczelni wyższej, coś takiego było. Z tego co pamiętam, to chyba już głęboki research musiałby wejść. Ale właśnie, często macie takie sytuacje, że kawałki, które tworzycie, jakby kompletnie zmieniają swoją strukturę, czy jest to raczej stworzycie coś i już w to idziecie? I to był
1: raczej to drugie, chociaż przy tym albumie jeszcze dość długo mocowaliśmy się z Ostrzem Noża, które chyba miało więcej nawet niż dwie wersje tak naprawdę. A tak poza tym, no to jest raczej wszystko dość naturalne, dość proste i wychodzi samo z siebie wręcz, więc tak najlepiej, moim zdaniem przynajmniej.
2: Ja się zgadzam, tylko chcę się do tego Ostrza Noża cofnąć, dlatego że to jest trochę szalona historia, bo ja przyniosłem riff, który miał zupełnie inny wydźwięk, to był głównie ten refrenowy riff, który w moim zamyśle i w mojej głowie był na pełnym turnstyle. I właśnie Łukasz powiedział, nie, tu stawiam granicę, zróbmy coś mniej oczywistego i wyszło bardziej taki squid. Jakby to jest jeden z pierwszych utworów, który był pisany w tym okresie, co pierwotne Ciało i on wypadł z rostera, kiedy zaczęliśmy pisać Pokémony Goldy i był gdzieś tam na dysku na odpadach. Ja potem go wyciągnąłem i ja go przearanżowałem z tej wersji, która jest na płycie, na bardziej punkową wersję i powiedziałem chłopakom pod koniec płyty, że ciśniemy to, damy radę, zrobimy to, jakby podamy sobie ręce, będzie sukces, po czym zagraliśmy go tam parę razy, zrobiliśmy jeszcze jedną wersję po tej punkowej, po czym na następnej próbie powiedziałem chłopaki, ja zróbmy tą pierwotną, którą Łukasz zaproponował i jeszcze ich przekonywałem, że trzeba zrobić tą, którą zaproponował Łukasz i żeby wokale były jak te, które śpiewaliśmy wtedy, że ona jest najlepsza, więc jakby tutaj zamąciłem nieźle. Ale jest numer na płycie, a mogło go nie być.
1: To prawda i no chyba tak naprawdę z naszych wszystkich rzeczy, które do tej pory wydaliśmy, to był kawałek, na którym siedzieliśmy najdłużej. Tak mi się wydaje przynajmniej.
2: Tak, i najlepsze jest to, że jakby totalnie najdłużej, najwięcej jego wersji, żeby wrócić do pierwszej.
1: Tak.
0: To też jest bardzo ciekawa historia. Do Łukasza będę miał pytanie. Czy masz jakiś moment na tej najnowszej płycie, na który chciałbyś zwrócić uwagę? Jakiś szczegół, który dorzuciłeś na swojej gitarze? Może jakiś riff, nietypowy dobór efektów albo coś, co według ciebie nie powinno pasować, a działa doskonale w kontekście?
1: Znaczy... Tak, generalnie jest bridge w Synu Marnotrawnym, który generalnie no, trochę chcieliśmy ugryźć lekko shoegaze'owo. No i generalnie nagrywając w studiu Cierpienie jest po prostu Marcel, który nas nagrywał, zaproponował, żebym użył jeden z efektów z Brucolander. Żeby lepiej ten shoegaze tam wybrzmiał i po prostu jak ja chwyciłem ten efekt, to ja nie mogłem przestać na nim grać tak naprawdę, mimo że tam te ścieżki to zostały położone bardzo szybko, aż po prostu ten sam efekt musiałem kupić sobie do domu, bo jest za dobry. Więc generalnie tak, chciałbym ewentualnie zwrócić uwagę na ten bridge, bo tak shoegaze'owo jeszcze nie brzmieliśmy.
0: Zespół Sztylety w shoegaze to jest coś, czego się nie do końca spodziewałem i coś, na co chyba nie zasługujemy, a nawet trochę dostaliśmy.
2: Ale przepraszam, ja uważam, że na poprzedniej się wcinam.
0: Trochę też było.
2: Bo na poprzedniej płycie dużo było takich shoegaze'owych motywów. Może nie, że byliśmy z tych też shoegaze'owi, ale było o wiele więcej shoegaze'u niż na tej płycie, moim zdaniem.
0: Myślę, że można się też z tym zgodzić jak najbardziej. No i teraz pytanie będzie do Szymona. I tutaj chciałbym o teksty trochę zagadać. Wiem, że od samego początku rozmowy mogłeś czekać na ten moment albo się tego momentu bać. I mam takie wrażenie, że twoje teksty można określić jako taki strumień świadomości, bo opisujesz to, co widzisz, te swoje uczucia, które ci towarzyszą, opisujesz je wszystkie bez filtra i powiedz mi, czy ty dużo myślisz nad tym, co piszesz, czy faktycznie tak to wygląda, że jest to ten strumień świadomości i każde swoje myśli, powiedzmy, na jakiś konkretny temat po prostu spisujesz?
2: Bardzo często strumień świadomości jest zaczątkiem, jest pierwszym krokiem albo nawet częściowym, w sensie wymyślam sobie jakąś frazę. Często dochodzi od frazy, od zdania, od nawet dwóch wersów, które jakby brzmią dobrze i idę za nimi. I zaczynam pisać i sprawdzam, co one mi wyplują, jakby po prostu idę i piszę. I myślę sobie, okej, a może tak, a tu by się coś takiego przydało z taką mikroredakcją. Na zasadzie, że napisałem trzy wersy, patrzę na te wersy i myślę sobie, okej, mamy coś takiego, chciałbym teraz pójść w tą stronę, więc zróbmy coś teraz trochę, nie wiem, może mroczniejszego, żeby potem dać jakąś nadzieję. No i lecę jakby na bieżąco, szczuję coś takiego i powstaje taka pierwsza wersja. Ja tą pierwszą wersję spisuję sobie gdzieś, a potem do niej wracam i ją redaguję. Redaguję potem czasami jeszcze raz. Potem wracam do niej, bo ona jeszcze jest gdzieś tam spisana i na przykład wiem, że będzie próba, więc siadam przed tą próbą, piszemy nowe, przeglądam teksty, widzę ten tekst i myślę, nie, no dobra, jakby połowa tego tekstu mi się nie podoba, może trzeba lekko zmienić jego wydźwięk, bo moim zdaniem nie są odpowiedni. Jest dłubanie, poprawianie i niektóre teksty miały bardzo dużo, bardzo małych zmian, żeby finalnie zostać jakby no, jakby pokazane z innego kontekstu, więc twoja intuicja była całkiem niezła, bo często zaczyna się to od strumienia świadomości, ale jest to kontrolowany strumień świadomości, że jakby ja już pisząc i patrząc, co mi wychodzi, myślę sobie, gdzie chciałbym dojść, co chciałbym zrobić, co chciałbym przedstawić, albo w jakim stylu chciałbym to w ogóle zrobić, no bo czasami jest tak, że piszę tak po prostu do celu, bo to mi bardziej pasuje, a czasami zbudowany fragment tekstu pozwala mi na przykład na a poprowadźmy tutaj narrację, która będzie, powiedzmy, bardziej metaforyczna, żeby tam uderzyć w tle. Jak na przykład w piosence Tracę zasięg, tylko Nie na miejscu, tak? Gdzie tak naprawdę jest to opisywanie poszczególnych fragmentów na ulicy Łąkowej w Gdańsku. gdzie wszystkie istniały w momencie pisania tego tekstu, a finalnie tak naprawdę chodzi w nim o coś zupełnie innego i to jest tylko pretekst, nie? Albo na przykład jak było kiedyś w Skamielinach na poprzedniej płycie, gdzie zamysł był taki, że piosenka jest o dinozaurach, ale chodzi o coś innego, więc bawię się koncepcją, żeby po prostu to latało dookoła tego tematu, nie? Mhm.
0: To jest tak to bardzo ciekawy insight w twój umysł tak naprawdę, w twój proces myślowy, kiedy piszesz teksty. Czy jesteś w stanie wskazać, co było tą pierwszą linijką, którą napisałeś na Wszystkie rany niezabliźnione?
2: Ciężko, dlatego że moje archiwum tekstów... A nie, dobra, ja wiem, co będzie pierwszą linijką. I będzie to piosenka Revolver, bo to jest chyba najstarszy z tekstów, które mam, jeżeli chodzi o to, kiedy powstawał, bo pierwsze przymiarki do niego były już po pierwszej płycie Sztyletów. I prawdopodobnie jest to wers o palcu jakby z blizną, której poznać nie mogłaś, przynajmniej jego zamysł w mojej głowie, bo ja wyszedłem z tej piosence do takiego, powiedzmy, takiej scenki obyczajowej na zasadzie, bo ona jest w ogóle o zakończeniu relacji z jakimś człowiekiem, tam załóżmy, że związku. I że jeżeli my jakby spotykamy tą osobę, przecinamy się z osobą, z którą kiedyś byliśmy i którą kiedyś nas coś łączyło, no to jesteśmy już innymi ludźmi, zmieniliśmy się, mamy nowe doświadczenia, mamy właśnie blizny, których tamta osoba nigdy nie widziała. I mówiąc bliznę na palcu, mówię o prawdziwej bliźnie, którą miałem na palcu, mówię, pies ugryzł. I jakby stąd się wzięła ta sama rozkmina. Więc jakby to był punkt wyjścia i pomyślałem sobie, okej, okay, że tak, gdybym spotkał moją byłą dziewczynę, ona by w sumie nie wiedziała, skąd mam nawet tą bliznę, no bo się nie przycięliśmy. I jakby tutaj zaczęło dookoła tego powstawać taka narracja, że pomyślałem, że kurde, że tam jeszcze ten palec, myślałem sobie rewolwer, coś tam i tak to już poszło i powstała taka właśnie piosenka o zapominaniu, o godzeniu się, o tym, że czasami właśnie trzeba kogoś z głowy wyrzucić, żeby iść do przodu, mimo że no, wiadomo, że czasami tak trochę bywa, ale to było na tyle dawno temu, że ja od tamtej pory zdążyłem być jakby w jednej bardzo długiej relacji, jestem teraz już w kolejnej, a ta piosenka była pisana o dziewczynie, z którą chodziłem wtedy w liceum, że już tak całkowicie wyjmę, w sensie ona, jakby jej koncept miałem w głowie, gdy sobie pisałem gdzieś tam o tym wstępnie, jeśli tego słucha, to ją serdecznie pozdrawiam. Więc ten tekst ma, nie wiem, z 4 lata, z 5? Coś koło tego.
0: To już minęło naprawdę bardzo sporo czasu i tak to wygląda, myślę, bardzo często, że faktycznie niektóre rzeczy z szuflady zostają wyciągane. Pamiętam, że jeden z utworów w ogóle miał tekst, który miał się na płycie Maćka znaleźć, więc...
2: Tracę zasięg.
0: Tak, tracę zasięg, który swoją drogą zamyka całą płytę, ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym porozmawiać, czyli to, jak wy odbieracie swoje utwory, które są bardzo emocjonalne, to nie da się tego temu zaprzeczyć. Jak wy je odbieracie po czasie? To znaczy, grając je na przykład na żywo, czy czujecie te same rzeczy, które wam towarzyszyły w momencie nagrywania, czy jednak się od tego dystansujecie?
1: Szczerze mówiąc, dla mnie to wygląda tak, że niestety proces jakby nagrywania i produkcji ma to do siebie, że trzeba tych utworów słuchać w kółko, żeby wyłapywać różnice, żeby zastanowić się nad tym, co można ewentualnie dodać, odjąć i tak dalej. Przez co dla mnie ta cała warstwa emocjonalna, ona totalnie opada. I tak szczerze mówiąc, wykonywanie tych rzeczy, no to jest dla mnie przede wszystkim przyjemność i dobra zabawa, zwłaszcza widząc, że innym ludziom się podoba pod sceną.
2: Ja mam bardzo podobnie jak Łukasz, do tego stopnia, że teraz sobie siedzę i sobie śmieszkuję takim humorze uśmiechniętym od ucha do ucha, a potem sobie myślę, kurde, chłopie, żeś napisał smutne te teksty, o co ci chodzi? Ale no jakby... Staram się bardzo od tego dystansować, nawet trochę świadomie. Czas i nagrywanie tej płyty, fakt, że my to robiliśmy tak naprawdę mega dawno temu, to jest jedno, ale druga rzecz jest też taka, że ja bardzo często korzystam z takiego chodu emocji, który nie jest tylko mój, w sensie ja często zaszywam swoje emocje albo swoje rzeczy, ale one są elementem narracji, którą buduję, w sensie jakby ja mieszam swoje uczucia i uczucia innych ludzi, żeby stworzyć coś takiego ponad mną, nie? Jakby ja tu nie jestem najważniejszy i to, co ja odczuwam, to, co ja widzę ewentualnie, Anyway, i dzięki temu i temu, że to jest trochę osobiste, ale nie jest aż tak bardzo osobiste, o wiele łatwiej jest się od tego zdystansować i jakby raz to przeczyścić, raz to zrobić, spojrzeć, powiedzieć, kurde, fajnie, wydaje mi się, że będzie dobrze. I potem iść dalej, jakby w osobności od tego wydanego dzieła, nie? Jakby wypuszczone już jest ono w świat, jest fajnie i teraz można się cieszyć, że jakby te emocje już sobie poszły do cholery.
0: To teraz inni będą to odczuwać.
1: Tak jest. Jeszcze ewentualnie chciałem dodać, że generalnie, że emocje, one są głównie przekazywane jakby w samym jakby momencie tworzenia tych kawałków tam. No generalnie to jest takie no pewne katarzis przy tworzeniu tego i potem po prostu już trochę się rozstajemy z tym emocjonalnie, ale mówię, nadal sprawa frajda.
0: To później już wchodzi taka bardziej faza rzemieślnicza, można powiedzieć, nie?
1: Troszkę tak, ale najważniejsze, żeby sprawiała przyjemność.
2: O tak. Ja na przykład czasami sobie myślę, że ja to gram te koncerty, nie tam skaczę, w głowę sobie pukam tą ręką jakimś siuli. Tak jak mówiłem przed chwilą, jakby piosenka jest mega smutna, a ja zachowuję się jakbym, nie wiem, właśnie jakieś Red Hot Chili Peppers tańczył albo coś w tym stylu. Ale no właśnie dzięki temu, że kurde, kocham muzykę, nie? Kocham grać te rzeczy, jakby uwielbiam to robić. Uwielbiam widzieć, jak ci ludzie, jakby jak to rezonuje z nimi i że kurde, jestem już w innym miejscu, już tak pisałem i ciężko mi jakby nie cieszyć, nie tańczyć, nie wkładać to tyle serca. Tak bardzo jest to inny punkt widzenia, nie? Na odtwarzanie tego.
0: Jak najbardziej. Dobra, bo zbliża się godzina 21. My mamy jeszcze całą godzinę audycji przed nami i tematy przygotowane na tą drugą godzinę, ale jeszcze dwie rzeczy mam do was. Jedną bardzo szybką i to będzie pytanie, gdzie w najbliższej przyszłości będzie was można zobaczyć na żywo, jeśli nasi słuchacze również z całego kraju słuchają, to pewnie chętnie się tego dowiedzą.
2: Więc tak, Wembley, Woodstock, ale w 99, przepraszam.
1: Nie, no gramy w Krakowie w ten piątek, a potem we Wrocławiu w sobotę, a następnie za dwa tygodnie później, 22-23, Gdynia i Szczecin, także zapraszamy serdecznie.
2: Wpłacimy coś tam, żeby było więcej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na ten moment możemy mówić tylko o tych, jesteśmy w połowie trasy koncertowej, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na koncerty. No, fajnie liczę będzie.
0: Liczę na to, że się może coś pojawi w okolicach Łodzi albo w Łodzi, ale wiadomo jak to jest z koncertowaniem w naszym mieście, chociaż niezmiennie bardzo serdecznie zapraszam. No i ostatnia rzecz, to już tak totalnie na luźno, bo rozmawiałem z tobą, Szymon, jakiś czas temu na temat kawałka Tracę Zasięg i tam było coś wspominane o tej muzyce taksówkarskiej. Mówiłeś, że on powstawał w podobnym okresie, co playlista jednego z twoich znajomych z muzyką do taksówek. Jakie utwory się tam znajdowały? Bo nie znalazłem tej playlisty, a bardzo mnie to ciekawi.
2: Dobrze, to tutaj wielki shoutout dla Łukaszowego imiennika, czyli Łukasza Brzozowskiego, pana redaktorka. I cóż, no tam były kurde same polskie hity, nie? Był w polskiej wersji, była Ira na przykład, nie? Był też Gadomski solo, nie? Szczęśliwego Nowego Jorku chociażby. Totalnie budka suflera, to jest muzyka, której słuchasz jesteś w skórzanym fotelu, w tym starym Merulu, który kiedyś po Niemcach jeździł. Łukasz, pamiętasz, co tam jeszcze mogło być? Bo chyba też widziałeś tą playlistę.
1: Tak, ale to jest taki Radio Z Core, trzecia w nocy, z soboty na niedzielę. Wracasz z klubu po imprezie, już absolutnie nic ci się nie chce i taksówkarz raczy cię taką muzyką i to jest vibe generalnie.
2: Tak, tam na falochronie oczywiście jakaś Republika też się przebije z jakimś szlagierem z Hej, nie? Jakby totalnie tego typu rzeczy. Albo takie dziwne zagraniczne utwory, nie anglojęzyczne, które z jakiegoś magicznego powodu zdobyły mega popularność w Polsce.
1: Tak, ewentualnie Myslowic lubiła tańczyć.
2: O, totalnie Myślowicz lubiła tańczyć.
0: Piękne, piękne wspomnienie, jeden z moich ulubionych polskich muzycznych memów zdecydowanie. Dobra, zbliża się godzina 21. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Był z nami Łukasz Orzeszko oraz Szymon Szelewa z zespołu Sztylety. Reprezentacja w połowie. Myślę, że bardzo fajnie chłopaki opowiedzieli o tym, jak wyglądało tworzenie płyty Od kuchni i parę różnych innych ciekawych informacji na temat tej płyty również powiedzieli. Na sam koniec posłuchamy sobie kawałka Tracę zasięg, więc
2: a
0: ja poczekaj
2: liczę sekundkę,
0: na to.
2: Jasne, ja tylko jasne. Chciałbym, jeżeli mogę się tak wtrącić, jeśli mógłbym coś powiedzieć, zakładajcie zespoły, grajcie muzykę, pchajcie te kamienie z nami, róbcie swoje jazda. Dziękuję.
1: I odzywajcie się do nas oraz ja już tak powiem, że dziękuję jeszcze raz i dziękujemy jeszcze raz za płytę tygodnia. No i da słuchanie Radia Żak.
2: I jeszcze cześć od nas.
0: Na sam koniec utwór Tracę zasięg, a potem Nie na miejscu. Liczę na to, że w jakiejś łódzkiej taksówce ktoś ten kawałek usłyszy. Pozdrawiam.
2: Tracę zasięg jest solo na basie.

0: magazyn muzyczny w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Godzina 21, czyli rozpoczynamy drugą godzinę magazynu muzycznego. Jest z wami Oskar Kurczewski, a za stołem realizatorskim duet Jakub Janik, Borys Barski, którym bardzo dziękuję za dzisiejszą oprawę techniczną całej audycji, całego wydania. Na sam początek tej drugiej godziny zmienimy trochę klimat, bo mam wrażenie, że w zasadzie od samego początku dzisiejszego magazynu muzycznego lecimy raczej w gitarki, no to teraz troszkę zmienimy te klimaty, pójdziemy w stronę hip-hopu. 29 kwietnia, czyli kilka dni temu tak naprawdę, JPEG Mafia zapowiedział nowy album, który będzie nazywał się Experimental Rap. Zostanie on wydany już za parę tygodni, bo 21 maja, więc będzie to bardzo krótki cykl wydawniczy. I jako ciekawostka jest to kontynuacja albumu pod tytułem I Lay Down My Life For You z 2024 roku. Sam JPEG Mafia zapowiada, że ma to być jego opus magnum, najbardziej zabawne przejęzyczenie tego dnia, mam wrażenie. Tak, ma to definiować epokę, cała ta płyta ma definiować nową epokę w hip-hopie. Zobaczymy, jak się to wszystko przyjmie. Mi się zdecydowanie bardzo podoba oprawa wizualna całych tych jego zapowiedzi. Naprawdę spora ilość aktorów, aktorek została zatrudniona do tego, żeby właśnie w tych spotach brać udział. Nie mogę się doczekać płyty, a już teraz możemy posłuchać singla Baby Girl, który już teraz na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej wybrzmi.

Bardzo lubię wracać do płyt, które mają historię rzakową. I teraz wspomnijmy sobie o singlu z płyty, która ostatecznie stała się płytą roku 2025 na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, oczywiście w kategorii albumów z Polski, więc 3 maja 2025 roku został wydany singiel Baba Jaga od zespołu Banda de Billy. Banda de Billy to trio, które szturmem wdarło się na scenę undergroundową. Wywodzą się z wrocławskiego kolektywu Klub Szalonych, no i grają muzykę balansującą między synthpopem, dancepunkiem, coldwave'em, ale też wszędzie się pojawia tak naprawdę bardzo duża dawka ironii i absurdalnego humoru. 3 maja została wydana właśnie piosenka Baba Jaga i piosenka promowała płytę Miłość Matki. To jest ta płyta, która była płytą roku 2025, jeśli chodzi o albumy polskie w Żaku. Zagrają w tym roku na łódzkim Great September, ale myślę, że warto również śledzić ich poczynania, żeby zobaczyć, czy nie grają jeszcze gdzieś. Już teraz na antenie Żaka Baba Jaga. No i słyszymy się za chwilę.

Baba Jaga od Bandy Debili. Rok temu dokładnie ukazał się ten utwór promujący płytę Miłość Matki, która później stała się płytą roku na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Przechodzimy do mojego ulubionego zespołu Car Seat Headrest, czyli amerykańska formacja stacjonująca w tym momencie w Seattle, która zaczęła się od tego, że Will Toledo stworzył projekt solowy, który miał być tym eksperymentalnym projektem i z jakiegoś powodu stał się on jego najpopularniejszym projektem. Grają muzykę indie rockową, najprościej to określić, bo naprawdę mnóstwo mają tych swoich

swoich inspiracji, z czego na najnowszym albumie mamy w zasadzie te inspiracje nawet prog-rockowe. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o początek maja, to to jest bardzo, bardzo ważny czas dla fanów zespołu, dlatego że w 2020 roku, 1 maja, ukazała się płyta Making a Door Less Open, to jest pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Druga rzecz, 2 maja, rok temu, ukazała się płyta The Scholars, czyli ich najnowsza, która do tej pory jest jedną z moich ulubionych z zeszłego roku i ulubionych w ogóle, bo również się wiąże z tym bardzo ciekawa historia, w którą was wtajemniczę już za moment, a za parę tygodni będziemy mieli 10. rocznicę już absolutnie mojego ulubionego albumu tego zespołu, czyli Tears of Denial, albumu, którego okładkę mam nawet wytatuowaną, także jest to na tyle ważna płyta dla mnie, że będę dzisiaj opowiadał o Carsid Headrest i opowie o Carsid Headrest sam gitarzysta, dlatego że udało mi się w zeszłym roku przeprowadzić rozmowę na temat albumu The Scholars, ale również mieliśmy okazję porozmawiać trochę generalnie o samym zespole, co myślę jak najbardziej do tej pory jest aktualne, a u zespołu myślę, że teraz również można powiedzieć, że będą się ciekawe rzeczy działy. Dlatego, że właśnie przez tą nadchodzącą 10. rocznicę wydania Tears of Denial chodzą pogłoski, że chłopaki szykują coś specjalnego na ten jubileusz 10-letni i podobno spotkali się w studiu ze Stevem Fiskiem, czyli osobą, która całą płytę wyprodukowała, jeśli chodzi o Tears of Denial. Także myślę, że tutaj możemy dostać trochę dodatkowej muzyki związanej właśnie z tamtym okresem. Kiedy to właśnie Ethan Ives, z którym rozmowę za chwilę usłyszycie, to on wtedy zaczynał granie w zespole. Jest to pierwsza płyta z autorskim materiałem nagrana właśnie w tym składzie, który mamy do dzisiaj. I to było właśnie po tym, jak Ethan Ives jako basista dołączył do Carsid Headrest. Także bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje. No i właśnie, rok temu i jeden dzień ukazał się album The Scholars. O nim głównie była ta rozmowa, ale zanim usłyszycie wywiad, to posłuchamy jeszcze kawałka Martin z płyty wydanej 1 maja 2020 roku, czyli 6 lat temu i 2 dni. Jedna z najciekawszych pozycji na tamtej płycie, no i następnie rozmowa przeplatana utworami z The Scholars, także zostańcie z nami i powspominajcie trochę, jeśli chcecie posłuchać również tej rozmowy w oryginale, bez polskiej ścieżki dźwiękowej, czyli po angielsku, możecie wejść na nasz kanał YouTube, a ja teraz już oddaję głos zespołowi Carsid Headrest, Martin, na naszej antenie.

0: Dobry wieczór. Dzień dobry. Po wielu kalkulacjach stref czasowych udało mi się złapać Ethana Ivesa z zespołu Car Seat Headrest, żeby porozmawiać o ich najnowszym albumie The Scholars. Cześć!
1: Hi there! Thanks for having me back!
0: Zanim przejdziemy do rozmowy o albumie, chciałbym zaznaczyć, że jesteś w Car Seat Headrest od 2015 roku. To już 10 lat. Chciałbyś opowiedzieć nam swoją historię, jak dołączyłeś do zespołu i jakie to uczucie być w nim aż od 10 lat? Dziwnie się o tym myśli. Właśnie się zastanawiałem nad tym, że w tym roku jest 10. rocznica i nie wydawało mi się, że to tak długo. Myślę, że przez COVID-a. Ostatnie 5 lat zostało w pewnym sensie mocno zbite, więc pierwsze 5 lat wydawało się o wiele dłuższe, bo robiliśmy więcej.
1: And so the first 5 years felt like much longer because we were doing more. But the way that I got into the band was in...
0: Do zespołu dołączyłem w 2015 roku. Chodziłem do szkoły o nazwie Bellevue College, niedaleko Seattle. To niedaleko Seattle istniała tam scena muzyki DIY, która była w pewien sposób powiązana z tą szkołą w niektórych lokalnych przestrzeniach. W tamtym czasie grałem solowe, akustyczne sety. Około 2014-2015 roku, kiedy po prostu brałem gitarę akustyczną i grałem swoje utwory, covery i tak dalej. I na jednym z tych pierwszych solowych koncertów, które w ogóle zagrałem, była bardzo wczesna wersja Car Seat Headrest, a oni dopiero się przeprowadzili na zachodnie wybrzeże. Myślę, że parę miesięcy wcześniej. Byli tu świezi. Myślę, że to był też ich pierwszy koncert. Ponieważ przeprowadziliśmy się z Virginii i wzajemnie podobały nam się nasze utwory, i zagrałem też piosenkę Franka Sinatry, to przykuło uwagę Willa, bo niewiele innych osób grało takie rzeczy.
1: And it was just a few days after that that I got an internet message.
0: Zaledwie kilka dni później dostałem wiadomość przez internet, w której poproszono mnie o jamowanie z Willem, a zaledwie kilka tygodni po tym zostałem poproszony o dołączenie do zespołu na stałe. Co dziwne, dołączyłem jako gitarzysta, a potem od razu, gdy odszedł basista, zostałem na jakiś czas zdegradowany do basu.
1: Being demoted to bass for a while, or not demoted, but relocated to bass.
0: Może nie zdegradowany, ale przesunięty na bas na jakiś rok. I wtedy, gdy zaczęliśmy grać trasy koncertowe, poszło bardzo szybko, bo od razu po moim dołączeniu podpisaliśmy kontrakt z Matador Records. Krótko po tym, jak wyjechaliśmy w trasę i byliśmy już w Matadorze, dołączył do nas Seth, nasz obecny basista, i mogłem wrócić do gitary. Ale to jest w sumie skrócona wersja tego, jak dołączyłem do zespołu. And now you're doing much different. A teraz robisz zupełnie inne rzeczy. Najpierw dołączyłeś jako gitarzysta, potem pograłeś trochę na basie. Ale teraz byłeś w pewnym sensie odpowiedzialny za tworzenie brzmienia na The Scholars. Czy to prawda? Dla większości gitar, tak. Jest to pewnego rodzaju zmiana, bo dołączyłem jako drugi gitarzysta. Myślę, że byłem trochę bardziej na trzecim miejscu, kiedy dołączyłem. Ale na The Scholars, oczywiście. Wszystko było oparte na współpracy i ściśle pracowałem z Willem i resztą chłopaków. Ale miałem o wiele większą swobodę w kierowaniu brzmieniem gitar na każdej piosence i przede wszystkim strukturą albumu, gdzie wszystko skupia się na krótkich historiach, gdzie każdy utwór jest oddzielnym przebłyskiem. Dało mi to fajną okazję do bycia takim trochę kameleonem, spróbowania wyboru nieco innego brzmienia dla każdej piosenki, próbując ustalić, które będzie najlepsze. Myślę, że The Scholars to twój najbardziej różnorodny brzmieniowo album, jeśli chodzi o Car Seat Headrest, ale jednocześnie brzmi on bardzo spójnie. Czy miałeś w głowie jakiś punkt wspólny, kiedy pracowałeś nad tym albumem? Mam określony sprzęt, do którego wracam jako punkt wyjścia, od którego mogę odbiegać, ale zawsze mam pewne punkty, do których mogę wracać. Jest więc dość konsekwentne brzmienie Telecastera na całym albumie, bo to gitara, na której gra mi się najlepiej. To taki tekst naturalny motyw przewodni, obecny w większości utworów, które mają takie błyszczące, telecasterowe brzmienie. Ale poza tym to było naprawdę, wiesz, jestem takim wielkim rockowym nerdem. Lubię katalogować sobie w głowie różne rodzaje gitar rockowych, różne tekstury i brzmienia, więc głównie chodziło o sprawdzenie, w jakim kierunku mogę pójść w każdej piosence i przejrzenie mojego wewnętrznego katalogu różnych rodzajów gitar, po czym zastanowienie przyniesie. Czy mogę spróbować tego tutaj? To było dla mnie naprawdę fajne. Tak, wydaje mi się, że na albumie słyszę też gitarę 12-strunową. Czy faktycznie tam jest? Tak, zawsze o tym zapominam. Faktycznie jest. Wydaje mi się, że przemyciłem trochę 12-strunówki na nagrania, bo większość partii akustycznych została napisana na zwykłą gitarę, ale moja 6-strunówka była w naprawdę złym stanie przez większość czasu, kiedy nagrywaliśmy, więc ostatecznie została zastąpiona gitarą 12-strunową. Uważam, że to brzmi naprawdę dobrze. Byłem naprawdę zadowolony ze sposobu, w jaki to wyszło. W ostatnich latach stałem się wielkim fanem 12-strunowych gitar. Myślę, że to dodaje sporo głębi do brzmienia. Brzmi bardziej kosmicznie. Bardzo mi się to podoba. Do wydań deluxe albumu została dołączona płyta Early Hack. Podsunęło mi to pomysł, aby cię o to zapytać, ponieważ wygląda na to, że niektóre utwory wyszły od jamów. Jednocześnie wydaje mi się, że coraz rzadziej spotyka się współczesne zespoły, które to robią. Jak to działa w przypadku Car Seat Headrest? Tak, to zdecydowanie najbardziej oparta na improwizacjach płyta, jaką nagraliśmy. Nadal wiele piosenek zaczynało się od autorskiego pomysłu, ale często każdy utwór był trochę inny, nie? Robiliśmy po trochu wszystkiego, ale powiedziałbym, że większość piosenek zaczynała się od pomysłu albo podpowiedzi. Ktoś z nas przynosił jakiś riff albo progresję i mówił, zobaczmy, co możemy wokół tego zdziałać. Tak więc bardzo rzadko zaczynaliśmy od pustej kartki. Często było tak, w różnym stopniu, że braliśmy zalążek pomysłu, a następnie staraliśmy się go wykorzystać tak, jak to możliwe. Czasami też było to po prostu jamowanie i sprawdzanie, jakie fragmenty możemy dołączyć do naszego punktu wyjścia. Pozostanę na chwilę przy temacie jamowania, bo bardzo mnie to ciekawi. Czy jako Car Seat Headrest jamujecie też dla zabawy? Jak wyglądają takie jamy? Myślę, że to całkiem interesujące zobaczyć, jak to działa w różnych zespołach, zwłaszcza, że wszyscy jesteście świetnie wyszkolonymi muzykami pod względem technicznym z różnymi stylami grania. To bardzo interesujące.
2: Incredibly technically skilled musicians with unique styles of playing. So that's interesting, yeah.
1: Yeah, thank you.
0: Tak, dziękuję. To interesujące. Powiedziałbym, że nie jamujemy jakoś bardzo dużo rekreacyjnie. Zwykle skupiamy się na jakimś celu lub projekcie. Będziemy więc jamować, ale zazwyczaj, no dość rzadko będziemy siedzieć i po prostu grać. To zwykle kontrolowane eksperymenty. Mamy pomysł, który chcemy rozwinąć, albo próbujemy zbudować coś konkretnego. Jamowanie jest po prostu techniką, która pozwala nam to osiągnąć. Ale znam wiele innych zespołów i każdy ma do tego inne podejście. I wiele z nich jamuje w bardziej swobodnej formie albo dużo częściej. Nie bez celu, ale bardziej bez konkretnych oczekiwań co do efektu końcowego.
1: Freeform or a lot more not aimlessly, but a lot more kind of without an expectation of there being like a product.
0: Powiedziałbym, że jesteśmy bliżej podejścia, w którym cenimy i lubimy jamowanie, ale raczej z myślą o pewnym celu, który nami kieruje.
2: During our last chat, you have told me that it's.
0: Podczas naszej ostatniej rozmowy powiedziałeś mi, że twoje wokale w Car Seat Headrest to raczej większa rzecz. Później dostaliśmy The Scholars i na The Scholars śpiewasz w Reality oraz Planet Desperation. Myślę, że te wokale są trochę inne niż to, co mogliśmy usłyszeć na What's With You Lately. I twój sposób śpiewania na nowym albumie był porównywany do takich artystów jak David Bowie. Myślę, że to dość oczywiste, ponieważ w tekstach pojawiły się pewne odniesienia. Ale jak czujesz się z tymi porównaniami? Myślisz, że może być w tym trochę prawdy, czy może nie? Co o tym sądzisz?
2: And do you think there might be some truth to it, or maybe not? What do you think about that?
0: To znaczy, myślę, że powodem, dla którego ludzie zwracali na to uwagę, są te rzeczy, o których powiedziałeś. Niektóre nawiązania w tekstach i tym podobne rzeczy. Jeśli chodzi o to, to myślę, że to trochę zabawne, że dla niektórych utwór Reality został odebrany jako de facto hołd dla Bowiego. Tak jakbyśmy usiedli do niej z wyraźnym zamiarem, o, teraz zrobimy piosenkę w stylu Bowiego.
1: Understood as like a de facto like Bowie tribute, like we were kind of sitting down with the express intention of being like, oh, we're gonna do a Bowie song now. And none of us were thinking that while
0: nikt z nas tak nie myślał, przynajmniej gdy nad nią pracowaliśmy. Po prostu tak wyszło. Uważam, że ja, zwłaszcza od What's With You Lately, od Making the Door Less Open i od ostatniego albumu Toy Buster, zacząłem w pewnym sensie rozszerzać swój zakres wokalny i śpiewać znacznie głębiej, bo zdałem sobie sprawę z tego, że mam też niższy rejestr, o którym wcześniej nie wiedziałem. No i zacząłem śpiewać w zespole metalowym. To też popchnęło mnie do tego, żeby częściej korzystać z tego bardziej ponurego rejestru. I myślę, że przez to, jak mój głos brzmi naturalnie, i przez to, że bo jego lubię i się nim inspiruję. To try to use more of that boomier kind of register. And I think that just maybe the way that my voice is naturally, and the fact that I'm really influenced by David Bowie and I like David Bowie, like I think maybe that kind of schema of how to sing deep. Może jest tak, że ten schemat śpiewania głęboko wychodzi, kiedy śpiewam, ale Reality to stary utwór, który tworzyłem jakieś 4 czy 5 lat i pierwotnie nie brzmiał zupełnie jak Bowie. Na początku miałem demo na syntezatorze, które napisałem na... Nie mam prawdziwego Minimoga, ale to był syntezator w stylu Minimoga modelu D i na nim to skomponowałem, a później z biegiem czasu przekształcił się w bardziej rockowy utwór z lat 70. A synth sound that it was written on, and then it kind of over time it kind of got transformed into like a more 70s rock track. Oh, let me get back to the early hack CD. Pozwól mi wrócić do early hack, bo znalazły się tam demówki i pokochałem szczególnie demo Devereaux. To urocze, są tam tylko instrumenty MIDI.
2: Silly one, only with like, you know, MIDI instruments. I love that you have,
0: uwielbiam to, że umieściliście to wszystko na oddzielnym CD-ku. To daje nową perspektywę na ten album. Daje dużo kontekstu, jak te utwory powstawały. Uwielbiam to i tylko czekałem na to, żeby o tym powiedzieć. Ale przejdźmy do następnej rzeczy.
2: I love that and I was just ready to point that out. All right. So the next thing, you have recently spoken out about people like telling you that like the songs are too long.
0: Niedawno wypowiedziałeś się na temat osób, które mówią ci, że piosenki są za długie. Wiesz, o co mi chodzi. Że ludzie mają krótki zakres uwagi. I mamy tu Planet Desperation, które ma prawie 19 minut i jest teraz najdłuższym utworem w dyskografii Car Seat Headrest.
2: I'd like to tell you, I texted you that, but I want to tell that on air, that those song structures are...
0: Ale chciałbym ci powiedzieć, pisałem już o tym do ciebie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało na antenie. Te struktury utworów są jedną z pierwszych rzeczy, które spowodowały, że zauważyłem i doceniłem wasz zespół. Słuchanie 20-minutowej epiki może być wyzwaniem, ale myślę, że jest to satysfakcjonujące i ważnym jest, żeby rzucać wyzwanie słuchaczom. Tak myślę. Jako, że zarówno ty, jak i Will wydawaliście w przeszłości długie kompozycje, to chciałbym się zapytać, w jaki sposób udaje wam się robić tak, że nadal jest to ciekawe?
1: Yeah, well, I mean, I'm the same way where I think that
0: Cóż, uważam, że to dla ludzi zdrowe, być poddawanym wyzwaniom. To zdrowe rozszerzać swoje granice za pomocą sztuki i podobnych rzeczy tak bardzo, jak to tylko możliwe. Kiedy byłem nastolatkiem, zawsze lubiłem wyzwania. Szukałem muzyki, która sprawiała, że czułem się trochę dziwnie, bo było to dla mnie interesujące i czułem, że się uczę i rozwijam. Lubiłem to uczucie. Ale jeśli chodzi o pisanie długich utworów, to nigdy nie było to coś, co robiłem z premedytacją. Po prostu czułem, że jest to naturalne odzwierciedlenie rodzaju muzyki, której lubię słuchać i mojego ogólnego procesu. Myślę, że sposób myślenia Willa również się ku temu skłania. Where, you know, the more, I think he and I are both very kind of conceptually minded or zarówno on, jak i ja jesteśmy nastawieni na koncept i może też trochę na paratekstualność. Utwór jest ważną rzeczą, ale myślę, że obaj też lubimy wszystko to, co dookoła. Wszystkie małe inspiracje i punkty odniesienia albo rzeczy, które czytaliśmy albo oglądaliśmy. Things that we were reading or seeing, you know, at the time that we were writing the song, those things. W czasie, gdy pisaliśmy ten utwór, wszystkie te rzeczy stały się ważne dla procesu. I uważam, że jeśli myślisz w ten sposób i jest to rodzaj pisania, który praktykujesz, to naturalnie prowadzi to do dłuższego materiału, bo każdy utwór trzyma w sobie wiele różnych pomysłów. Each song becomes kind of a holder of like a lot of different ideas. And for me, sometimes it's like I feel like every song is something that can't happen again. Dla mnie czasami jest tak, że czuję, jakby każda piosenka była czymś, co nie może wydarzyć się ponownie. Więc mam w sobie taki niepokój, że mogę napisać ten kawałek tylko raz. Chcę się upewnić, że ma wszystko i że wykorzystam tą okazję, żeby zawierała wszystkie pomysły i tak dużo rzeczy, jak to tylko możliwe. I może to nie jest zawsze sposób, w jaki powinno pisać się piosenki, bo nie każda piosenka powinna mieć 8 czy 20 minut. Ale to taka moja naturalna tendencja, że skłaniam się ku takiemu myśleniu.
2: So it just happens.
0: Więc to po prostu się dzieje. Czy ten element zaskoczenia, mam na myśli wers Andrewa jako Chanticleera, wyszedł naturalnie, czy to był pomysł typu okej, dajmy go tutaj z obniżonym wokalem i niech przestraszy. Cóż, szczególnie ten kawałek. Właściwie nic w Planet Desperation nie było wcześniej planowane. Powstał jako ostatni na albumie i był wynikiem wielu różnych pomysłów, wielu różnych fragmentów, które mieliśmy w kieszeni w tamtym czasie. I brakowało nam czasu, żeby je wszystkie dokończyć. Wtedy Will wpadł na pomysł, żebyśmy zamiast odkładania tych utworów spróbowali zrobić z niego taki stół szwedzki albo coś w stylu składanki.
1: Instead of just putting all these songs on a shelf, maybe if we tried to turn them into kind of a big smorgasbord of like kind of a medley.
0: Nawet nie pamiętam, skąd wziął się tamten wers z Chanticleerem. To było po prostu częścią miksu w tamtym czasie. Wydaje mi się, że to pierwotnie był utwór One Trade Danger. Myślę, że masz rację. To był albo istniejący kawałek One Trade, albo coś, co było częścią nadchodzącego materiału. Nie pamiętam, na czym to stanęło, ale tak.
2: It's on the early Hack CD.
1: I think you're right. There's been so many different versions of these songs and so many different pieces.
0: Było tyle różnych wersji tych kawałków i tyle różnych fragmentów, które gdzieś tam sobie latały, że sam nie jestem w stanie sobie przypomnieć, skąd się wzięły. Ale tak, to nie było coś, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. To był impuls chwili. Hej, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy to tutaj dali? Myślę, że to naprawdę interesujące, że nawet ty, który pracowałeś nad tym albumem, nie jesteś w stanie przywołać wszystkich fragmentów i tego, skąd one pochodzą. To pokazuje, jak to wszystko jest skomplikowane. Ja to uwielbiam. Myślę, że to też jest dobrze przemyślane, bo to nie jest po prostu zlepienie kilku piosenek ze sobą. To bardziej składanka, która ma sens.
2: Well thought out as well, because it's not like mashing some songs together. It's like a medley, but it makes sense, you know?
1: Yeah, it's a tricky balance because part of the fun.
0: Tak, to dość podchwytliwy balans, bo częścią uroku takiej składanki jest jej przebłyskowa natura i chcesz, żeby były w niej duże przeskoki, bo czujesz, że podróżujesz w różne miejsca. Ale jednocześnie te skoki nie mogą być za duże, że tak naprawdę nie wiesz już, czego słuchasz. Myślę o tym jako filmie Inland Empire, gdzie ten utwór albo film jest bardzo długi, bardzo chaotyczny, po prostu wielki, prawie jak teledysk złożony z wielu różnych pomysłów.
1: Almost like a music video of just a bunch of different ideas, and it's like that's an example of a work where, you know,
0: I myślę, że to przykład dzieła, któremu się to udało. Jest wiele pomysłów, które są powierzchownie naprawdę rozłączne i nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale dlatego, że jest wystarczająco silny, emocjonalny motyw przewodni, który te wszystkie pomysły łączy, jest wystarczająco dużo tkanki łącznej, żeby to jakoś poskładać. I właśnie na taką równowagę liczyliśmy w Planet Desperation.

0: W internecie pojawiły się też głosy, że Planet Desperation powinno być taką składanką, jak na przykład druga część Abbey Road. Próbowaliście zrobić coś takiego na albumie, nawet z Planet Desperation? Ciekawi mnie, czy o tym myśleliście. Minęło trochę czasu, odkąd słuchałem Abbey Road, ale chodzi o branie utworów, które już są na płycie i łączenie ich? Bardziej w drugą stronę, jak podzielenie takiego Planet Desperation na fragmenty, które są oddzielnymi utworami. Jestem tego ciekaw. To oczywiście wasza wizja, ale mnie to interesuje. Dobrze wiem, o co ci chodzi. To znaczy, nigdy o tym tak naprawdę nie myśleliśmy. Uważam, że jest sporo punktów, w których można byłoby łatwo to zrobić. Nie wydawało się to dla nas zbyt ważne. To było tak, że jeśli wszystkie pomysły były właśnie tam, to nie martwiło nas to, jak podzielimy to na płycie. Oczywiście byłoby łatwiej sobie przeskakiwać, ale myśleliśmy o tym bardziej w kategorii jednej ciągłej rzeczy. Wiesz, jakby to było, przeskakiwać z A do B do C i tak dalej, w jednym odsłuchaniu. Ale słyszałem również, że ludzie woleliby, żeby była to seria utworów. Ale potem myślę, że mogłoby się to wydawać zbyt chaotyczne, gdyby były to oddzielne kawałki.
1: They would have felt even more disconnected maybe if they were separate tracks.
0: Yeah, it's possible. I think it tells a story. So
2: tak, to możliwe. Myślę, że jest tu opowiadana historia, więc jest to ważne. Opowiadanie historii to kolejna część naszej rozmowy. Podzieliłem ją na moduły. Przechodzimy od brzmienia do historii i części wizualnej.
0: And that was the sound module. So now is time for the story and aesthetics. But first, we have talked about Toy Bastards.
2: Zacznę od tego, że wcześniej rozmawialiśmy o The War od Toy Bastard. Po przesłuchaniu The Scholars odnoszę wrażenie, że jest parę punktów wspólnych, o czym wspominaliśmy. Potwierdziłeś już też, że oba albumy powstawały w podobnym czasie. Jak napisałeś w sesji pytań i odpowiedzi na Reddicie, również twoje notatki przenikały między sobą. Jednakże jest jeszcze jeden projekt, w którym bierzesz udział. I jest to Kovgod, zespół doom metalowy. Czy miał on jakiś wpływ na The Scholars?
0: Did this one have any influence on The Scholars?
1: No, Scholars was pretty much wrapped up.
2: Nie, The Scholars było praktycznie ukończone w czasie, kiedy zacząłem pracować nad Kovgod. Chociaż przygotowywałem już do niego materiał w czasie, kiedy The Scholars było już napisane, ale jeszcze nie nagrane. Robiłem to w wolnym czasie. Pracowałem nad materiałem dla Kovgod i to było całkiem przyjemne uwolnienie, bo to materiał, który nie był taki trudny do napisania. Miał w pewnym sensie szablon stylistyczny.
1: Quite as hard to write. It had a little bit more of a stylistic template to it, where it was like, okay, I'm gonna play some really cool riffs.
2: Okej, mogę zagrać parę fajnych riffów, poużywać sobie efektu fuzz i nie martwić się wymyślaniem koła na nowo. Ponadto ten materiał był ode mnie trochę bardziej zdystansowany emocjonalnie, więc wydawało się, że stawka jest niższa. Po ukończeniu The War i The Scholars zdałem sobie sprawę, że pisanie muzyki w stylu Black Sabbath było dla mnie czymś w rodzaju miłych wakacji. Nie dlatego, że ta muzyka nie ma dla mnie znaczenia, ale wiąże się z wystarczająco różnym podejściem, dzięki któremu nie czuję się tak zestresowany podczas tworzenia.
0: Yeah, I'm still waiting for Kovgod, by the way, and I'm
2: Swoją drogą nadal czekam na Kovgod. Bardzo chcę to usłyszeć. Ale przejdźmy do następnego pytania, przenosząc się parę miesięcy wstecz, kiedy to odsłoniliście zagadki związane z utworem Getsemani. Bardzo spodobał mi się ten pomysł i jestem dumny z tego, że udało mi się wszystkie odgadnąć samemu. Słyszałem też, że był to pomysł Chrisa Lombardiego, żeby odkrywać utwór w częściach, a Will wymyślił zagadki. Uważam, że były trudne. Znałeś odpowiedzi wcześniej, czy miałeś okazję sam się z nimi zmierzyć?
0: In advance, or did you manage to have a shot at trying to solve them?
2: Nie, właściwie to brałem udział w rozmowach i burzy mózgów na temat formy, jaką miałby przybrać WebQuest. Ale tak naprawdę nie byłem zbyt zaangażowany w tworzenie odpowiedzi. A potem byliśmy tak zajęci, że nawet nie myślałem o próbie samodzielnego ich rozwiązania. Zwłaszcza, że jestem okropny z matematyki, więc wiedziałem, że niektóre z odpowiedzi byłyby całkowicie ponad mój poziom. O, to było najtrudniejsze. Czy Will jest entuzjastą matematyki?
0: Entuzjast, maybe?
1: Not as far as I know.
2: Z tego, co wiem, to nie. Jestem pewien, że jest w tym lepszy ode mnie, ale tak naprawdę nie wiem, czy jest w tym dobry. Wiem, że Andrew też się na tym zna. Tak, to bardzo ciekawe. Podobały mi się te zadania. To było wspaniałe, świetnie się bawiłem. To było naprawdę satysfakcjonujące, bo po rozwiązaniu każdej zagadki można było usłyszeć kolejną część utworu. After solving
1: each mystery. Okay. Yeah, it was fun to hear people kind of react.
2: Tak, fajnie było obserwować reakcje ludzi na piosenkę w małych kawałkach. Czasami jeden fragment im się podobał, ale drugi nie. Ale kolejny był dobry, ale następny jednak nie. Więc to było tak, jakby reagowali na różne utwory. Ale to jest przecież jeden cały utwór. Tak więc na Discolors jest wiele tematów związanych z konfliktem pokoleniowym i spełnianiem oczekiwań swoich przodków. A wiadomość głosowa, którą można usłyszeć na końcu True False Lover, przekonuje mnie, że jest to sedno tej historii. Myślę jednak, że jest w niej coś więcej, więc chciałbym cię o to zapytać. Jeśli mógłbyś opowiedzieć mi o kilku interpretacjach, które usłyszałeś od fanów i co o nich myślisz? Tak szczerze, to większość interpretacji, które usłyszałem, było bardziej skoncentrowane na historiach postaci niż na samej tematyce. Chodzi bardziej o to, kim jest ta postać i gdzie kończy, gdzie pojawia się w tej historii i jak wchodzi w interakcję z innymi postaciami. I myślę, że większość dyskusji, które widziałem, to ludzie próbujący dowiedzieć się czegoś więcej o przebiegu wydarzeń, co jest zabawne, ponieważ za bardzo nie myśleliśmy o większości tych rzeczy. Te wydarzenia po prostu istniały. Ale na co dzień w studiu nie myśleliśmy o tym zbyt wiele. Na pewno widziałem, że wiele osób wyłapało coś w rodzaju queerowej narracji. Inni zinterpretowali to jako narrację o transpłciowości. Na pewno jest też podział pokoleniowy, rodzaj konfliktu instytucjonalnego. Wiele z tych rzeczy znalazło się na albumie. Dużo osób to zauważyło i dobrze to wiedzieć.
1: Are there and have been, I've seen people pick up on them, and so that's been kind of gratifying to see. Although, you know, I will say for my...
2: Chociaż powiem, że jeśli chodzi o moją rolę w tekstach, to muszę myśleć o tematyce dopiero po fakcie. Czuję, że moja głowa jest w tym całkowicie zanurzona, więc często nie myślę o tych rzeczach aż do później. To tak, jakbym napisał kilka tekstów, a potem dopiero po ich ukończeniu mógł na nie spojrzeć i zdecydować, co oznaczają.
1: I'll write a bunch of lyrics and then it's kind of not till they're finished that I can kind of look at them and decide like what they meant.
3: Let's talk about the aesthetics.
2: Porozmawiajmy o części wizualnej. Została ona stworzona przez wieloletnią współpracowniczkę zespołu Kate Woods i myślę, że to, co stworzyła, dobrze koresponduje z historią, bo jest to mieszanka oldschoolowych motywów akademickich i bardziej współczesnych elementów. Na stronie z ostatnią piosenką widać na przykład komputer. Czy zespół miał wpływ na wygląd postaci i generalny klimat części wizualnej?
3: General vibe of the art?
1: No, I think most of that was Kate.
2: Nie, myślę, że większość z tego była zasługą Kate. Will był osobą, która się z nią najwięcej komunikowała. Myślę, że temat przewodni został oczywiście przekazany i rozmawialiśmy o wielu wątkach albumu, co on reprezentuje i jego zarys strukturalny. Ale poza tym, o ile mi wiadomo, myślę, że piłka raczej była po stronie Kate, żeby mogła określić, jak to się faktycznie przejawi wizualnie.
1: As far as I know, I think the ball was mostly in Kate's court to kind of determine how that would actually manifest visually.
2: Ale uważam, że najważniejszą rzeczą było po prostu to, żeby to było naprawdę spójne, żeby wszystkie aspekty wydania miały spójną estetykę. Ale jest też tak, jak powiedziałeś, trochę żartobliwie, anachronicznie. Sceneria nie ma swojego określonego czasu i zawiera sporo archaicznych punktów odniesienia do takich rzeczy, jak opowieści kanterberyjskie i tym podobne, a jednocześnie pojawiają się też współczesne rzeczy i ostatecznie jest ponadczasowo.
1: Kind of more modern things kind of appear and put it in kind of a timeless kind of period.
3: Yeah, the mix of techniques I think is really important here because there are drawings.
2: Mieszanie technik jest tu bardzo ważne. Mamy tutaj oczywiście rysunki, ale też fotografie. I bardzo mi się to podoba jako fotografowi, bo oprócz rysunków postaci i ich otoczenia są też zdjęcia, na których wyglądają one jak małe stworzonka. Uwielbiam to, bardzo małe.
3: Also some photos that like show that the characters are like little creatures and I love that.
1: Yeah.
3: Very small.
0: Wspominałeś o fabule i The Scholars to tak naprawdę pierwszy album Carsid Headrest z ogólną fabułą. Uważasz, że rozszerzycie to uniwersum w przyszłości? Czy następny album będzie czymś zupełnie innym? Nie rozmawialiśmy o tym za dużo. Wiem, że parę osób zapytało się, czy planujemy stworzyć jakąś adaptację tej historii, a inni byli ciekawi, czy ten album kiedykolwiek zostanie przełożony na inny format, albo czy historia zostanie przeniesiona na scenę, co wydaje się być niesamowicie trudnym przedsięwzięciem. To byłoby dla mnie szalone. Bardzo trudno byłoby spróbować to zrobić. Nie dlatego, że się nie da, ale dlatego, że nigdy czegoś takiego nie robiłem. Wydaje mi się, że byłoby to trudne do zrobienia. Ale za bardzo nie rozmawialiśmy o tym, co zrobimy później. Przypuszczam, że to będzie coś zupełnie innego, albo przynajmniej jeśli byłoby to kolejne dzieło koncepcyjne lub oparte na narracji, to byłoby o czymś innym lub opowiadające o zupełnie innych ludziach. Ale nie wiem. Byliśmy o to pytani parę razy, czy te postaci albo uniwersum będą wykorzystane gdziekolwiek indziej, ale zgaduję, że jeszcze zobaczymy. Było parę poważniejszych pytań, ale muszę zadać ci jedno głupie. Czy masz jakieś duchowe zwierzę, które byłoby postacią z The Scholars? Nigdy o tym nie myślałem. Są postacie, jako które śpiewam. Ale wiesz, dopiero kilka dni temu dostałem winyl. Nawet nie zdążyłem się w pełni zapoznać z tym, kto kim jest. A nie widziałem oprawy graficznej przez większość czasu, gdy robiliśmy album, aż do jego ukończenia. Wiem na pewno, że postacie, jako które śpiewam, mają zwierzęcą reprezentację. Na pewno to będzie jedno z nich. Myślę, że jeden z nich to jesz.
1: But I know that there's the characters that I sing have obviously they have an animal representation. It would probably be one of those. I think one of them is like a hedgehog.
0: Tak myślę. Właśnie patrzę na jedną ze stron książeczki. Zabrałem ją z pokoju i to chyba był hiacynf.
3: Because I took it from my room. I think it was hiacynf.
0: Tak, myślę, że masz rację. Zgodziłbym się z tym. Bardzo dużo grałem w Sonica, gdy byłem młodszy. To też postać, która umiera w Planet Desperation, zgodnie z libretto. Tak, to ten, który jest otruty. Uwielbiam tę historię, bo tak jak napisaliście w opisie albumu, jest to taka szeroka obsada i podoba mi się to, że wszystko jest uniwersalne, porusza wiele różnych tematów. W tym samym czasie mamy narrację na temat zespołu? Możemy to wreszcie potwierdzić. Czy CCF to zespół w uniwersum The Scholars?
3: Nie,
0: myślę, że CCF oznacza Cartoon Cartoon Fridays. To był taki blok programowy z bajkami. Ale z tego, co wiem, to musiałbym to potwierdzić z Willem, bo on to wymyślił. Ale nie sądzę, żeby to była nazwa zespołu. Chociaż mogę się mylić. Chciałbym poznać prawdziwą nazwę zespołu, bo na pierwszej stronie książeczki do utworu CCF jest Beolko z maszyną do pisania. I nad jego łóżkiem znajduje się neon CCF i zdjęcie zespołu. Więc fani tak pomyśleli.
3: Over his bed there is like a CCF neon and then the picture of the band. So that's what fans were thinking. Yeah.
0: Chciałbym to potwierdzić. Na pewno ta informacja gdzieś istnieje, jest do odkrycia. Okej, więc myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o pytania o tematykę i historię. Ale mam jeszcze jedno pytanie związane z graniem na żywo. Niedawno z Carsid Headrest zaczęliście trasę i w czasie, gdy rozmawiamy, jesteście już po jednym występie. Koncerty są rozmieszczone w czasie, bo Will chce sprawdzić, czy jest w stanie wrócić do grania, jednocześnie będąc ostrożnym ze swoim zdrowiem. Oczywiście życzę mu teraz dużo zdrowia. Myślę, że te koncerty mogą wydawać się trochę bardziej wyjątkowe, bo nie są rutyną. I granie koncertów trochę rzadziej może wprowadzić nowy punkt widzenia. Czy uważasz, że ten model trasy jest dobry dla zespołu? Właśnie tak się teraz czujemy. To jest na razie taka faza okresu próbnego, bo wcześniej nie ustalaliśmy sobie tras w ten sposób. Jesteśmy na razie ostrożnie optymistyczni. Sprawdzamy, jak to dla nas działa, czy ten sposób ustalania trasy jest najlepszą rzeczą dla zdrowia Willa w tym momencie. Sprawdzamy grunt i obserwujemy, jak to działa, żeby później móc zrobić coś bardziej intensywnego w przyszłości. Czegoś bliższego temu, co zrobiliśmy kiedyś. Ale do tej pory zagraliśmy tylko jeden koncert. Na ten moment wygląda to na dobry schemat, przynajmniej dla nas, jeśli chodzi o możliwość spędzania czasu w domu i posiadania większej ilości czasu na przygotowania między koncertami. Ale tak, przekonamy się w ciągu roku.
3: Yeah, I hope it goes well. I think it's easier to do in your own country, but it's not as simple.
0: Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Myślę, że łatwiej jest to zrobić we własnym kraju. Ale to nie takie proste, jeśli jesteś na innym kontynencie. Modlę się o to, żeby Car Seat Headrest mogło pewnego dnia powrócić do Europy. Wiem, że jeszcze przed nami długa droga, ale naprawdę na to czekam i będę czekał tak długo, jak tylko potrzeba. Bardzo chcemy i jest też wiele innych miejsc, do których chcemy wrócić albo nawet odwiedzić po raz pierwszy. Jest sporo osób w Brazylii, które bardzo wyraźnie nas o to proszą. To już stało się pewnym memem. Ale wygląda na to, że wiele osób nas tam naprawdę lubi. I oczywiście jest tam przepięknie, więc na pewno chcemy polecieć również tam. Mamy nadzieję, że jeśli ten rok pójdzie dobrze, to otworzy nam to drogę do innych opcji w nadchodzących latach. Trzymam kciuki i myślę, że to już wszystko. Bardzo się cieszę, że mogłem z tobą porozmawiać i życzę ci dobrego zdrowia. Wszystkim wam tego życzę, bo to bardzo ważne i pozwala wam robić to, co najbardziej kochacie, czyli muzykę. Dzięki, Ethan, za rozmowę ze mną. Dzięki za poświęcenie czasu i życzę ci miłego dnia.
3: Dziękuję, Ethan, for chatting with me. Thank you for your time and I hope you have a nice day.
1: Thank you so much. Yeah, thanks for having me back.
0: Bardzo dziękuję. Dzięki za ponowne zaproszenie. Uwielbiam z wami rozmawiać i kocham wasze radio. Zawsze byliście dla mnie bardzo mili i zadawaliście przemyślane pytania. Zawsze doceniam bycie tutaj. Dzięki.

0: wybrzmiewają jeszcze nuty utworu True False Lover, który zamyka płytę The Scholars. Rok temu i jeden dzień temu miała miejsce premiera tej płyty, a my się już z wami żegnamy. Zbliża się godzina 22, więc koniec magazynu muzycznego. Był z wami Oskar Kurczewski oraz zespołem realizatorskim Borys Barski, a także Jakub Janik. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
2: W ostatnim odcinku.

Godzina 22.19, Studenckie Radio Rzek Politechniki Łódzkiej. Seba Grzelak, dzień dobry wieczór. W zeszłym tygodniu się nie usłyszeliśmy z pewnych względów po prostu bycia w innym miejscu, ale dzisiaj już wszystko wraca do normy i dzisiaj, szczerze mówiąc, nawet cieszę się bardziej na dzisiejszą audycję, bo mam dla was naprawdę dwie duże nowości. Część z was pewnie już słyszała te nowości, część z was pewnie dopiero usłyszy. Dla części z was pewnie nie jest to nic ważnego, bo być może, nie wiem, nie lubicie tego zespołu czy tych zespołów, albo po prostu was nie interesuje, co od nich wychodzi, ale wiem, że też dla części jest to pewna nowinka. Na początek Devil Driver z płyty The Fury of Our Maker's Hands. Utwór tytułowy End of the Line, Grind Fact i Sin and Sacrifice. A to nie bez przyczyny, bo zupełnym przypadkiem okazało się, dla mnie przynajmniej, bo nie śledzę od jakichś dwóch czy trzech płyt tego zespołu, a mowa właśnie o Devil Driver. Nie wiem, jakoś ostatnia płyta, która naprawdę mnie trzymała i przy której naprawdę bardzo dobrze się bawiłem, to była płyta Winter Kills z 2013 roku, więc ta płyta wyszła 13 lat temu, moi drodzy. I przy tej płycie naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Tam nadal pamiętam większość z tych utworów. I potem ukazywały się jakieś, niby to kompilacja, niby wersje country metalowych utworów, czy coś takiego. No nie wiem, jakoś mnie to specjalnie nie przekonało. I któregoś dnia zobaczyłem taką dosyć mocno jaskrawą okładkę z podpisem Dig Your Own Grave. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest to... Nawet nie, przepraszam, nie, no tak, Dig Your Own Grave. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest to jakiś nowy singiel Prodigy, bo ta okładka mocno tak wyglądała, a że jestem nieco ślepawy, to nie zobaczyłem, że nad główną postacią, którą jest jakiś wilk, hiena, szczur w skórze z ćwiekami itd., itd., nad tą główną postacią jest logo Devil Driver. Devil Driver wypuścił klip do wspomnianego utworu Dig Your Own Grave. Utwór pochodzi z nadchodzącej płyty, która ukazać ma się 10 lipca. Zatytułowana jest Strike and Kill. Wydawnictwo oczywiście dzięki Napalm Records. No i szczerze mówiąc, włączyłem sobie ten singiel i jest naprawdę dobrze. Biorąc pod uwagę poprzednie płyty, których posłuchałem, może nie posłuchałem, próbowałem posłuchać, ale nic zupełnie nie przykuło tam mojej uwagi. Posłuchałem tego singla, jest obiecująco, ale na razie się nie jaram, bo może wyjść tak, że ten singiel jest spoko, a cała płyta będzie albo taka se, albo będzie rzepa z serem, albo obsrane gówno, niestety. Tak czasami bywa. Na razie ten singiel jest bardzo fajny, możecie go sobie obejrzeć razem z klipem. Płyta ma się ukazać 10 lipca. Strike and Kill od Devil Drivera. Szczerze mówiąc, jestem ciekawy. Nie to, że niecierpliwie na nią czekam, bo są na razie w tym roku dwie płyty, na które czekam mocno. I dwie kapele już wrzuciły kolejne single, które tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że jest na co czekać i warto na to poczekać. Więc są dwa zespoły, na które czekam. Devil Driver na pewno nie jest jednym z nich, więc zobaczymy, jak ukaże się płyta, zobaczymy, co będzie, jak ukaże się też kolejny singiel, bo ten na pewno nie jest ostatnim. A jeżeli mówimy o koncertach też, to nie sposób nie wspomnieć o sierpniowych wojażach
naszych trzech rodzimych kapel. No i tutaj robi się gęsto w sierpniu, bo jest trochę festiwali, jest trochę koncertów. Oczywiście ten letni okres jest mocno napchany festiwalami i pojedynczymi koncertami, więc albo to Totolotek, albo jakieś inne źródła dochodu, żeby na tym wszystkim być. A i tak w sumie żadne z was nie będzie na wszystkim, na czym by chciało, bo czasami graniczy to z cudem, żeby być w dwóch miejscach jednocześnie. Ale o czym mowa? Przystanek Otwartej Kultury Kazimierz zaprasza wszystkich na Hell in the Shell 2026. Impreza odbędzie się w Sosnowcu w amfiteatrze Muszelka w parku imienia Jacka Kuronia. Wydarzenie oczywiście jest dostępne na Facebooku. Bilety możecie kupować w przedsprzedaży, jeżeli dobrze pamiętam, w cenie 100 zł. Tak, 100 zł przedsprzedaż, 120 zł w dniu koncertu. Kto na tym Hell in the Shell Metal Fest 2026 wystąpi? Niedawno zostały ogłoszone trzy kapele: Frontside, Hate oraz Vader. Więc tutaj już zdecydowanie jest na czym ucho i oko zawiesić. Chociaż ja nadal obawiam się tego Frontside'u i z ciekawości i z sentymentu pójdę na nich, kiedy będą grali na Mystic Festiwalu, chociaż nie pamiętam, czy z czymś nie kolidowali ważniejszym dla mnie w tym momencie. Ale jeżeli nie będą kolidowali, to pewnie z ciekawości i z tego sentymentu się wybiorę. Natomiast do Frontside, Hate i Vader organizatorzy dołożyli The Disease, które wydało bardzo dobrą płytę. I The Disease troszeczkę, oprócz tego, że zmieniło logo, to moim zdaniem zmienili nieco styl też muzyczny, bo już jest mniej tego gdzieś tam industrial death metalu, więcej zostało death niż industrial. I uważam, że wyszło im to naprawdę na dobre. The Disease, ostatni album, jaki pamiętam, którego słuchałem, to było chyba Unsure Za. I to tyle. Nie pamiętam już w sumie z tego albumu zupełnie nic. Czas może sobie przypomnieć, ale jeżeli nie sprawdzaliście nowego albumu The Disease, to sprawdźcie, bo jest naprawdę warty uwagi. 22 sierpnia Vader, Hate, Frontside i The Disease w Sosnowcu w amfiteatrze Muszelka. 100 przedsprzedaż, jeżeli chodzi o bilety, i 120 w dniu koncertu Hell in the Shell. My posłuchamy sobie, myślałem o tym The Disease, ale złapałem pierwszego lepszego Vadera ze swojej półki, a trafiło mi się naprawdę bardzo dobrze, bo demówka Morbid Rake od Vadera. Klasyka nie tylko naszego polskiego metalu, bo już nawet chyba nie można, no nie chyba, po prostu nawet nie trzeba mówić, że death metalu, po prostu metalu, jak i klasyka w ogóle metalu na świecie, bo no tym demem Vader wypłynął naprawdę na szerokie wody i to demo sprzedawało się w zatrważająco dużych ilościach. Chaos, Vicious Circle i The Final Massacre, czyli Vader z demówki Morbid Rake. Wy Vadera będziecie mogli zobaczyć w Sosnowcu w amfiteatrze Muszelka na Hell in the Shell. A tymczasem Vader.

To był Vader ze swojej demówki Morbid Track, Chaos, Vicious Circle i The Final Massacre. A teraz jeden z zespołów, które no, u mnie powodują szybsze bicie serca, przynajmniej jego pozostałości. Chociaż sam zespół bardzo szybko nie gra. Mowa o Monolordzie. O Monolordzie mówiłem już jakiś czas temu, bo panowie wypuścili singiel zapowiadający ich nowy album. Wrzucili też dosyć obszerną rozpiskę trasy koncertowej, która zawita też do Polski. W Polsce zagrają razem z Mars Red Sky. Są głosy, że lepiej by było z Dope Lordem, z którym grają na trasie. Natomiast uważam, że to jest dobre zestawienie. Dope Lord sporo grywa. Oczywiście nie grywa tak często w Polsce, jak grywał, ale umówmy się też, że niech pokażą się światu jeszcze mocniej, jeszcze dalej. A co do Monolorda, panowie wrzucili dzisiaj, nie dzisiaj, przedwczoraj, nowy singiel. Oozing Wound. Utwór oczywiście pochodzi z nadchodzącej płyty Neverending, który ukazać ma się już za miesiąc, dokładnie 29 maja. Płyta wydana dzięki Relapse Records. No i tak jak mówiłem w przypadku poprzedniego singla, już ten pierwszy singiel, You Bastard, robił mi dużo bardziej niż cała poprzednia płyta Dope Lorda, no i super, Monolorda. Epka późniejsza była trochę lepsza, natomiast gdzieś brakowało mi tego syfu i gruzu monolordowego. No i szczerze mówiąc, mamy drugi singiel po You Bastard i ja jestem naprawdę zadowolony, bo zapowiada się całkiem przyjemnie. No i do tego brzmienie. Jeżeli chodzi o brzmienie, to tutaj dzieje się dużo dobrego, więc no ja jestem zadowolony i mam nadzieję, że będą mieli ze sobą dużo dobrego, jeżeli chodzi o nowe wydawnictwo na koncercie w Polsce. Zaraz będziecie mogli wysłuchać tego nowego singla Oozing Wound, ale ja już w pierwszych sekundach tego utworu wiedziałem, że już mi się podoba, przynajmniej brzmieniowo, bo gitary brzmią tak, jak brzmiały chociażby na Empress Rising. Tylko lepiej, bo no to, co zrobiła tutaj, ja już to powtarzałem i będę powtarzał, pani Sylwia Massey z miksem i masteringiem, to jest coś przegenialnego. To, jakim ona dysponuje sprzętem w swoim studiu, to, jakie ma podejście do nagrywania i czasami dzikie pomysły wręcz, które w normalnych warunkach studyjnych część uznałaby za wręcz idiotyczne. A tutaj się sprawdzają. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to odwiedźcie sobie profil Monolorda na Facebooku. Tam wrzucają jakieś krótkie filmiki ze studia, albo wejdźcie na profil Sylwii Massey, która opowiada właśnie o procesie nagrywania i o tym, na czym między innymi nagrywała. Dla mnie to jest, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo ciekawe. Więc tym bardziej polecam, a my teraz posłuchamy sobie oczywiście nowego Monolorda. Poprzedni singiel, czyli You Bastard, no i ten najnowszy Oozing Wound, Monolord.

To był najnowszy Monolord z utworami You Bastard. No i ten najnowszy, najświeższy singiel, czyli Oozing Wounds. No ja bardzo, bardzo czekam na ten album. Co do czekania na album, to jeszcze do tego przejdę, bo to nie jest jedyny zespół, na który czekam. Teoretycznie już bym miał go w swoich rękach, no ale premiera się przesunęła. Póki co Korn i nowy singiel, plus wyprzedany koncert w Polsce. Panowie z Korna mieli zagrać, znaczy mieli, zagrają 17 listopada w krakowskiej Tauron Arenie razem z Architects oraz Pixel Grip. Architects, to już mówiłem nieraz, znam tylko z nazwy. Prawdopodobnie gdzieś jakbym posłuchał, to by się okazało, że coś kojarzę nawet muzycznie, natomiast Pixel Grips nie. Koncert tak siak srak czy siusiak się wyprzedał, więc szczęśliwi ci, którzy się pojawią na tymże koncercie. Czy Korn zagra nowy utwór, tego nie wiadomo. Nowy utwór, nie wiadomo też, czy będzie trafiał na nowy album Korna, czy jest to jednorazowy strzał na potrzeby gry, a raczej dodatku do gry Diablo 4, Lord of Hatred. Korn udostępnił animowany klip do utworu Reward the Scar. No i ta kompozycja pochodzi właśnie ze ścieżki dźwiękowej dodatku do Diablo 4, Lord of Hatred, który ukazał się wczoraj dzięki Blizzardowi. Kompozycja wydana dzięki Universal Music Group, a za produkcję odpowiada Nick Raskulnitet, więc no brzmi to bardzo dobrze, brzmi to jak Korn, wreszcie słychać znowu ten klapiący bas, chociaż nie jest to Fieldy. Ted Jensen zajmował się też masteringiem, więc to już mówi wszystko za siebie, a sam numer jest naprawdę bardzo dobry. Jest ta kornowa melodia, jest ten kornowy ciężar, dół, klapiący bas. Także no spoko, fajnie się tego słucha. Klip też jest ładny, więc nie sądzę, że Diablo by tutaj położyło coś, znaczy Blizzard bardziej niż Diablo zgodziłby się na coś, co by nie wyglądało, ale sama kompozycja naprawdę brzmi całkiem nieźle. Czy wejdzie to na nowy album Korna, tego nie wiadomo, bo nie wiadomo też nic, oprócz tego, że Korn chciał nagrywać, czy nagrywa nowy album w takim mocno oldschoolowym stylu, jak to się robiło w latach 90. Więc zobaczymy, czy będzie to dodatek, czy po prostu jest to jeden utwór na potrzeby dodatku do gry, a nowy album to nowy album. Wy, Korna, jeżeli macie bilety 17 listopada, zobaczycie w krakowskiej Tauron Arenie, a my, Korna, sobie posłuchamy z płyty, po której wydaniu i promocji Head odnalazł Jezusa, który powiedział mu, że nie może grać takiej muzyki. I to była ostatnia płyta Heada przed 10-letnim rozstaniem z Kornem. Potem Pan Jezus chyba powiedział Headowi, że jednak możesz iść do nich z powrotem. No i jeżeli on istnieje, to rzeczywiście podjął dobrą decyzję. Take a look in the mirror, bo o tej płycie mowa z utworami Right Now. Niech będzie ten singlowy Did My Time i ostatni, zamykający płytę utwór, czyli When Will This End? Korn.

singlowym, czyli Did My Time, to był singiel promujący ten album i znalazł się też na ścieżce dźwiękowej do drugiego Tomb Raidera, no i When Will This End. A teraz, no nie wiem, czy nie najważniejsze dla mnie ogłoszenie tego roku. Obok Monolorda, oczywiście, którego bardzo lubię, to ten zespół jednak robi mi najwięcej, chociaż no, bywały momenty od dłuższego czasu, że niestety, ale ich nowe wydawnictwa jakoś mnie nie poruszały, a szczególnie ostatnie pod wcieleniem Blinded, czyli Nie wiosna. Słuchałem tego albumu i tam jest taki wers, który Nihil recytuje. Czasem jest tak, że nie. No i to jest dobre określenie mojego stosunku do tego albumu. Po prostu no z tym albumem jest mi nie po drodze. Rozumiem decyzję chłopaków na tamten moment, szanuję, ale po prostu nie jest to Blinded, do którego gdzieś tam chcę wracać. Dawno nie słyszałem Blinded takiego, jakie pojawia się właśnie teraz, a mowa tutaj o nowym singlu, który panowie dzisiaj wypuścili razem z klipem zrealizowanym przez Ćmy i Paprocie. Ćmy i Parapety. Żebym teraz nie pomylił. Ale tak, nowy singiel, który zapowiada ich nowy album. Drugi już singiel. I no ja jestem tym singlem absolutnie zachwycony. Wiem, nie jestem też super obiektywną osobą, jeżeli chodzi o Blinded. Tak, Ćmy i Paprocie, dobrze powiedziałem na początku. Nie jestem obiektywną osobą, jeżeli chodzi o Blinded, natomiast ja już to mówiłem przy Deuterium, czyli pierwszym singlu zapowiadającym ich album o tym samym tytule. I teraz to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że ten powrót, gdzie w jednym zespole pod nazwą Blinded, co prawda 23, ale jakby rdzeń kapeli pozostał taki sam, ale połączenie Havoka ponownie i Patryka na wokalu to jest coś niesamowitego. Potwierdzili to, wydając epkę, tą trzyutworową. Potwierdzili to, grając koncerty z okazji 10-lecia od wydania najlepszego albumu ever w ogóle, jeżeli chodzi o mnie. Ja wiem, że jest masa albumów, które dla niektórych są mniej lub bardziej ważne. Ktoś powie na przykład, że Morbid Rake jest dla niego ważne. Dla mnie natomiast takim albumem, jeżeli miałbym dzisiaj spakować jedną płytę ze swojej kolekcji i słuchać jej do końca, to na pewno byłoby to Affliction. I to potwierdzili przy tej właśnie trasie, kiedy grali znowu całe Affliction na żywo. Potwierdzili to też na koncercie podczas zeszłorocznego Mystic Festiwalu. No i potwierdzili to przy pierwszym singlu i tym bardziej przy najnowszym zatytułowanym Immersion One. Blinded będzie można zobaczyć w ogóle w Szczecinie, Zielonej Górze, Lublinie, Białymstoku, Gdyni, Wrocławiu, Rybniku i Poznaniu. Bo panowie ruszają też na mini trasę koncertową. Ja bardzo się cieszę, że zobaczę ich na Sundice Festival. Tam jest w ogóle dobry skład, o tym już mówiłem. Jeżeli słuchaliście, to wiecie. Jeżeli nie, to sprawdźcie sobie line-up na Sundice Festival tegoroczny. Ale bardzo cieszę się, że zobaczę Blinded. No i nie mogę się doczekać bardzo tego 22 maja, bo na 22 maja została przełożona premiera płyty, więc teoretycznie byśmy już ją mieli w swoich rękach
Szczęśliwi też ci, którzy w sobotę pojawili się w Warszawie oraz Gdyni w niedzielę, bo zespół organizował odsłuch całej płyty. Można było też porozmawiać z zespołem. Więc no, szczęśliwcy, którzy mieli okazję wysłuchać całego albumu. My posłuchamy sobie teraz oczywiście tego pierwszego singla Deuterium i Immersion One, najnowszego, ale tak jak mówię, ja niecierpliwie czekam na 22 maja i mam nadzieję, że uda mi się zaprosić chłopaków tutaj do studia Studenckiego Radia Żak i porozmawiać z nimi o nowym albumie. Także tak, no ja jestem absolutnie zachwycony. Jest ciężar, jest melodia, jest zajebisty naprawdę refren. Połączenie dwóch wokali, gdzie oprócz Patryka śpiewa też wokalista Katatoni. Jest dosyć ciekawym połączeniem, bo Patryk jednak ma ten wokal dosyć niski, basowy, a no Katatonię wszyscy też gdzieś tam mniej lub bardziej znamy. Jest to dosyć melodyjny wokal, także połączenie dosyć ciekawe. No i no ja jestem zachwycony. To jest na razie tyle, co mogę powiedzieć, bo nie mogę się przyczepić do tego w żadnym stopniu i słucham tego utworu, odkąd tylko dzisiaj pojawiła się informacja, że ten singiel jest. Także ja wam polecam 22 maja premiera nowej płyty Blinded 23, debiutanckiej, bo epka to epka, a teraz panowie, można powiedzieć, że po raz kolejny wydają swój debiut jako Blinded 23 na pewno, a no umówmy się, że nie trzeba tłumaczyć, że debiutantami oni już dawno nie są. Blinded 23 z utworem Deuterium i najnowszym singlem, czyli Immersion One. Oba zapowiadają ich najnowszy album Blinded 23.

0: Czekaj, to jest na ciebie.
1: Najnowsze Blinded, Deuterium i Immersion One, najnowszy singiel. No, ja bardzo czekam. Nie powiecie mi, że nie było to dobre. A jeżeli powiecie, no to trudno. Ja i tak zostaję przy swoim. Co do nowości, chociaż tutaj nie nowości płytowe, a koncertowe, festiwalem raczej tego nie można nazwać, natomiast druga edycja Psychedelic Night powraca do Lublina i już jutro na scenie klubu Graffiti, dzięki staraniom Jadłem Kanapkę Booking oraz Goldville Productions, wystąpią trzy zespoły dobrze kojarzone z klimatami doom, psychodelik, stoner, metalu. A będzie to Acid Sitter z Krakowa, Neon Mat z Warszawy i zespół z Lublina, który para się stoner, doom, metalem, a nazywa się Jak przez Y2A. Także tak to wygląda. Pierwsza pula biletów 4 dychy, druga 50 złotych i trzecia pula 60 zł. Wejściówki możecie kupić na stronie Psychedelic Night. No i ja wam powiem szczerze, że żałuję, że nie ma mnie jutro w Lublinie, bo Neon Mat widzieliśmy z moją małżonką jakoś na początku roku i był to naprawdę bardzo dobry koncert. Neon Mat udało mi się też widzieć kiedyś, dawno, dawno temu w Łodzi, w klubie Przestrzeń. I nie pamiętam, z kim oni jeszcze wtedy grali, ale tak, Neon Mat. Acid Sitter zawsze bardzo, bardzo dobrze zobaczyć i posłuchać, natomiast nie znam zespołu Jak. Chętnie to nadrobię i poznam, no ale póki co niestety ich nie zobaczę w składzie takim, a nie innym. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś w tym roku uda się zobaczyć zespół Jak chociażby. Nie wspominając o Neon Mat. Żeby nie przedłużać, to z Mad and Black Water płyta zespołu Neon Mat, Destroyer of Worlds i niech będzie... A niech będzie Green River w takim razie. Neon Mat.

To było Neon Matt ze swojej płyty Matt and Black Water. A jeżeli słuchacie mnie regularnie, to na pewno słyszeliście już o festiwalu, który odbędzie się od 26 do 27 czerwca w Szczecinie na placu Gryfitów. Festiwal, który nazywa się Hell's Bells. No i tam jest naprawdę gruby skład. To już zostało potwierdzone dawno temu, że dzieją się tam rzeczy bardzo ładne. Dla przypomnienia, między innymi Propane, Possessed, Discharge, Furia, Vader, Deserter, Gamma Bomb, Nonslaughter, Słoń, Dead Congregation, The Stubs, Belzebong, All Souls Graves, Dola, Drowned in Silver, no to tak mniej więcej. Bilety na ten festiwal możecie kupować. Early birdy są oczywiście już niedostępne z tego, co tutaj widzę. Chociaż nie, jeszcze są. Więc tak, wejściówka na 2 dni 300 zł. W early birdzie 369 w regularnej cenie. Cena full to jest 409. Nie wiem, na czym polega tutaj ten cennik, ale macie też wejście VIP-owskie na 2 dni, macie też wejście dwudniowe dla młodych, wejście dla całych rodzin i tak dalej, więc sprawdźcie sobie dokładnie, jak to wygląda na stronie, jeżeli jeszcze nie macie biletu na Hell's Bells Festival. Organizatorzy wrzucili też taki teaser zapowiadający tenże festiwal. Na początku kwietnia ruszył też konkurs dla kapel, a nagrodą będzie możliwość zagrania na festiwalu, więc jeżeli macie kapelę i jeszcze się nie zgłosiliście, to wydaje mi się, że jeszcze chyba jest taka możliwość na stronie organizatora. Nie jestem bardzo ciekawy, bo ten Hell's Bells na początku gdzieś był tam, wiecie, heheszkowany i w sumie nie wiem dlaczego był heheszkowany, natomiast pojawiały się takie komentarze, że nazwa festiwalu i wiecie, tam się pojawił w składzie na przykład, z tego co pamiętam, Grave Digger oraz specjalny set Balls to the Walls, i gdzieś tam już ludzie, nie wiedzieć dlaczego, zaczęli go gnieść. No a potem pojawiło się, co się pojawiło, i ten skład jest naprawdę mocarny. Na dwudniowy festiwal taki skład, mogę powiedzieć tylko, że będziecie zmieniać jedną scenę na drugą, bo no, jest co do zobaczenia i co do posłuchania. My posłuchamy sobie dzisiaj Furii z płyty Huta Luna, ale zanim Furia, to trzeba dodać też, że niedługo będzie można ich zobaczyć i posłuchać w wyjątkowej oprawie scenicznej. Jako Furia gra kino. Iron Realm Productions organizuje kolejną część spektaklu Furia gra kino. W zeszłym roku nie dotarło to do Łodzi, w tym roku się udało. No i jak możemy przeczytać, jest to doświadczenie totalne. To moment, w którym surowość śląskiego metalu spotyka się z kurzem archiwalnych taśm filmowych, a sale koncertowe i teatralne zamieniają się w portale do przeszłości. Po wyprzedanych do ostatniego miejsca premierowych pokazach w zeszłym roku, ten unikalny projekt zrodzony też z okazji 25-lecia Filmoteki Śląskiej rusza w Polskę. No i będziecie mogli ich zobaczyć 15 maja w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek, 21 maja w warszawskim Palladium,
22 maja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, 23 maja w łódzkim Monopolis i 24 maja w Krakowie w klubie Studio. Bilety możecie kupować na stronach, gdzie kupuje się bilety. Ja polecam, co prawda nie byłem, ale wiem z pewnego źródła, że jest to naprawdę świetna rzecz. A nawet gdybym nie wiedział, to umówmy się, że znakiem już jakby takim dosyć mocno rekomendującym, że będzie to ciekawe wydarzenie, jest po pierwsze Furia, po drugie Iron Realm Productions, więc tutaj myślę, że nawet gdybym nie wiedział, to no jest to znak towarowy sam w sobie, że daje okejkę, idźcie, słuchajcie i oglądajcie. Tutaj Furia gra podczas wyświetlania tych taśm archiwalnych. Możecie się między innymi dowiedzieć i zobaczyć, jak powstawał Spodek, który jest, jakby nie patrzeć, jednym z ważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o polski metal. Więc zespół gra za ekranem. Widać oczywiście ich cienie, ale to wszystko macie podczas filmu. Więc ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało 23 maja w łódzkim Monopolis. Będzie możliwość zobaczenia tego spektaklu. Myślę, że można powiedzieć, że spektaklu. A póki co posłuchamy sobie, myślę, że już na dobranoc nawet, bo mamy 23:52, więc powoli Laboratorium Wytrzymałości Metali czas skończyć. Więc na dobranoc zostawię was z Furią z płyty Huta Luna i niech będzie zamawianie trzecie. Pomyślmy, co jeszcze. Dobrze, zamawianie trzecie. Wracaj oraz Spanie Polskie. To będzie od Furii dla was na dobranoc, a ja w takim razie się z wami żegnam. Seba Grzelak, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchaliście Laboratorium Wytrzymałości Metali. Furia z wami na dobranoc. Słyszymy się, myślę, że za tydzień, bez żadnych przeszkód. No i co? Furia na dobranoc, ja się z wami żegnam. Jak mawiał Titus, buziak, rąsia. Cześć. Znajdziesz, wnikniesz, zrozumiesz i znikniesz.

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

I dysząc pięćset sto. Dysząc pięćset sto. A dysząc...

Śniło mi się kiedyś, że ktoś mnie obraził, a był to sędzia Federico Falcone. Przechodziłem koło budynku sądu w Krakowie na ulicy Sądowej. Nagle jakiś człowiek mówi do mnie: zjeżdżaj ty, byku stary. Zastanowiłem się, kto to może być, co to za gamoń sądowy tak do mnie mówi. Przedstawiłem się mu, powiedziałem, że nie jestem bykiem starym, tylko prezesem sądu. Na co on powiedział: przepraszam pana prezesa serdecznie, się pomyliłem, prowadzę tu jakąś akcję, tylko sam zapomniałem jaką. Sędzia Falcone zaprosił mnie do dalszej współpracy, a na razie poszliśmy do kina na film włoski pod